Trust me, baby, you can have faith in me. You can trust me,

0: autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Chcecie się nauczyć pewnej magicznej sztuczki, a przy tym pewnej zasady grzecznościowej? Jeśli tak, to posłuchajcie. Mam dla was dzisiaj kilka pytań i naprawdę bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wasza pani w przedszkolu zrozumie intencję, która mi towarzyszy, czyli zrozumie, dlaczego coś takiego wam proponuję. Najpierw pytanie. Co to jest jedzenie? Słucham odpowiedzi i tak zgłaszacie się z dobrymi odpowiedziami, że jedzenie to jest pokarm, czyli to są rzeczy, które jemy. To prawda, ale przecież słowo jedzenie znaczy też coś innego. Jedzenie to jest czynność, czyli jedzenie to jest to, że jemy. Na przykład jedzenie śniadania może trwać pół godziny. To znaczy, że jemy śniadanie pół godziny. Świetnie. Wiecie, co to znaczy jedzenie. W takim razie drugie pytanie brzmi...

Czy lubicie jeść? Większość z was lubi, to prawda. A dlaczego lubicie jeść? Dlaczego? Możecie o tym sobie porozmawiać później w gronie, szczegółowo, w gronie przedszkolaków. Mnie się wydaje, że jedzenie jest przyjemne dlatego, że się odczuwa różne smaki, coś się przeżywa podczas jedzenia. Ale ciekawi mnie również i może mi powiecie, w jaki sposób się je, to znaczy na czym to polega, co się wtedy dzieje w buzi. Wyobrażacie to sobie? Jak sobie pomyślimy, co się dzieje w buzi podczas jedzenia, to co widzimy? Taki kęs, czyli taką porcję jedzenia, na przykład bułki albo kotleta, albo ziemniaków, albo jabłka czy pomidora. I widzimy, że pracują zęby, pracuje język, wszystko się obraca, cała buzia się rusza. W buzi dzieje się coś takiego jak w młynie albo jak w betoniarce, czyli naprawdę wre praca. Cała buzia pracuje po to, żeby jedzenie rozdrobnić i po to, żeby można było je później połknąć. No świetnie, jedzenie mamy już omówione. A teraz drugie pytanie, właśnie o mówienie. Co to jest mówienie? Jak sądzicie? Tutaj jest już prostsza sprawa, bo mówienie to jest po prostu to, że się mówi. Czyli mówienie to jest wszystko to, co większość ludzi robi codziennie i to bardzo długo. Zwłaszcza dzieci lubią mówić. Lubią, prawda? Lubicie mówić? A w jaki sposób się mówi? Co się wtedy dzieje w buzi? Pomyślmy o tym. Przypomnijcie sobie nasze rozmowy poniedziałkowe, gdy uczymy się oddychać, gdy uczymy się wymawiać różne głoski. Co się dzieje w buzi, żeby można było mówić? Też wykonujemy bardzo dużą pracę. Ruszamy językiem, ruszamy brodą, zęby nam przygryzają, przygniatają różne rzeczy. Buzia również przypomina betoniarkę, tyle że bez towaru, bez zawartości. Podczas jedzenia buzia jest betoniarką z zawartością, czyli coś mamy w środku, a podczas mówienia buzia jest betoniarką bez zawartości. Czyli to są dwie podobne czynności, jedzenie i mówienie. No to teraz mam dla was propozycję, żebyście wykonali eksperyment, prawdziwy eksperyment. Uwaga! Ten eksperyment można wykonać tylko przy stole w jadalni. Nie w bawialni, nie na dywanie, nie w przedpokoju, nie w szatni, tylko przy stole w jadalni. Gdy już siądziecie przy tym stole, pomyślcie o czymś, co chcecie powiedzieć koleżankom i kolegom. To może być jakaś historia, która wam się przydarzyła. Możecie opowiedzieć sen, możecie opowiedzieć dowcip, cokolwiek. Teraz naładujcie do buzi jedzenia i powiedzcie to, co chcieliście powiedzieć. Co się dzieje? Eksplozja, pobojowisko, jak na wojnie. Wiedziałam, że tak będzie. Gdy mówicie i macie jednocześnie jedzenie w buzi, to wszystko wam z tej buzi wyskakuje i na stołach w jadalni, bo przecież jesteście w jadalni, jest wszystko, co tylko z buzi wypadło. No i potem trzeba sprzątać. Wiecie już, dlaczego ten eksperyment można robić tylko w jadalni? Wiecie. Teraz mam dla was takie pytanie. Skoro już czegoś doświadczyliście, czyli wzięliście udział w poważnym eksperymencie, możecie odpowiedzieć na pytanie, czy coś takiego, co zrobiliście podczas eksperymentu, czyli mówienie i jedzenie jednocześnie, nadaje się do życia? Czyli czy to się nadaje, żeby tak codziennie robić? No nie, oczywiście, macie rację, to się nie nadaje, tak robić nie należy. A dlaczego? Prosta sprawa. Wiemy, jak wyglądały stoły po tym eksperymencie, prawda? Nie chcemy, żeby przedszkole i żeby dom wyglądał tak samo, prawda? Nie chcemy. Więc to był tylko eksperyment, nie do powtórzenia. A teraz mam takie pytanie do was. Gdybyście byli

aktorami i mieli do odegrania na przykład taką scenę podczas kolacji, że rozmawiacie z kimś jedząc, to jak moglibyście to zrobić? Czy aktorzy w teatrze albo w kinie mogliby poeksperymentować tak, jak wy przed chwilą zrobiliście? Czyli czy mogliby naładować sobie jedzenia do buzi i odgrywać rolę swoją? No nie, oczywiście, oczywiście, że nie. Aktorzy mają pewną sztuczkę i ja was tej sztuczki nauczę. Otóż, gdy musimy odegrać scenę rozmawiania i jedzenia jednocześnie, nabieramy do buzi tak maluteńko, maluteńko, odrobinkę, a potem bardzo intensywnie ruszamy buzią, ruszamy brodą, językiem, ruszamy na wszystkie strony i bardzo dużo, tak żeby wyglądało na to, że mamy jedzenie w buzi. A tak naprawdę tego jedzenia prawie nie ma. I to jest sztuczka aktorska. Czy tę sztuczkę można stosować w domu i w przedszkolu? Nie, nie polecam. Wiecie dlaczego? Bo będziecie cały czas głodni. Nawet jeśli nie pobrudzimy, bo nie będzie czym, to będziecie głodni. Więc co robić w domu i w przedszkolu? Prosta sprawa. Wy już wiecie, prawda? Najpierw zjeść, żeby nie być głodnym. A potem mówić bez jedzenia w buzi, żeby nie pobrudzić. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj przed nami niełatwe zadanie, ale kiedyż mieliśmy jakiekolwiek łatwe zadanie, prawda? Nigdy chyba. A zatem dzisiaj przed nami kolejne niełatwe zadanie, czyli rozmowa o wyrazie, który brzmi niewinnie, ale do niewinnych nie należy. Chodzi o słowo oboje. Co ono znaczy? Bardzo prosto. Oboje to on i ona. Na przykład chłopiec i dziewczynka to oboje dzieci. Uczeń i uczennica to oboje uczniów. Lekarka i lekarz to oboje lekarzy. Sprzedawczyni i sprzedawca w sklepie to oboje sprzedawców. Wymyślcie jeszcze 5 takich par kobiet i mężczyzn, do których można odnieść słowo oboje. Aha, przyszła mi do głowy jeszcze jedna para. Być może wam też przyszła ta para do głowy. Chodzi mi o słowa mama i tata. Bo mama i tata to oboje rodzice. Ale zaraz, czy usłyszeliście coś dziwnego? Wcześniej mówiliśmy oboje kogo uczniów, oboje kogo lekarzy, a teraz powiedzieliśmy oboje kto rodzice. Dziwne, prawda? Ale tak się po prostu mówi. Taką mamy zasadę w języku polskim. Pomyślmy, jak tych naszych wyrażeń, czyli na przykład oboje uczniów, oboje lekarzy, oboje rodzice, użyć w zdaniu. Powiemy tak. Oboje uczniów przyszło do szkoły na 8. Niby normalnie, ale trochę dziwnie, prawda? Bo posłuchajcie, mówimy o 2 osobach, o uczniach, o uczennicy i o uczniu, a mamy w tym naszym zdaniu słowo przyszło. Trochę tak jak dziecko przyszło. Nielogicznie, prawda? Mówimy o 2 osobach, a używamy słowa tak jak do jednej osoby. Oboje uczniów przyszło. No, to prawda, to jest nielogiczne, ale tak już jest. Sprawdźmy dalej, co się dzieje. Powiemy, oboje lekarzy dobrze leczyło ludzi. Ojej, znowu dziwnie, tak samo dziwnie. Mówimy o 2 osobach i to dorosłych, a znowu mamy takie słowo jak do dziecka. Dziecko leczyło misia, oboje lekarzy leczyło ludzi. Oj, dziwny ten język polski. Ale idźmy dalej. Sprawdźmy, jak to będzie z rodzicami. Powiemy tak. Oboje rodzice bawili się z dziećmi. Czy słyszeliście to, co ja? Hurra! Wreszcie coś normalnego. Uff, no bo już myślałam, że będzie źle. Powtórzmy sobie, co takiego jest tutaj dobrego i normalnego. Mówimy oboje rodzice, to mama i tata, to są 2 osoby. I mamy tu wyraz, który naprawdę pasuje. Oboje rodzice bawili się, tak jak rodzice bawili się.

Bierzemy oddech, bo to była bardzo dobra wiadomość, że coś normalnego w polskiej gramatyce jest. No, ale niestety, chcecie usłyszeć coś jeszcze? Niestety, to zdanie z rodzicami to wyjątek. Tylko słowo rodzice ze słowem oboje zachowuje się w miarę normalnie. Ze wszystkimi innymi wyrazami trzeba postępować trochę nielogicznie, tak jak w przykładach, które wcześniej Wam dawałam. No i teraz macie okazję to przećwiczyć. Przypomnijmy sobie najpierw oboje, kogo czego uczniów, co zrobiło, przyszło. Oboje, kogo lekarzy, co zrobiło, leczyło ludzi. Nielogiczne, ale tak jest. A teraz mam dla Was zadanie arcybojowe, bo kilkuczęściowe. Uwaga, drużyno, część pierwsza zadania. Zgromadźcie co najmniej 10 takich wyrazów, którymi możecie nazwać kobietę i mężczyznę. To mogą być na przykład nazwy zawodów. Druga część zadania. Porozmawiajcie o tych zawodach. Co zwykle robią ludzie, którzy pracują w ten właśnie sposób? Na przykład lekarze leczą ludzi. A co robią osoby, o których pomyśleliście w tym naszym zadaniu? Trzecia część. Wyobraźcie sobie scenki, w których będą występowały właśnie wymyślone przez Was osoby. Odegrajcie teatrzyk. Historyjki do teatrzyku wymyślcie sami. No i czwarta część zadania. Opowiedzcie potem, co się wydarzyło w tym teatrzyku. Opowiedzcie to, używając słowa oboje i budując odpowiednie zdania. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. W dzisiejszym programie słuchacie opowieści o balecie Jezioro Łabędzie, więc...

naszej rozmowie czas na słowo. No właśnie, jakie słowo? Skoro rozmawiacie i słuchacie o balecie Jezioro Łabędzie, to jak się nazywa ptak, który występuje w tym balecie? Jak się nazywa, wiecie? Wiecie, to jest łabędź. To, co ważne, żeby zapamiętać, jeśli chodzi o to słowo, to przedostatnia głoska. To jest en, a nie on. Czyli mamy słowo łabędź, a nie łabądź. Nie. Łabędź. Jak najlepiej to słowo zapamiętać? Powtórzyć. 10 razy. Uwaga, powtarzamy razem. Łabędź to był pierwszy raz. Łabędź drugi raz. Łabędź trzeci raz. Łabędź czwarty raz. Łabędź piąty raz. I teraz wy sami 5 razy powtórzcie słowo łabędź. Albo w tej chwili, albo po wysłuchaniu całego odcinka. Oczywiście, zawsze są jakieś wyjątki albo niespodzianki w języku. Gdybyśmy pomyśleli o takim małym łabędziu, o dziecku łabędzia, to jak takie dziecko nazwać? Łabądek. I w słowie łabądek już jest inna głoska, czyli łabędź dorosły, łabądek mały, dziecko łabędzia. Jak można jeszcze zapamiętać, że ten duży to jest łabędź? No na przykład można pomyśleć, skojarzyć, pomyśleć o innych słowach zakończonych na -ędź. Ja znam dwa takie słowa. Krawędź. Wiecie, co to znaczy krawędź. Krawędź to jest brzeg. Na przykład, no może sami podacie, co ma krawędź? Podajcie 3 rzeczy, które mają krawędzie. Pierwsza rzecz, stół. Dobrze, stół ma krawędź. Druga rzecz, talerz. Bardzo dobrze, talerz też ma krawędź. I trzecia rzecz, łóżko. Bardzo dobrze, łóżko też ma krawędź. Słowo krawędź kończy się na -ędź, tak jak łabędź. I jeszcze znam jeden wyraz, który się kończy na -ędź i to jest wyraz rzadki. Gdy go się nauczycie, możecie się naprawdę pochwalić. To jest wyraz pięć, pięć. Gdy mówimy szybko, mówimy pięć, tak jak wtedy, gdy liczymy. 1, 2, 3, 4, 5. Ale ten wyraz, o którym myślę teraz, trzeba trochę inaczej zapisać. Przez DZ na końcu, to starsze dzieci wiedzą i wasza pani albo wasz pan też mogą wam pomóc i ten wyraz zapisać. Wiecie, co to jest pięć? To jest taki kawałek miary. Na przykład możemy coś mierzyć w centymetrach albo w metrach i kiedyś mierzono coś w pięciach. Ile to jest pięć? Możecie zapytać. Ta pięć, pięć przez DZ na końcu. Każdy z was ma taką miarę w swojej ręce. Otóż wysuńcie prawą albo lewą, wszystko jedno, dłoń przed siebie. Rozczapieszcie palce, czyli rozłóżcie palce we wszystkie strony, wyciągnijcie we wszystkie strony, jak najdalej. I teraz niech pierwszym brzegiem będzie kciuk, będzie koniec kciuka, czyli tego palca najbardziej odstającego, a drugim brzegiem niech będzie czubek palca środkowego. I ta odległość między czubkiem kciuka a czubkiem palca środkowego to jest właśnie pięć. I można mierzyć coś na piędzie. Jeśli tak na przykład po stole sobie przesuniecie rękę i będziecie naśladowali na przykład kroki kciukiem i środkowym palcem, idziecie jak najdalej, to mierzycie długość na przykład stołu w piędziach. I warto zapamiętać, że pięć kończy się tak jak łabędź na -ędź. Ze słowem łabędź oczywiście wiążą się różne powiedzenia. Na przykład można powiedzieć, że ktoś ma łabędzią szyję. Łabędzią szyję, czyli jaką? Długą, smukłą. Taką długą, dłuższą niż zwykle ludzie mają szyję. Taka łabędzia szyja uchodzi za coś bardzo pięknego. Zwłaszcza kobiety, jeśli mają łabędzie szyję, to są

uważane za szczególnie piękne, ale tak naprawdę wszystkie kobiety są piękne. Chociaż też trzeba powiedzieć, że wszystkie kobiety chciałyby mieć łabędzie szyję. Jak można sprawić, że wydłużymy sobie trochę szyję, no bo to jest ładne? Trzeba chodzić z książkami na głowie. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Weźcie najpierw jedną książkę, a potem jakieś dwie książki. Połóżcie sobie na środku głowy i spróbujcie przejść prosto. Najpierw dwa kroki, potem trzy, potem jeszcze więcej. Chodzi oczywiście o to, żeby książki nie spadły. Na pewno zauważycie, że gdy tak idziecie prosto, to i staracie się, żeby książki nie spadły, to od razu prostujecie plecy i wyciągacie szyję w górę. I bardzo dobrze, i o to właśnie chodzi. Dzięki temu macie łabędzie szyję i ćwiczycie dobrą, poprawną, zdrową postawę. Z łabędziem, na pewno też o tym wiecie, wiąże się jeszcze bajka, pewna bajka, która wydawałoby się, że jest smutna, ale smutna wcale nie jest. To jest bajka o brzydkim kaczątku. Możecie powiedzieć, jak to? Brzydkie kaczątko i bajka o łabędziu? No właśnie, bo łabędź, gdy był mały, czyli gdy był łabądkiem, przypominał trochę kaczki, ale był brzydszy niż małe kaczki. Był tak brzydki, że wszyscy się od niego odsuwali. Ale co się okazało? To wcale nie była kaczka. To był właśnie łabędź. I gdy dorósł, dojrzał, stał się najpiękniejszym ptakiem. Tak pięknym, że wszyscy mu zazdrościli i wszyscy go podziwiali. Więc jeśli czasem czujecie, że jesteście takim brzydkim kaczątkiem, to w ogóle się nie przejmujcie, bo może właśnie jesteście pięknym łabędziem, tylko może jeszcze tego nie widać, ale za chwilę już będzie to widać. Więc drogie łabędzie, drogie piękne łabędzie, głowa do góry, żeby była łabędzia szyja i głowa do góry, nie poddawajcie się kłopotom, nie myślcie o tym, że jest źle. Jest dobrze i będzie dobrze. Możecie narysować jakiegoś łabędzia, możecie odegrać na przykład scenkę z łabędziem. To jest zadanie dla Was, po to, żebyście sobie pomyśleli więcej o tym pięknym ptaku. Do usłyszenia!

0: bo umiem.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy znacie powiedzenie do rozpuku. Co to może znaczyć do rozpuku? Znacie? Czy ktoś ma jakieś pomysły? Co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Słyszę, że nie wszyscy wiedzą, więc pozwólcie, że wytłumaczę. W zasadzie rozpuku nikomu nie życzyłabym, bo gdy mówimy o rozpuku, to od razu przychodzi na myśl jakaś eksplozja, jakiś wybuch. No a wybuchy są z natury niebezpieczne. Właśnie rozpuk to taki mały wybuch, takie małe pęknięcie. I w dzisiejszym języku polskim, we współczesnym, czyli tym, którego używamy, tym, którym mówimy, tego wyrazu tak osobno już nie ma. On występuje tylko w tym właśnie wyrażeniu, do rozpuku. I co może być do rozpuku? Co można zrobić do rozpuku? Przede wszystkim mówimy, że ktoś się śmieje do rozpuku. I to znaczy to samo, co ktoś pęka ze śmiechu. Jeśli śmiejemy się do rozpuku, to także aż możemy się turlać po podłodze. Tak bardzo boli nas brzuch ze śmiechu. Coś jest tak śmiesznego, tak bardzo się śmiejemy, że aż mamy wrażenie, że zaraz pękniemy. Brzuch nas zaczyna boleć, przewracamy się na ziemię i turlamy się ze śmiechu, prawie tak, jakbyśmy mieli zaraz wybuchnąć. A kiedyś nasi dziadowie i dziadowie naszych dziadów mówili nie, że ktoś się śmieje do rozpuku, tylko do rozpęku. Ktoś się śmieje do rozpęku, bo w tym słowie dawnym rozpęk słychać pęknięcie i wtedy widać, prawda, i słychać, jak się ma to pęknięcie do rozpęku, no i do dzisiejszego rozpuku. Zresztą kiedyś, to było dość dawno temu, można było nie tylko śmiać się do rozpuku albo do rozpęku, ale także można było krzyczeć do rozpuku bądź do rozpęku.

nadymać się, jeść do rozpęku albo do rozpuku. Wiecie, co to znaczy jeść do rozpuku bądź do rozpęku? No to znaczy najeść się tak, że żołądek pęka, brzuch pęka. Mamy wrażenie, że już niczego nie zmieścimy w brzuchu, niczego. A jeśli ktoś krzyczy tak bardzo, bardzo mocno, z całych sił, no to też czasem aż brzuch boli z tego krzyku. I to też jest krzyczenie do rozpuku albo do rozpęku, mówiąc dawnym językiem. Jeśli komuś z Was wyraz rozpuk skojarzył się z pukawką, a nie pęknięciem, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że rozpuk, kiedyś rozpęk, ma związek z pęknięciem i to dobrze. Ale jeśli komuś z Was rozpuk skojarzył się z pukawką, to też jest dobry trop. Też macie rację. Zresztą rozpuk może się też kojarzyć z pukaniem do drzwi. Dlaczego? No dlatego, że w słowie rozpuk kryje się słowo puk-puk. Do dzisiaj, gdy naśladujemy odgłos pukania do drzwi, mówimy puk-puk, puk-puk. A to słowo puk-puk, powtórzone, naśladujące głos stukania do drzwi, pochodzi od puku, które oznaczało huk, odgłos wystrzałów. Puk, ktoś strzelił ze strzelby. Puk, ktoś strzelił z armaty. Puk, ktoś strzelił z pistoletu. I stąd właśnie słowo pukawka, które oznacza właśnie rodzaj strzelby pistoletu. Z tymi wszystkimi słowami, o których dzisiaj mówimy, czyli ze słowem rozpuk, rozpęk, puk, pęknąć, pukawka, kojarzy się jeszcze, czy może się skojarzyć jeszcze coś. Otóż taki dziwny wyraz ścichapęk. Ścichapęk. W słowie ścichapęk słyszymy właśnie pęk, o którym dzisiaj już mówiliśmy, rozmawialiśmy. I co to znaczy ścichapęk? Jak można użyć tego słowa? No na przykład można powiedzieć tak o kimś, kto niespodziewanie, nagle czymś nas zaskoczył. Było cicho, cicho, a nagle ktoś zrobił pęk, czyli z cicha pęk. Z cichego, z czegoś cichego pękł i zrobił się pęk. I w związku z tym możemy na przykład powiedzieć tak, niezły z niego ścicha pęk. I wtedy powiemy tak o kimś, kto jest taki cichy, cichy, jego zachowanie nie zwiastuje niczego podejrzanego i nagle czymś nas zaskoczy. Niezły z niego ścicha pęk. Nie zapowiadało się, że nas zaskoczy, a zaskoczył. Możemy też powiedzieć, tę bajkę cechuje delikatny ścicha pęk humor. Czyli możemy tak powiedzieć o bajce, która jest delikatna, ale ma taki właśnie nagły, niespodziewane dowcipy się w niej pojawiają, taki niespodziewany humor. No i tak właśnie, cóż, ścicha pęk, czyli niespodziewanie, skończył się nasz felieton, skończyła się nasza rozmowa. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła siódma. Martyna Kuterska i Ania Jączek zapraszamy na poranek 6 maja.

5 minut po godzinie 7 i poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Witamy was cieplutko, choć dzisiaj nieco chłodniej niż w ostatnie dni. Pogodę oczywiście sprawdzimy, a będziemy się jej przyglądać dziś uważniej, bo tematem wiodącym do godziny 9 w poranku jest zagadnienie związane z wiatrem. Dlaczego akurat wiatr? Nie ma dzisiaj święta w kalendarzu, moi drodzy, które nawiązywałoby na przykład do Światowego Dnia Wiatru, bo są różne ciekawe święta, które celebrujemy i w kalendarzu świąt nietypowych czasami można jakieś ciekawe odnaleźć, ale wiatr towarzyszy nam przecież każdego dnia, czasem jest taki delikatny, tylko muska nam policzki, a czasem jak zawieje, to trzeba się trzymać mocno albo czegoś, co mamy pod rękę, albo kogoś trzeba trzymać za łapkę. Różnie to bywa. Takie wiatrodni czasem w kalendarzu można odnotować. Wiatrodzień był kiedyś też w opowieści o Kubusiu Puchatku. Może pamiętacie, jak prosiaczek musiał się trzymać mocno Kubusia, a i tak poleciał, a potem Kubuś musiał go ściągać na ziemię. Taka sytuacja. Literatura zna wiele pięknych opowieści o wietrze i również będziemy dzisiaj do nich zaglądać i będziemy zaglądać po godzinie 8, także do pięknej książki. W zasadzie to jest cała już seria pani Ani Skowrońskiej, która nas odwiedzi, ale my przede wszystkim na zagadnieniach związanych z wiatrem się skupimy. 22 645 20 55. Przypominam numer telefonu do studia. Wiem, że cały czas wśród was są słuchacze, którzy próbują się do nas dodzwonić albo się zastanawiają, czy to jest właściwy moment. Może to właśnie dziś. To nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba wybierać numer telefonu do studia i dzwonić, proszę państwa. Do odważnych świat należy. 7.30 to czas na rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Wtedy muszą wykazać się dorośli, a ja zapraszam także do wysyłania wiadomości. No, trzeba się obudzić jednak dzisiaj. dzieci@polskieradio.pl. Będzie nam bardzo miło. Wczoraj dostałam taką piękną wiadomość od fioletowego flaminga, czyli od Radka i od mamy Radka, pani Uli, z pozdrowieniami z Białegostoku. Ja bardzo przepraszam państwa, że reaguję dopiero teraz, ale gdzieś mi się ta wiadomość schowała, a to takie piękne zdjęcie z Kazimierza,

Krakowie, gdzie państwo byli ostatnio na wycieczce, jak czytam. I to jest zdjęcie, które pięknie oddaje to, jak ważna jest poezja. Warto ją tworzyć i warto się nią dzielić. Taka ramka zawieszona na ścianie budynku, która wpadła pani Uli i Radkowi w oko i w serce. No to szybciutko wam opowiem, w czym rzecz. Otóż w ramce jest takie piękne hasło: punkt wymiany poezji. Przynieś wiersz, bądź weź wiersz. No i takie wstążeczki są doczepione. Także można wiersz pewnie przyczepić do spinacza i sobie tak dynda. I można się w ten sposób poezją wymieniać. Bardzo ładnie to wygląda. Może ktoś się zainspiruje i taki punkt wymiany poezji gdzieś w swoich okolicach zorganizuje. Bardzo dobry pomysł. Także jeszcze raz ślicznie dziękuję i prosimy o więcej takich niespodzianek, nie tylko o poranku. Jeżeli chcecie się czymś z nami podzielić, no to proszę państwa, to jest najlepszy adres. Za chwilę sprawdzamy pogodę. A jeżeli interesuje was temat wiatru, być może wśród was jest jakiś ekspert, który na ten temat wie troszkę więcej, to już teraz można telefonować.

no to sprawdźmy, co w meteorologii, jakie zjawiska pogodowe. Dziś, czyli w środę 6 maja, ciepłe masy powietrza, proszę Państwa, zaczynają być wypierane od północy, co oznacza nie tylko ochłodzenie, ale także możliwe burze, podczas których wiatr, bohater naszego dzisiejszego spotkania, może być porywisty. A ile stopni? Ja się spodziewałam, że będzie chłodniej. Na razie jest bardzo przyjemnie. Duże zachmurzenie. Jedynie na południowym wschodzie kraju okresami mogą pojawić się większe przejaśnienia, ale w wielu miejscach opady deszczu, a na południowym wschodzie i miejscami w centrum również burze. Temperatura maksymalna. Od około 10 stopni na północy przez 20 w centrum do 27 na południowym wschodzie. A to zaskoczenie. Miało być mniej. Nad morzem i na Kaszubach będzie chłodniej, około 8 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty na południu i wybrzeżu, w rejonach podgórskich Karpat silny, w porywach do 65 km na godzinę z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. A na północy przeważnie północno-wschodni. Oczywiście podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 60 km na godzinę, a w wysokich partiach gór nawet do 90. No i w nocy duże zachmurzenie również i przelotne opady deszczu i także możliwe burze. Więc proszę tam wszystko zabezpieczyć, roślinki na balkonach i w ogrodach. No, ale natura na pewno jest spragniona deszczu.

0: może ktoś zadzwoni z Sopotu i nam powie, o której słońce dzisiaj nad morzem wstało. 19 minut po godzinie 7. Światowy Dzień Wiatru jest obchodzony 15 czerwca, ale chyba każdy dzień jest dobry, żeby na temat wiatru porozmawiać. Jako żywioł wiemy dobrze, że potrafi być zarówno naszym sprzymierzeńcem, jak i wrogiem. Czasami przybiera postać orzeźwiającej bryzy, a czasami niszczycielskiego tornada. Czym jest wiatr i co nam daje? Na to pytanie spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć, a nasza reporterka Julka Rozbiecka oczywiście postanowiła zapytać o to dzieci.
1: Wiatru się nie widzi, ale się go słyszy. Na przykład jak jest taki mocny, a jak jest słaby, to prawie go nie słychać. I wtedy tylko tak szumi. Wiatr to taka rzecz, która tak zbuchuje jakby. Na przykład jak kwiatki rosną, to urywa czasem ten wiatr, jak jest mocny. Może być różny. Zależy jaka jest pogoda. Jak jest na przykład deszcz albo burza, to jest mocny, a jak jest słodeczko, to może być go albo w ogóle, albo trochę może wiać, ale jak jest mocny bardzo, to zbuchuje na liście i różne. Może dojść do jakiegoś bardzo mocnego wiatru, no i może nawet często nie wychodzić z domu. Wiatry tylko czuć, ale widać nie.
2: Jak wieje, to widać, że kołyszą się drzewa, że jakieś liście spadają z drzew i latają różne śmieci jak są, tak jakby latają i też czasami może być tornado. Tornado to jest taki bardzo, bardzo mocny wiatr i może nawet zwiać z domu dach.
3: Wiatr może w czymś pomóc.
4: Jak nie chcesz się iść do paczkomatu, żeby wysłać list, to można napisać list, no i podrzucić do góry, no i może wiatr zabrać. I od razu poleci do tego, do którego się napisze list.
5: Może polecieć gdzieś indziej, bo wiatr wieje tam, gdzie chce.
6: Wiatr może pomóc w tym, że sprząta liście, wiatr zawieje, no i sprzątnie je w kubkę czasem.
7: Wiatr wypowiada silne fale, no i może zrobić, żeby odwrócić łódkę, no i może się sypatkiem zatopić.
8: Wiatr nie pomaga na łódce.
9: Wiatr czasem jak jest trochę letki, to pomaga, bo wtedy żagiel się rusza. Bo jak jest żagiel na łódce, to wiatr pomaga.
10: Wiatr może pomóc, jak jest ciężko wiosłować, bo może popchnąć łódkę.
7: Na przykład jak mają wyrosnąć nowe kwiatki, to wiatr je zrywa, no i rosną wtedy nowe kwiatki.
11: Ja nie lubię, jak wieje.
12: Wiatr może zrobić tak, że jak idziemy gdzieś coś zjeść, a nie mamy związanych włosów, to wtedy może nam wpadać do jedzenia. I to jest niefajne.
13: Ja lubię wiatr. Jak jest taki mały, to wtedy go lubię. Jak jest taki silny, tego nie lubię.
14: Wiatr jest fajny, jak jest gorąco, bo jest chłodniej trochę. Na przykład dzisiaj się przyda wiatr, bo jest dzisiaj bardzo gorąco.
0: Ilu rozmówców, tyle opinii, jak słyszycie. A wy co sądzicie o wietrze?
15: Jak wygląda wiatr, bardzo chciała

Jak wygląda wiatr? Takie pytanie zadała Ania Broda, a piosenka znalazła się na płycie A ja nie chcę spać. Anię pozdrawiamy serdecznie i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom z nadzieją, że nie śpicie i że za chwileczkę rozdzwoni się nasz telefon 22 645 20 55. Wiatr inspiruje artystów, muzyków, malarzy, ale także poetów. To tak troszkę w nawiązaniu do wczorajszego tematu. Pięknie o wietrze pisze Ludwik Jerzy Kern. Panie wietrze, czemu pan nie chodzi w swetrze? Czemu pan udaje zucha, skoro sam pan chłodem dmucha? Sam oziębia pan powietrze. Oj, ostrożnie, panie wietrze. Gnając chmurki gdzieś po niebie, chce pan sam przeziębić siebie? Jednak lepiej, panie wietrze, o tej porze chodzić w swetrze. Ani się pan sam spodzieje, jak pan siebie sam zawieje. Liczka ma pan coraz bledsze, panie wietrze, panie wietrze. A wy jak namalowalibyście wiatr? Jak by wyglądał? Ja dzisiaj zerkam na przepiękne ilustracje Eli Wasiuczyńskiej. Troszkę później opowiem wam dlaczego, bo mam taką niespodziankę. No, na razie dla mieszkańców Warszawy będzie można panią Elę Wasiuczyńską spotkać i obejrzeć też jej piękne prace w Warszawie od dziś, związane z kolei z poezją pana Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Pięknie nam się to wszystko dzisiaj splata. Gdybyście chcieli namalować wiatr słowami, bo pani Ela pięknie potrafi malować, używając najczęściej pędzla, ale także kredek, to czekamy na taką osobę. Jak wiatr by wyglądał, gdybyśmy spróbowali stworzyć dziś taką wietrzną ilustrację? Czy miałby dzisiaj sweterek, czy raczej krótkie spodenki? No, na termometrach mimo wszystko temperatura dość wysoka, chociaż wiatr gdzieniegdzie na pewno pochula.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Hania Sztachańska przed chwilą zaśpiewała piosenkę na cztery kopyta i wiatr. Ach, i od razu mi się pojawił taki obrazek przed oczami pędzących koni z rozwianymi grzywami. Jak to pięknie wszystko wygląda. Pewnie ci, którzy jeżdżą konno, często tak się właśnie czują z rozwianym włosem, jak pędzą przed siebie. Wolność, wiatr. Ach, cudownie. Już prawie 31 minut po godzinie 7, trochę się rozmarzyłam, a my tutaj musimy załatwić ważną sprawę. Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie, 22 645 20 55, to przyspieszamy, czekając na dorosłego, który dodzwoni się do nas jako pierwszy. Przede wszystkim, żeby usłyszeć, wiadomo, fanfary krasnoludkowe, a niespodzianka to swoją drogą.

0: podcastu.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
2: Pan Piotr dzisiaj będzie walczył. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I Marcelinkę witamy. Cześć, Marcelinko.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ania mi już tutaj szepnęła, że dzwonicie z Kołobrzegu.
3: Tak, mieszkamy niedaleko Kołobrzegu.
2: Jaka tam u was pogoda?
4: Deszczowy dzień.
2: Naprawdę? Deszcz pada? A wiatr wieje? Taki delikatny czy intensywny?
4: Delikatny.
2: No to dobrze. Panie Piotrze, no cóż, mam tu dzisiaj dla pana takie muzyczne wyzwanie. Co pan na to?
3: No, oczywiście będziemy zgadywać.
2: Bardzo się cieszę. Jakby pan miał ochotę śpiewać, to też zapraszam. Oczywiście, tutaj temat jest otwarty. Są trzy przeboje, w których wiatr się ukrywa, no i trzeba zgadnąć. To już nie będę tak może prosić o tytuł i o artystę, ale albo tytuł, albo artysta, no chyba, że pan będzie wszystko wiedział, bo jest to możliwe. Nasi słuchacze, to wiadomo, że tutaj przed państwem to nie ma żadnych tajemnic i wszystkie zagadki rozpracowane, więc... No cóż, próbujemy, prawda?
3: No, zaraz zobaczymy.
2: Tak.
3: Może się uda, chociaż na tytuł albo zobaczymy.
2: Marcelinko, tam możesz pomagać, bo jeden przebój to jest taki z dziecięcego świata. To może od tego dziecięcego zaczniemy. Co wy na to?
4: Tak.
2: O, proszę. Taka oto piosenka.
5: Ty masz mnie za głupią. Lecz choć cały świat zwiedziłeś,
2: Już znacie. No proszę, to my zamieniamy się w słuch.
3: To kolorowy wiatr z bajki Pocahontas.
2: Wow, pięknie. A wiecie?
3: Edyta Górniak.
2: No nie, no to nawet nie spodziewałam się aż tak wyczerpującej odpowiedzi. I to była ta jedna piosenka z dziecięcego świata, a teraz mamy taką z dorosłego. Przebój sprzed lat.
3: Tak, znany oczywiście, ale nie wiem, czy to będzie dobry tytuł. Bo to są Muchawce lata w wiatr?
2: Tak, dokładnie, pięknie. Aż krasnoludki nie chcą wyłączyć. Proszę wyłączyć i klaskać. Co ja tu z nimi mam? Cztery światy. A pamiętacie, kto śpiewał?
3: Nie bardzo, nie.
2: Pani Urszula śpiewała Dmuchawce, latawce, wiatr. Mhm. No i mamy jeszcze taki mocny przebój, w którym wiatr się pojawia w pewnym momencie. W zasadzie to w refrenie się pojawia. To musielibyśmy długo czekać. Ale może głos pan skojarzy? Taka wspaniała.

0: wspaniała artystka. A można się jeszcze pozastanawiać.
1: Czekam na wiatr.
0: Co?
1: To jak to się nazywa?
0: Tak.
1: Pamiętam tekst, ale nie pamiętam tytułu.
0: No to jak pan pamięta tekst, to już jest wspaniale. Gratulujemy. To był Manam. Manam i oczywiście Kora i krakowski Splin. Ale tekst, krakowski, proszę. Tekst pan świetnie zapamiętał. Gdybyście mieli ochotę coś zaśpiewać, to oczywiście zapraszam. Jak macie ochotę wybrać piosenkę, to też jesteśmy tutaj w gotowości. Albo pozdrowić. To od czego zaczynamy, Marcelinko? To decyduj.
2: Od piosenki.
0: Jaką piosenkę wybierzemy? Jakąś wieczną, czy niekoniecznie?
2: Dzień dziecka.
0: Ach, dzień dziecka i małe TGD. No dobrze. Oczywiście. Ta piosenka nam często towarzyszy. A ty śpiewasz czasami w samochodzie, Marcelinko? No to mam nadzieję, że teraz też będziesz śpiewała z nami i z innymi słuchaczami piosenkę Dzień Dziecka. A chcecie kogoś pozdrowić z tatą?
1: Kogo pozdrowić?
2: Mamę, mojego brata, babcię, dziadka, drugą babcię, moje przedszkole.
1: I całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Juhu, bardzo dziękujemy. I krasnalki. Dobrze, one się tu zawsze cieszą, jak są pozdrawiane. Pięknego dnia wam życzymy. Nie wiem, czy wam życzyć, żeby przestał padać deszcz, czy nie?
1: No dawno nie padał, to może dawno. Niech sobie
0: no to nie, to na razie niech popada.
1: Także tak. Również życzymy miłego dnia wszystkim.
2: A gdy przestanie, to będę skakała po kałuż.
0: A właśnie, i to też jest cudowne. Deszcz jak nam napada, to można sobie potem biegać w kaloszkach, a niektórzy to i bez kaloszy biegają latem po kałużach. Pięknego dnia wam życzymy, Marcelinko, panie Piotrze, i bardzo dziękujemy za telefon. I cóż, wysyłamy niespodziankę w okolice Kołobrzegu, tak?
1: Pięknie dziękujemy. I również życzymy wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia. A teraz to już wszyscy śpiewamy. Pa, pa. Dzień dziecka.

Dzień dziecka i małe TGD, piosenka, która zdecydowanie byłaby na podium, gdybyśmy tutaj spróbowali ułożyć jakiś ranking najczęściej zamawianych i wybieranych piosenek w Polskim Radiu Dzieciom. A ja przypominam, że dziś środa i o godzinie 18 czeka na Was Jacek Zawada w audycji Koncert Życzeń. Przez 2 godziny można zamawiać piosenki. Więc proszę o tym pamiętać. Możecie przygotować sobie już jakąś propozycję. Te propozycje można zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc do studia między 18 a 20, albo wysyłając taką prośbę na adres dzieci@polskieradio.pl. A wiecie, kto dzisiaj będzie gościem? Powiem wam. Wujek Ogórek. Aniu, wiesz, będzie wesoły mrówkojad dzisiaj. Po 18. Wiem, że lubicie tą piosenkę, tam gonią nas parówki na motorze i tak dalej. Może dzisiaj sobie zagramy tego mrówkojada o poranku, żeby zapowiedzieć wuja Ogórka. No bo skoro ma się pojawić jako gość, będzie można z nim porozmawiać, pewnie zapytać o te inspiracje, skąd płyną. Jak to się dzieje, że pojawiają się takie fantastyczne, abstrakcyjne teksty. Dzieci takie uwielbiają. 14 minut zostało do godziny 8. Wróćmy do wiatru. Czym jest wiatr i co nam daje? Dzieci już opowiedziały pięknie na to pytanie. No, można tylko dodać tyle, że wiatr to po prostu ruch powietrza. Powietrze, taka delikatna osłona ziemi. A tlen, wiatr towarzyszy nam przez całe życie. Jest pierwszy i ostatni oddech. Początek i koniec życia. Często powietrze jest tak metaforycznie porównywane z wolnością. No i jak myślimy o wietrze, to od razu przychodzą nam też do głowy różne próby wzbijania się w powietrze. Takie próby, jakie podejmował człowiek. Zazdrościmy ptakom, że unoszą się, że mogą fruwać, latać, przemieszczać się w powietrzu i patrzeć na świat z góry. Więc i my od wieków próbowaliśmy wzbić się w przestworze i od ziemi się oderwać. A ruch powietrza od prawieków był wykorzystywany też jako źródło energii, bo już przed naszą erą wiatr służył na przykład mieleniu zboża w młynach, pompowaniu wody, nawadnianiu pól uprawnych. Wiecie, że pierwsze wzmianki o wykorzystaniu wiatru, na przykład za pomocą wiatraków, pochodzą z 1750 roku przed naszą erą, a w Indiach około roku 400 przed naszą erą po raz pierwszy zastosowano wiatrak do transportowania wody. Takie pierwsze wiatraki, jakie pojawiły się w Polsce i innych państwach Europy, były dość prostymi drewnianymi budowlami. Elektryczność nie była jeszcze znana. No, energia wiatru służyła głównie do mielenia ziarna na mąkę. To może zastanowimy się, do czego wiatr jest wykorzystywany. Może będziecie mieli jakiś pomysł. Jakie są korzyści z wiatru? Te dawniejsze i współczesne. Do czego wiatr jest wykorzystywany? 22 645 2055. Może macie jakiś pomysł?

0: Hela, Zosia i tata się do nas dodzwonili. Tak mi tu Ania szepnęła do ucha. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry, witamy. To już wiem, że Hela, Zosia, a tata jak ma na imię?
1: Michał.
0: Dzień dobry, panie Michale, bo trochę głupio by mi było mówić do pana, panie tato.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd dzwonicie?
1: Sochaczewa.
0: O, to tak mniej więcej wiem, jaka pogoda może być w Sochaczewie. Troszkę chłodniej tak. Chyba niż wczoraj, prawda?
1: Ale ciągle słonecznie, także naładowanie energii.
0: Tak jest, no ale troszeczkę odetchniemy po tych upałach ostatnich. Wczoraj bardzo ciepły dzień, no i też duszno, więc nawet jak troszkę pokropit, to dobrze. Na deszcz też czekamy. Moi drodzy, z czym wam się wiatr kojarzy? Jakie korzyści nam daje? Macie jakiś pomysł?
2: Daje energię?
0: No, na pewno. Energia, tak, to już mamy pierwszy punkcik. Co tam jeszcze?
2: Wylatanie samolotu? Tak!
0: No, myślę, że też. Szybowce na pewno. A zdarzało wam się puszczać latawce?
2: Tak, tak.
0: Bez wiatru ani rusz, prawda?
2: No, no.
0: Jak nie ma wiatru, to oj, latawiec nie poleci. A wy same kiedyś skonstruowałyście latawiec?
2: Nie.
0: Skąd on się tam wziął u was?
2: Tata
0: kupił latawiec. Bo są też różne instrukcje, prawda, przygotowywania latawców. Ja nigdy nie zrobiłam sama latawca, no ale wiem, że niektórzy próbują. Puszczanie latawców, oczywiście.
1: Tata się może pochwalić, że kiedyś zrobił sam latawiec.
0: Naprawdę?
1: Nawet
0: to panie Michale, to poprosimy o instrukcję. Jak zrobić latawiec, pamięta pan?
1: To była bardzo prosta konstrukcja, bo to były dwa patyczki, dużo żyłki i folia, która się ostała z tunelu. Taki tunel, w którym rosną roślinki, pomidorki i ogóreczki.
0: Aha.
1: Takiej folii wyciąłem. Poszywałem sobie z tych podszywałem sobie tą folię w odpowiednich miejscach, wzmocniłem delikatnie i tymi patyczkami naprężyłem tą folię, przyczepiłem żyłkę, którą z nieużywanej wędki mojego taty wykorzystałem i nawet chwilę latał. Szybko się rozpadł, ale miałem dużą satysfakcję.
0: No pięknie, to krasnoludki by chciały się wypowiedzieć. Brawo. Była i

0: Inspiracja twórcza, recykling. Proszę bardzo. Ile to można stworzyć wspaniałych rzeczy z różnych przedmiotów? Trochę kreatywności, prawda? Wyobraźni i raz, dwa, trzy, można coś fajnego stworzyć. Dziewczyny, to może namówicie tatę, żeby zrobić taki latawiec, jak tata ma takie doświadczenia i potrafi. No pewnie. To jest taka frajda. Dobrze, dopisujemy puszczanie latawców, czyli mamy energię, mamy puszczanie latawców. Cóż tam jeszcze? Wspomniał pan o ogóreczkach i o nasionkach. No to może tutaj poszukamy mocy wiatru. Co z tymi nasionkami tam ten wiatr wyrabia? Dziewczyny, jak myślicie?
1: Ja myślę, że on może wywiać te
0: nasionka. Może.
1: No, jak nie są zakopane.
0: Tak jest. No. I może rozsiewać nasiona. I dzięki temu rośliny mogą rosnąć też w innych miejscach. Tak, tak. A jak jest bardzo gorąco, to co wiatr nam daje?
1: Ochłodzenie.
0: Pewnie. Czasami ochłodzenie w czasie upałów. Zgadza się. No i myślę, że można by tutaj jeszcze na przykład dodać żeglowanie. Zdarza wam się czasami żeglować?
2: Jeszcze nie. Jeszcze są małe. Jedna starsza, Zosia, pływać już umie, ale czekamy jeszcze na Helę, aż się nauczy, żeby się wybrać.
1: Na kajaki.
2: Na kajaki, ale mam też znajomego, który ma katamaran, więc poznają dziewczyny, do czego wiatr służy podczas pływania katamaranem.
0: Wspaniale. Bardzo mi się podobało to, jak pan, panie Michale, powiedział, jeszcze nie. Dokładnie. Z tym podkreśleniem jeszcze. Bo wszystko przed wami. A dzisiaj, jak się zapowiada dzień, co będziecie robić?
2: Dziewczyny, planujecie jakieś na dzisiaj?
1: No nie wiem. Ja tu mam samą szkołę akurat dzisiaj. I tą normalną, i tą muzyczną.
0: Ach, czyli i to zajęcie. A jak już wrócicie ze szkół i odrobicie te wszystkie lekcje, już wszystkiego się nauczycie, to jaki macie pomysł na odpoczywanie?
1: No nie wiem.
0: No bo to trzeba sobie jakąś przyjemność sprawić po takim dniu wyczerpującym. Tyle zajęć, obowiązków. Co lubicie robić, jak odpoczywacie?
1: Lubimy chodzić na rowery. Albo jak babcia nas odbiera, to chodzimy do cioci.
0: Ach, czyli tutaj odpoczynek w ruchu, tak? Albo urodziny. No i pięknie. A pan, panie Michale, jak pan odpoczywa?
2: Ja właśnie, a propos pogody, to czekam na deszcz. Mój odpoczynek przez ostatnie kilka dni to jest jeżdżenie na działkę i podlewanie wszystkich roślin, jakie mamy. Oraz świeżo zasianej prawy, więc z upragnieniem czekam, aż ten wiaterek przyniesie nam trochę chmur z deszczem i popsuje tą pogodę. Wiem, że to nie będzie wszystkim smak, ale...
0: O, myślę, że się przyda wszystkim trochę deszczu. No i życzę panu, żeby deszcz pana wyręczył w podlewaniu. Trzymam kciuki. A chcecie kogoś pozdrowić dzisiaj?
2: Zosia? Pozdrawiasz?
1: Całe Polskie Radio dzieciom, Adasia i Michasia. Klasę, moją babcię, która jest w sanatorium i drugą, która wyleciała do Turcji.
0: Pozdrawiamy babcię. Niech jedna babcia i druga babcia odpoczywają. I w sanatorium, i w Turcji.
2: Głośniej musisz powiedzieć, Rusia.
1: Moje przedszkole!
0: Przedszkole! No właśnie, bo nie usłyszeliśmy tutaj wszystkiego dokładnie. Pozdrawiamy przedszkole, pozdrawiamy was i dziękujemy za telefon i za rozmowę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia.
2: Serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: A skoro była mowa o latawcach...
3: Co to takie kolorowe?

0: przyniesie.
1: Przyniesie go wiatr. Przyniesie go wiatr.
0: O, tylko żeby nam nie uciekł.
1: Jak będziemy mocno trzymać sznurek, to na pewno nie ucieknie.
0: Dobrze.

0: wiatr.
1: Trzymam mocno.
0: Na pewno nam nie ucieknie.
1: O, poleciał.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?
6: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
7: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
4: Wartościowe książki.
8: I niepowtarzalne nagrody.
6: Posłuchamy też opowieści.
9: Usłyszymy dawne melodie.
4: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
3: I z wami.
5: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
4: Jolanta Kossakowska,
7: Monika Gigier,
6: Patrycja Cisz,
3: Mateusz Dobrowolski
5: i Piotr Piszczatowski.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
10: Za nami pierwsza, przed nami druga godzina porannego spotkania. Martyna Huderska i Ania Jączyk. Witamy. Minęła ósma.

6 minut po godzinie 8 słuchacie Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. A już za chwileczkę do naszego studia zaprosimy zapowiadaną gościnę, panią Annę Skowrońską, która jest wydawczynią, autorką książek dla dzieci. Współtworzy wydawnictwo Muchomor. Być może na waszych półeczkach są bajki filozoficzne albo taka piękna książka Alfabet Polski z ilustracjami Agaty Dudek. My dzisiaj będziemy rozmawiać o żywiołach, o wodzie, wietrze, ogniu, ziemi. Taka piękna seria pojawiła się już jakiś czas temu. No przede wszystkim skupimy się dzisiaj na wietrze, ale mam nadzieję, że zachęcimy was do tego, żeby sięgnąć też po inne tytuły. Przepiękne książki z ilustracjami Agaty Dudek i Małgorzaty Nowak, które dają nam wiedzę o najważniejszych zjawiskach w przyrodzie. Książki ukazały się już we Francji, Hiszpanii, Chinach, Niemczech, a dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom będziemy szukać ciekawostek, bo w tych książkach, proszę państwa, wiele bardzo ciekawych zagadnień, niezwykła podróż. Jeżeli szukacie takich propozycji, które rozbudzają ciekawość, to bez wątpienia te powinny wskoczyć do waszej domowej biblioteczki. Na spotkanie z panią Anną zapraszam zaraz po krótkiej piosence. No i oczywiście zachęcam do współtworzenia naszej audycji 22 600 45 20 55. Można do nas telefonować i zadawać pytania. Zapraszam albo pytania przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: studiu już pojawiła się pani Ania Skowrońska. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Piosenka Chwytam wiatr Meridy Walecznej. Bardzo dobry pretekst do tego, żeby dzisiaj wiatr chwytać z autorką. No nie tylko książki o wietrze. Ja teraz jednym okiem patrzę na panią Anię, a drugą na te wszystkie cudowności, które przyniosła do studia. Wiatr, ziemia, woda, ogień i energia. Czyli to już jest 5 części tej wspaniałej serii. A sytuacja jest rozwojowa, pani Aniu?
1: W tej chwili rozwój się na chwileczkę zatrzymał. Rozwój się troszkę tak może nie zahamował, ale jest taki moment namysłu.
0: No tak, bo przecież praca nad książką to jest wieloetapowe zadanie. Pierwszy był wiatr, prawda? Zaczęła pani właśnie od tego tytułu.
1: Tak, pierwszy był wiatr i właściwie to ten pomysł w ogóle trochę się wziął z tego, że było, że akurat nadciągał jakiś dramatyczny huragan, jak zwykle chyba nad Florydę, gdzieś w tamtych rejonach. W każdym razie na tyle to było jakieś wydarzenie medialne, że wszędzie o tym słyszeliśmy, ale generalnie słyszeliśmy o ewakuacji, o tych przygotowaniach już takich do, jak wyjeżdżają ludzie, jak się tworzą korki i tak dalej. Natomiast mało było informacji na temat tego, skąd się to bierze, jak to się tworzy, dlaczego to jest takie gwałtowne. I to już było dość dawno temu. Miałam zresztą wtedy też młodsze dzieci, no bo teraz...
0: Które zadawały dorosłe, pytania pewnie.
1: Które zadawały pytania i ja szczerze mówiąc, szukając tych odpowiedzi, zastanawiając się w ogóle, jak najlepiej to im wytłumaczyć, sobie zaczęłam myśleć, że to jest jednak w ogóle fajny pomysł. Zaczęłam patrzeć, że nie ma takich książek, że może prędzej jeszcze o wodzie, chociaż wówczas też nie było tych książek w Polsce, takich... poświęconych rzeczywiście jednemu z tych żywiołów. I zaczęłam od wiatru, który jest fascynujący, czasami jest bardzo przyjemny, a czasami jest bardzo niebezpieczny. I chciałam te różne elementy, te różne spojrzenia na wiatr pokazać.
0: Czyli przygląda się pani wiatrowi z każdej strony, bo w tej książce znajdujemy wiele takich zaskakujących też ciekawostek, nie tylko związanych z tym, jak wiatr powstaje, choć wydaje się, że to jest takie pytanie oczywiste, ale nie każdy potrafi na nie od razu odpowiedzieć. No, wiatr budzi wiele skojarzeń, bo kojarzy nam się i z wolnością, i z oddechem. Jest dużo takich ujęć metaforycznych. Wiatr inspiruje przecież poetów,

0: malarzy. Dzisiaj przytaczaliśmy kilka wierszy o wietrze i w piosenkach wiatr często się pojawia, a w pani książce ciekawostki, które dotykają i takiej sfery naukowej i nie tylko, bo przecież człowiek też marzył od wieków, żeby wznieść się w przestworza, tak jak ptaki.
1: Tak, więc to też był mój cel, żeby ten wiatr pokazać nie tylko od tej strony czysto takiej
0: naukowej,
1: ale też żeby pokazać trochę jakieś aspekty właśnie kultury. I chociażby przy wiatrakach przypominam o Don Quixocie.
0: Oj, walczył biedak z tymi wiatrakami.
1: Który walczył z tymi wiatrakami. Ale, ale też staram się trochę pokazać no, chociażby na przykład mitologicznych bogów wiatru. Tak, żeby dla dzieci, które wydaje mi się, że są naprawdę i tak w tej chwili w takiej kulturze po prostu informacji sprawdzonych i niesprawdzonych, ale po prostu z różnych dziedzin naraz, wszystko wszędzie naraz, tak bym to nazwała. Więc ja chciałam to troszkę uporządkować, ale równocześnie też, też jednak wprowadzić ten element, może nie tyle chaosu, co właśnie ten element takiego poszerzenia. I stąd są takie ciekawostki i definicje, które ja to w swoim tekście no, po prostu w komputerze wytłuściłam, a bardzo fajnie Agata Dudek i Małgosia Nowak, ilustratorki, bez których ta książka nie byłaby
0: znakomite,
1: fascynująca, bo w książce dla dzieci jakby, no twórcami książki dla dzieci są ilustratorzy i autorzy równorzędnie w zasadzie, zwłaszcza dla tych młodszych dzieci. I one tu fantastycznie wymyśliły, że te ciekawostki albo takie definicje wyciągnęły poza nawias, nazwijmy to, zrobiły takie kwadraty na białym, czy szarym, czy niebieskim tle i często jakieś postacie wypowiadają je. Tu akurat jestem na stronie o wiatrach stałych, o tych, które właściwie zawsze wieją w tych samych kierunkach i w tych samych regionach. I tutaj mamy też właśnie taką informację o prądach morskich, o tych zależnościach pomiędzy prądami morskimi i wiatrem. I to jakiś ptak wypowiada te informacje. Więc to za każdym razem właśnie ten taki dowcip, czy
0: oczywiście balony.
1: Tak, nadaje to, ten projekt graficzny ma naprawdę w sobie i wiele humoru, i lekkości, i barwy, co oczywiście fantastycznie przyciąga.
0: Ja takim łakomym wzrokiem patrzę na te książki, na ilustracje i moi drodzy, no to są zdecydowanie propozycje nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych też. Jak będziecie czytać razem ze swoimi rodzicami, to myślę, że będziecie się tak samo zachwycać. No i też wspaniała książka do nauki geografii, między innymi. Bardzo merytoryczna, dużo wiedzy. Pani Aniu, no, pani chyba już jest ekspertką w tych tematach, bo przygotowując treści do tych wszystkich książek, jakie pani dzisiaj przyniosła, no to podejrzewam, że musiała pani naprawdę zrobić taki bardzo dokładny, konkretny research.
1: Nie wiem, czy nazwałabym się ekspertką. Myślę, że nie, bo na co dzień się jednak tym nie zajmuję. Ale na pewno poświęciłam temu wiele czasu i przeczytałam dużo książek i rozmawiałam ze specjalistami. I zresztą do każdej książki zaprosiłam czy doktor fizyki, czy geofizyki, aby przeczytali i sprawdzili, czy gdzieś nie ma jakiejś nieścisłości, czy po prostu błędów, dlatego że ja starałam się też no, czasem trudniejsze rzeczy, czy trudne dla dzieci, wytłumaczyć w taki sposób obrazowy. I przy takim obrazowym tłumaczeniu mogą się pojawić jakieś nieścisłości, więc stąd też chciałam, żeby książki były sprawdzone.
0: Jak słyszeliście, bardzo ważną rolę w tych książkach odgrywają też ilustracje, to może o tym połączeniu i o współpracy autorki z ilustratorkami porozmawiamy zaraz po krótkiej piosence. Gdybyście mieli

jakieś pytanie, to śmiało można do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55, a my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence.

0: Wracamy do rozmowy. Dziś w poranku pani Anna Skowrońska opowiada nam o pięknej serii, chociaż zaczęłyśmy rozmawiać o wietrze, który serię zainicjował. Ilustracje znakomitych ilustratorek, które towarzyszą, oplatają tekst. Nie wyobrażamy sobie, żeby ich nie było. Jak to wyglądało od kuchni, pani Aniu, ta wasza współpraca, pani z ilustratorkami tej serii? Czy to jest tak, że pani podsyła fragmenty, jakieś zagadnienia, a tutaj panie proponowały swoje ilustracje? Jak to wygląda?
1: To znaczy już, ponieważ Agata Dudek i Małgosia Nowak już z nami wcześniej, z nami z Muchomorem wcześniej współpracowały, więc no nie przy moich tekstach, ale już się znałyśmy i wiedziałyśmy, jak to będzie wyglądało, więc myślę, że to była naprawdę super współpraca. Absolutnie dla każdego, myślę, ilustratora i grafika najistotniejsze jest, żeby mieć całość. Ta całość gdzieś się może jeszcze coś tam zmienić, przestawić, ale generalnie dostaje cały tekst. Dlatego, że w tej chwili książka dla dzieci to jest obraz i tekst razem. Proponowane razem jako taka całość graficzna. Jak tutaj patrzymy na kolejne strony, czy też jak my to mówimy, rozkładówki, czyli dwie strony rozłożone razem, one tworzą jeden obraz i chociaż tekst jest oczywiście tą podstawą, tym punktem wyjścia, to one są tutaj, można powiedzieć, jakoś równorzędne. I projekt jest projektem całości.

0: ilustratorki Agata i Małgosia myślą po prostu od razu o całości. One robią makietę, wlewają tekst, jak to my mówimy, czyli po prostu układają go w komputerze, gdzie będzie jaki fragment i gdzie będą ilustracje. Ten projekt polega na tym, że tam, gdzie ma być ilustracja, po prostu jedynie coś szkicują albo wręcz jakieś zdjęcie wrzucają, że proszę, tutaj będzie na przykład wulkan. A potem już i proponują paletę kolorystyczną. Bo też jest tak, że w każdej z tych książek jakieś kolory są tymi kolorami wiodącymi. I to jest też bardzo ważne dla spójności, bo nie mamy jakiegoś takiego bałaganu wizualnego. Także ta współpraca była fajna. Zresztą myślę, że Agata Dudek i Małgosia Nowak pewnie mają swoje przemyślenia na ten temat. One zresztą nie bardzo lubiły, jak ja coś jeszcze dopisywałam czy przerabiałam. I zawsze już była taka umowa, że jak oddaję tekst, to ten tekst najlepiej, żeby już był też po redakcji, po redakcji merytorycznej. No i później możemy coś, oczywiście jak widać błąd, to jest oczywiste, że się poprawia, ale nie... czy coś trzeba skrócić czasem dla dobra książki. Natomiast no już nie wprowadzamy nowych elementów, takich, które wymagałyby nowej i zupełnie ilustracji. Bo zresztą książka też ma od początku jakąś określoną ilość stron. To wynika trochę też z tego, że musimy ją zbudżetować. Ja jestem i autorką, i wydawczynią, więc to jest taka trochę trudna rola, bo muszę, bo zanim książkę piszę i to już też myślę o tym, w jakim ona będzie formacie. Oczywiście to jest trochę płynne, ale jednak człowiek już ma jakąś myśl i musi się zastanowić, ile to będzie wszystko kosztowało.
1: To jest ciekawe, czy pani jako swój własny wydawca też sobie stawia takie deadline'y? Aniu, musisz napisać tę książkę do tego i tego dnia, tego i tego miesiąca.
0: Tak, i niestety jestem bardzo, bardzo spóźnialskim. Tak, udało mi się.
1: Ale to
0: udało mi się utrzymać
1: termin pilnować.
0: Parę razy, ale też niestety udało mi się przekroczyć terminy. I to było. Ale teraz już wydaje mi się, że już mam więcej doświadczenia i wiem, że trzeba to robić jednak z ogromnym wyprzedzeniem. Z ogromnym wyprzedzeniem i sam fakt, że człowiek ma bardzo dużo materiału zgromadzonego, nie jest równy temu, że książka jest napisana. I myślę, że ta trudność pisania dla dzieci takich książek, jak to my mówimy, non-fiction, czyli opowiadających, no, czy o nauce, czy o sztuce, polega na tym, że mówimy często o rzeczach, które są dość trudne, a trzeba je powiedzieć prostym językiem, a równocześnie jakimś ciekawym i
1: niebanalnym.
0: I niebanalnym.
1: Infantylizować. To jest
0: trudne. To jest takie trudne zadanie. Wydaje mi się, że w tej serii się to, że to się udało. Że jest dużo, dużo ciekawych rzeczy i dzieci bardzo fajnie reagują na te książki. Ja jeździłam w zeszłym roku z warsztatami do bibliotek, właściwie w bardzo wielu miejscach Polski. I za każdym razem to było fantastyczne spotkanie i widać było, jak oni reagują. Jak jednak zaczynają rozumieć i przyglądać się temu, co jest na zewnątrz.
1: Ja mogę sobie tylko wyobrazić, jakie fascynujące jest to i ten moment, kiedy autorka dostaje swoją książkę już w całości, z ilustracjami, jakby bez tych wcześniejszych próbek, bo czasami tak bywa, że ilustratorzy przesyłają też jakieś fragmenty swoich ilustracji, kawałeczki gdzieś tam, jakiś autor ma wpływ też na to. Tutaj w tym procesie wygląda to inaczej w pani przypadku, więc musi to być coś wspaniałego, jak dostaje pani już taką książkę gotową.
0: To znaczy nie, to znaczy to jest to tak, jest? Że ja wysyłam tekst, gdybym była autorką spoza, a nie wydawczynią równolegle, to rzeczywiście miałabym ten moment po prostu...
1: Czyli ten wgląd

0: jest wcześniej. Tak, tam ale jednak ten czujne jest, bo ja jestem, oko wydawcy tak, pilnuje.
1: Tak, tak, tak. Jest i redakcja merytoryczna. I z tym, że jeśli chodzi o ilustracje, to właściwie no to tylko czasami są jakieś z mojej strony uwagi w tym pierwszym momencie w tworzeniu samego projektu i tej takiej pierwszej makiety. Chodzi tylko o sposób wylania tekstu, gdzie czasem ja wiem, że na przykład na tym to jest istotniejsze, więc to może trzeba bardziej podkreślić niż coś innego. Ale tak to właściwie można powiedzieć, że to jest jeden do jednego, że tu się nie... Mamy do siebie zaufanie. Ja uważam, że Agata z Małgosią robią fantastyczne projekty i są no, szalenie zdolnymi ilustratorkami i projektantkami, bo to też jest tak, że w tej chwili ten i projekt graficzny, ilustracja to jest wspólnota, to się dzieje razem.
0: Pani Aniu, a jak pisała pani tą książkę, to miała pani takie pokusy, żeby na przykład wsiąść do kosza balonowego i unieść się w powietrze, albo pójść na plażę i puszczać latawiec?
1: Do kosza balonowego niespecjalnie, bo chyba by mnie bardzo lubiłaś tak wznosić, patrzeć i jak jeszcze, jak dużo tam jest pode mną tej przestrzeni zupełnie wolnej, ale w ogóle te książki, ta seria na pewno powoduje, że u mnie powodowała, że zaczęłam myśleć o tym, co bym chciała zobaczyć i gdzie chciałabym pojechać. I na przykład...
0: Jakieś marzenie, przepraszam, że wejdę w słowo, się zrealizowało dzięki tym książkom?
1: Właśnie niestety nie, ale to przeszkodziła sytuacja polityczna, światowa.
0: Ale to jeszcze.
1: To chodziło o pustynię, bo przy okazji ziemi pisałam dużo i o piasku, o skałach i o pustyni. Chociaż przy wietrze pustynia też się pojawia.
0: Tak, Sahara się tam...
1: Tak, Sahara się pojawia, bo ten pył z nad Sahary w różnych miejscach świata ląduje. Właśnie dzięki temu, że...
0: Puszczy Amazońskiej, między innymi jakiś wpływ na puszczę, prawda?
1: Tak, to jest bardzo... To muszę powiedzieć, że mnie absolutnie zaskoczyło, że ten pył z nad Sahary, który wiedziałam, że no... Wiatr przynosi go do nas, do Europy, bo nieraz były te wiadomości, że nawet na samochodach...
0: Tak, my tu śledzimy w Polskim Radiu Dzieciom Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podaje różne ciekawe informacje. Bardzo lubimy te ciekawostki pogodowe z wiatrem, związane również z siłą wiatru. Często zaglądamy do skali Beauforta i sprawdzamy, jak to wszystko wygląda i gdzie, jak wieje. I Halny oczywiście w górach. No jest też takim ciekawym, fascynującym, też niebezpiecznym zjawiskiem, więc warto to wszystko obserwować. Ale ta ciekawostka z pani książki a propos właśnie wiatru nad Sahary i tego, jaki ma wpływ
1: na glebę,
0: na roślinność, puszczę amazońskiej, taka
1: ten
0: zależność.
1: Pył, tak, ten pył, który ma takie w sobie no, pierwiastki, nazwijmy, które użyźniają glebę. No i sam fakt, że leci ten pył nad Oceanem Atlantyckim, że tak daleko jest w stanie się przemieścić. Myślę, że to robi wrażenie nie tylko na dzieciach, ale na dorosłych też. I ciekawe jest, jak wielu naukowców nad tym pracuje, jakie są zorganizowane właśnie w tych międzynarodowych instytucjach meteorologicznych, jakie są zorganizowane no, takie długofalowe badania i obserwacje, więc to też jest, my tego na co dzień nie wiemy, bo z tych takich dokonań naukowych zbyt wiele rzeczy się nie przebija w sumie.
0: No i też to, jak ptaki wykorzystują fantastycznie wiatr, żeby się przemieszczać na mniejsze i większe odległości.
1: No tak, bo my wiemy, że ptak potrafi latać, ale też właśnie potrafi, no, po prostu szybować, czyli wykorzystać prądy powietrzne, wykorzystać wiatr do tego, żeby tak ustawia sobie pióra i skrzydła, że właściwie sam nie zużywając zbyt wiele energii, przemieszcza się, szybuje.
0: Tak jak no ten albatros szybowce, w pani książce.
1: Tak, no i ten wiatr ma szalenie dużo zadań w przyrodzie, bo tak jak no, szybują ptaki, ale też z wiatrem lecą nasiona.

czasem bardzo daleko i te nasiona są, to jest też fascynujące, jak przyroda sobie to zorganizowała, że te nasiona są wyposażone w specjalne, nazwijmy to, a to spadochrony, a to właśnie takie skrzydełka, które powodują, że mogą z wiatrem się unosić.

0: Ale właśnie zachęcam Was, żebyście sobie zobaczyli, jak jest, żebyście sobie wzięli takie nasionko dmuchawca. Mhm. To teraz akurat się wszystko dzieje, więc można się przyjrzeć i zobaczyli, jak to jest sprytnie zrobione. Ta przyroda jest rzeczywiście fascynująca.
1: Teraz pojawił się też film o dmuchawcach przyrodniczy, właśnie o dmuchawcach, które ruszają w podróż. To jest film stworzony przez tę samą reżyserkę, która przed laty wyreżyserowała Mikrokosmos. I rzeczywiście jest to fascynująca historia. Tak mi się to dzisiaj wszystko połączyło też z pani książką, że warto łączyć różne światy, tak jak pani tutaj łączy różne treści, patrzy na temat tak z każdej strony go oglądając. Bo to też poszerza naszą perspektywę na wiele różnych tematów. Więc zachęcamy Was do tego, żeby zajrzeć nie tylko do książki o wietrze, może jeszcze kilka słów powiemy na temat całej serii. No i czekamy oczywiście na dodruk.
0: Tak, bo wiatr
1: rozwiał, tak.
0: Wywiało wiatr.
1: Wywiało egzemplarze książki Wiatr po prostu z wydawnictwa Muchomor, ale wywiało w bardzo dobrym kierunku, bo w kierunku czytelników. Więc czekamy na dodruk, żebyście mogli w te treści się zagłębić. A my do rozmowy z panią Anią wracamy zaraz po piosence. Gdybyście mieli ochotę zadać pytanie dotyczące któregoś ze wspomnianych tytułów, wiatr, ziemia, woda, ja tak zerkam szybciutko, energia
0: i ogień.
1: To zapraszamy bardzo serdecznie, 22 645 20 55.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: Pani Aniu, mamy gościa telefonicznego, bo dodzwonił się do nas Wojtek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie i Wojtka, i mamę Wojtka, tak?
1: Tak jest, jesteśmy razem.
0: Cudownie.
2: Dzień dobry.
0: Wojtku, Ania mi tutaj szepnęła do ucha, że ty dzwonisz pierwszy raz do radia. To prawda?
3: Oczywiście, tak.
0: Bardzo się cieszę. Jaka to jest radość, jak pojawia się, no nie powiem, że nowy słuchacz, bo ty pewnie słuchasz Polskiego Radia Dzieciom już od jakiegoś czasu, tak?
3: No tak.
0: Ale nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać, więc bardzo miło mi ciebie poznać.
1: Nam również, bardzo dziękujemy, fajnie, że się udało. Ja patrzę, tylko powiem, na Wojtusia w lusterku w samochodzie i jemu całe oczy się śmieją, cała buzia się cieszy.
0: Bardzo się cieszę, ja to czuję, mam takie małe ciareczki już na całym ciele. Moi drodzy, zapewne przysłuchujecie się rozmowie i chcecie o coś dopytać, porozmawiać z autorką, więc ja już oddaję głos. Wojtku, któraś z tych konkretnych części cię interesuje najbardziej? Bo tu mamy kilka tytułów.
1: To jakie miałeś pytanie?
0: O jaki chciałbyś zapytać?
3: Czemu ogień jest czerwony?
2: A, no czemu ogień jest czerwony? Więc to zależy od tego, co się pali. Bo ogień wcale nie zawsze jest czerwony. Tak jak patrzymy na przykład na palące się ognisko i zobaczysz wtedy, że ogień jest czerwonawo-pomarańczowy, to z tego powodu, że takie są substancje w drewnie, które powodują, że się pali na czerwono-pomarańczowo, ale jeśli masz w domu, nie wiem jaka jest kuchenka, czy gazowa, czy elektryczna, ale jeśli na przykład jest kuchenka... Słucham?
3: U babci jest gazowa.
2: Przyjrzyj się kiedyś, jak babcia będzie ci coś pysznego gotowała, to zobacz, że z kolei gaz płonie, ma taki płomień niebieskawy. Bo właśnie gaz...
3: Właśnie widziałeś.
2: A bywa tak, że są... na przykład zobaczysz, że coś ma kolor... no właśnie jak na przykład patyki są brązowe, ale palą się na pomarańczowo czy na czerwono. I to jest związane z tym, z czego one się składają. Z jakich substancji, czy z jakich pierwiastków, to już jest taki bardzo, bardzo poważny temat chemiczny, ale jest to ciekawe, że możesz mieć na przykład świeczki na torcie, wszystkie będą białe, ale tam w środku ten knot będzie nasączony, czy będzie zrobiony z różnych pierwiastków, będzie się z różnych elementów, nazwijmy, składał i w związku z tym każda świeczka będzie się paliła na inny kolor. Nie wiem, czy ci to wyjaśniłam?
3: No tak.
0: Wojtusiu, chciałbyś jeszcze o coś zapytać?
3: Tak, to jeszcze moje ostatnie pytanie.
0: A bardzo proszę.
3: Czy w kosmosie jest wiatr?
0: Piękne pytanie.
2: Słuchaj, to jest bardzo fajne pytanie, bardzo ciekawe i rzeczywiście, rzeczywiście ludzie już teraz dużo wiedzą na temat tego, co jest w kosmosie. Pewnie co jakiś czas ty też z rodzicami śledzisz jakieś wyprawy w kosmos. I rzeczywiście w kosmosie jest wiatr, ale nie wszędzie. W naszym Układzie Słonecznym obserwujemy, naukowcy obserwują różne planety. Pewnie najlepiej zbadany jest Mars, bo tam zostały wysłane sondy, które pracują od pewnego czasu. I wiadomo, że na Marsie ten wiatr bywa bardzo, bardzo silny.

0: ale też i na planecie Wenus są bardzo silne wiatry i też wiadomo, że one są w różnych, no nie są stałe, są one różnej siły i na różnych wysokościach. A także to jest cały czas temat, taki obszar opracowywany, badany, ale tak, w kosmosie jest wiatr.
1: Wojtusiu, a ty na co dzień, jak wstajesz rano, a potem wyruszasz, nie wiem, czy do przedszkola, czy już do szkoły, to przyglądasz się temu, czy jest wiatr na przykład danego dnia?
2: Tak, a tamte pytanie, co pani Marta mówiła, to było bardzo ciekawe.
1: Tak, pani Ania pięknie, ciekawie opowiada i książki też są fascynujące. I ta, do której nawiązałeś, o ogniu i o wietrze. Interesujesz się...
3: Pójdziemy do biblioteki może i wypożyczymy to, Wojtusiu.
2: No to...
1: Zachęcamy,
0: tak,
1: oczywiście.
0: Bardzo, bardzo zapraszamy, lubimy biblioteki. Ja czasem w bibliotekach właśnie mam spotkania z dziećmi, takie prowadzę warsztaty i wtedy troszkę im pokazuję na przykład, jak powstaje wiatr. Na przykładzie samych dzieci. Mhm. Nie wiem, czy sobie potrafisz, Wojtku, wyobrazić, że jesteś z grupą swoich znajomych w bibliotece. Potrafisz. I no to sobie wyobraź, że dzielicie się na dwie grupy i jedna grupa to jest powietrze gorące, bardzo rozgrzane, nagrzane. To jest takie powietrze, no jakie dzisiaj na przykład będzie w Warszawie pewnie. A druga grupa to jest powietrze bardzo chłodne. I teraz to powietrze chłodne, czyli załóżmy, że ty tam jesteś, stoicie i się prawie nie ruszacie, bo takie cząsteczki powietrza chłodnego właściwie się prawie nie ruszają, a powietrze, które jest ogrzewane przez słońce, coraz bardziej się rusza, bo te cząsteczki najpierw sobie tak drgają trochę, a potem im więcej, im są cieplejsze, im są bardziej rozgrzane, tym się bardziej ruszają, aż w końcu odrywają się od siebie i unoszą do góry. No to jest trochę trudne do pokazania, ale my to tak robimy, że właśnie ta grupa dzieci z gorącego powietrza po prostu biega i podskakuje. A tam naprzeciwko stoi ta druga grupa i oni są tacy ściśnięci, nie mogą się ruszać i są w ogóle niezadowoleni sobie. Myślą, tam jest tyle miejsca, my się tu tak gnieciemy. I po prostu przebiegają, przesuwają się tam, gdzie są te cząsteczki rozgrzane. I ten ruch właśnie to jest wiatr. Wiesz?
1: Wspaniale się tak uczyć fizyki, na przykład w taki sposób, doświadczając.
3: Wojtuś się zamyślił, widzę, że tutaj rozmyśla, jak to może wyglądać.
1: Bardzo wam dziękujemy za telefon i za te wspaniałe pytania, Wojtusiu. No i cóż, liczymy na kolejne telefony. Jak już raz się udało, to wierzę, że uda się i kolejny.
3: Mamy nadzieję, będziemy słuchać, dzwonić, także jeszcze się chyba spotkamy.
1: Och, na pewno. To ja powiem do usłyszenia i do zobaczenia. A chcecie jeszcze kogoś pozdrowić?
3: Wojtusiu?
2: Pozdrawiam Krasunki, babcie, ciocie, całe radio dzieciom, powitów z radia dzieciom i też pozdrawiam cały świat.
1: Piękne pozdrowienia, Wojtku. A krasnoludki chciałyby cię nagrodzić brawami za te wszystkie wspaniałe pytania. Więc fanfary dla ciebie za uważność i za ciekawość świata, no i za telefon, za odwagę. Pozdrawiamy cię serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa.
3: Do usłyszenia. Dziękujemy.
1: Tak, tak? A chciałeś coś jeszcze powiedzieć? Nie.
3: Nie, już się żegnam.
1: Pozdrawiam, do usłyszenia.
3: Pozdrawiamy, do
0: widzenia.
3: Pozdrawiam
0: również.
1: Pani Aniu, przyszły jeszcze pytania do nas drogą mailową. Ach, tak naprawdę to do pani, no więc przekazuję.

0: Wanda, Liwia i mama Agnieszka. Pozdrawiamy serdecznie. I tu mamy kilka pytań od dziewczyn. Och, to są pytania... Nie wiem, czy zdążymy na wszystkie odpowiedzieć. Skąd się biorą huragany? Jak się rodzi wiatr? Czy trudno wiatr narysować? Czy wiatr ma kolor? I po co nam wiatr?
1: Och, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo obszerny temat. Myślę, że duża część książki na
0: jest
1: ten
0: poświęcona
1: temat mówi,
0: akurat odpowiedziom.
1: Więc zachęcam do właśnie może na razie do biblioteki, choć niedługo ta książka będzie już dostępna. Ale ponieważ już mówiłam o tym, jak wiatr powstaje trochę, mówiłam Wojtkowi, więc jeszcze do tego wrócę. Z wiatrem jest o tyle trudno, że my go tak naprawdę nie widzimy. Jak mamy wodę, to ją widzimy, ale jeśli sobie wyobrazicie, panie, jeśli sobie wyobrazicie, że jest taki obszar powietrza, który jest bardzo mocno nagrzany i drugi obszar gdzieś wiele kilometrów od nas, gdzie jest zimno po prostu. To powietrze wygląda, gdyby mogło być kolorowe, wyglądałoby po prostu bardzo różnie. W jednym miejscu ten kolor byłby bardzo intensywny, bo to powietrze byłoby takie ściśnięte, co oznacza, że byłoby gęste, byłoby w nim bardzo dużo tych cząsteczek i to jest to powietrze zimne. Ono tak obrazowo powiedzmy jest gęste, ściśnięte W innym obszarze, tam gdzie jest bardzo gorąco, powietrze jest zdecydowanie bardziej rozrzedzone. Z tego powodu, że cząsteczki, które są ciepłe, które się nagrzewają, one zaczynają się ruszać coraz bardziej intensywnie, aż w końcu po prostu unoszą się do góry. Jeśli mamy takie dwa obszary, które jakoś ze sobą graniczą, to wtedy po prostu te cząsteczki ściśnięte szukają sobie miejsca. Tak to możemy powiedzieć w taki obrazowy sposób. Ja w książce to o tym powiedziałam, jak o... użyłam porównania do jazdy autobusem, że jak my wchodzimy do autobusu i widzimy, że przy wejściu jest strasznie dużo ludzi, gęsto, ale tam dalej w stronę kierowcy widzimy, że jest luz, to przechodzimy, no bo oczywiście nikt nie lubi się jechać w takim ścisku. Więc trochę to tak wygląda. I to jest ten moment ruchu, i to jest wiatr. Teraz jeśli mówimy po co ten wiatr nam, do czego on służy, tak?
0: To odpowiedzi jest sporo, prawda?
1: To odpowiedzi jest sporo, bo on właściwie przede wszystkim jest jednym z tych elementów, które kompletnie odpowiada za pogodę i za klimat. Bo na przykład jeśli powietrze, które już mówiliśmy, że się unosi i jest gorące, a ze sobą bierze wilgoć, ponieważ się unosi z nad oceanu, czy z nad morza, unosi się wysoko i tam trafia na prądy powietrzne, czyli jakby przemieszcza się, przesuwa i potrafi tak sobie lecieć daleko. I dolatuje w miejsce, gdzie jest chłodno i wówczas ta woda, która jest, ta para wodna się skrapla. Spada więc deszcz, czyli na przykład powietrze przenosi, możemy powiedzieć, przynosi deszcz, może przynosić deszcz, odpowiada za to, za tę cyrkulację wody, za to, że woda z nad Wisły na przykład, czy z nad Bałtyku, czy z nad Odry, może nagle spaść w zupełnie innym miejscu i to wcale nawet nie w Polsce.
0: Przenoszenie nasion, prawda?
1: Przenosi nasiona, tak.
0: Bardzo przyjemny chłód.
1: Przynosi chłód, jak jest gorąco.
0: Żeglowanie, surfing, tak. Wiatraki,
1: no, różne
0: energia.
1: Podróże też, podróże z wiatrem, w dawnych czasach podróże wielkimi żaglowcami. To była cała ogromna nauka i to były takie jak dzisiaj, wielkim skokiem jest to, że mamy nagle jakieś bardzo różne możliwości związane ze sztuczną inteligencją, jedne dobre, inne gorsze, ale jest to jakiś taki niesamowite odkrycie, jakiś taki skok cywilizacyjny, no to kiedyś właśnie to, że można opłynąć inne kontynenty, że można płynąć z wiatrem lub pod wiatr, to też były ogromne osiągnięcia. Czyli ten wiatr prowadził do różnych podróży, do

0: czasem do podróży tylko odkrywczych lub też handlowych, a czasem niestety też do podróży związanych z podbojem innych krajów czy innych kontynentów. Wiatr też może być używany jako taki element, dzięki któremu możemy mieć na przykład prąd. To pewnie też słuchacie, są różne dyskusje. Ludzie są wielkimi zwolennikami tego prądu z wiatru, inni przeciwnikami. Mhm. Ale faktem jest, że jeśli wieje wiatr i takie łopaty czy skrzydła tego wiatraka porusza i porusza w sposób taki stały i dość silny, zagarniają te łopaty wiele wiatru, to wówczas ta energia wiatru może być zamieniona na energię elektryczną. I jest to czysta energia.
1: Także jak słyszycie, mnóstwo odpowiedzi na zagadnienia związane z wiatrem w książce pani Anny znajdziecie. Zajrzyjcie koniecznie do całej serii. Jestem przekonana, że ci, którzy kochają też piękne ilustracje, całą serią się zachwycą. Pani Anno, a my czekamy, aż dobry wiatr ciepły przyniesie do druk książek. A tymczasem biegnijcie do bibliotek. Dobrze jest mieć swoją kartę biblioteczną. W bibliotekach odbywają się wspaniałe spotkania. Biblioteki nam się cudnie zmieniają. A w najbliższy piątek, zdaje się, mamy święto bibliotek i bibliotekarzy. To już warto teraz o tym pomyśleć. Już teraz ciepło pozdrawiamy w środę wszystkich bibliotekarzy, bibliotekarki, które dbają o to, żebyśmy sięgali po piękne książki. Pani Anna Skowrońska była gościnią poranka. Bardzo dziękuję pani Aniu.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I czekamy na kolejne takie piękne propozycje wydawnictwa Muchomor.
0: I zapraszam też właśnie w bibliotekach. Na pewno nasze książki są też na naszej stronie, a wiatr, miejmy nadzieję, że przywieje kolejne ciekawe książki.
1: Dziękujemy pięknie za spotkanie. Zbliża się godzina 9, więc czas kończyć. Martyna Kuderska, Ania Jączyk. Do usłyszenia już jutro w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: To jest siostra wnuka wuja ciotki.
1: Ale ich są całe tabuny.
2: Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obejrzeć.

tu ten Camilo, pero...

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoń.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

czy też, czy kogoś widzisz?

0: Leje się żar, kupców tumult i wrzask.
1: Brzmi złowieszczo, lecz hej, do domu.
0: Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: me. Never, never, never, never.
1: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.
4: Widzę wszystko na różowo i wesoło mi ogromnie, więc nie szukaj okularów, tylko się uśmiechnij do mnie.
1: I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

0: dzwoni do mnie.
1: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Zgadłeś, drogi

0: te buchomory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym.

0: Serowiec u tacu dizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: Polskie Radio Dzieci.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży.

0: Wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak

0: tam tam patapatam tam tam tam tam patapatam tam tam tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber

0: Patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam,
1: gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam.

0: A gdy obeszli już świat cały.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Cześć! Przed nami kolejna dzika zagadka. Jesteście gotowi, by wspólnie ze mną wkroczyć do Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, by ją rozwiązać? Jeśli tak, to ruszamy! Zastanawialiście się może kiedyś nad tym, co się dzieje nocą w zoo? Kto wówczas opiekuje się zwierzętami? Czy gdyby ogród zoologiczny był otwarty również w nocy, to byłoby kogo obserwować? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
5: Czy całe zoo nocą śpi?
6: Oczywiście nie całe zoo nocą śpi. Patrycja Kasprzak, kierowniczka sekcji słoniarnia i nosorożca. Część zwierząt, zwłaszcza tych właśnie nocnych, w nocy dopiero zaczyna ten swój tryb. Ale też zwierzęta, które są teoretycznie dzienne, w nocy też jakieś tam swoje czynności mają, zwłaszcza, że nocą jest spokój, nie ma zwiedzających, więc tym bardziej mogą się wyszaleć.
7: Niektóre prowadzą nocny tryb życia. Czyli są aktywne w noc, a śpią w dzień.
6: Tryb nocny prowadzą przede wszystkim zwierzęta drapieżne, na przykład kotowate. No i one w nocy poszukują pokarmu. Są też ptaki drapieżne, które również żerują głównie w nocy. No i te zwierzęta właśnie, tak jak w naturze, w nocy przemieszczają się, szukają jakiegoś pożywienia. Ale też zwierzęta teoretycznie dzienne, czyli takie jak słonie, w nocy również szukają pożywienia, ponieważ słonie w zasadzie jedzą prawie całą dobę. Więc one w ciągu nocy również chodzą po swoim terenie, po wybiegach, po boksach i szukają pożywienia. Zajmują się sobą, mają jakieś interakcje między sobą. Takie zwierzęta i nocne, i dzienne nie przeszkadzają sobie nawzajem. One są tutaj przyzwyczajone też do tego, że jakoś ze sobą koegzystują w tym ogrodzie zoologicznym. Jak najbardziej jest szansa zobaczyć zwierzęta, które są teoretycznie nocnymi zwierzętami, ponieważ one w dzień też mają jakieś tam aktywności. Można chociażby zobaczyć lwa, który po prostu śpi na skale, ale też one również przemieszczają się w nocy, a jeżeli są takie zwierzęta już naprawdę stricte nocne, to ogród zoologiczny stara się zrobić taką ekspozycję, żeby było je widać w dzień, czyli na przykład ta ekspozycja jest zaciemniona i te zwierzęta wtedy w dzień myślą, że jest noc i wtedy zwiedzający mogą je sobie obserwować, wykazujące takie naturalne zachowania.
3: Nocnymi zwierzętami są na przykład nietoperze.
6: Bardzo dużo ekspozycji w zoo nietoperzy jest właśnie takich zaciemnionych, gdzie się wchodzi do jakiegoś pomieszczenia i się na przykład chodzi razem z tymi nietoperzami po tym pomieszczeniu i te nietoperze się wtedy cały czas przemieszczają, no bo dla nich jest to zrobiona taka sztucznie odpowiednia pora dnia. Można troszeczkę modyfikować pory dnia u zwierząt i te zwierzęta no bardzo, bardzo szybko się przyzwyczajają do nowych warunków. Ogrody zoologiczne, w tym nasze, prowadzą czasami akcje, kiedy zwiedzający mogą przyjść w środku nocy i są oprowadzane specjalne wycieczki, takie, żeby tym zwierzętom też nie przeszkadzać, ale jednocześnie, żeby mieć szansę zobaczyć, co takie zwierzęta robią. Takie atrakcje są często prowadzone w lato, kiedy jest ciepło, więc wtedy można zobaczyć te zwierzęta właśnie takie stricte prowadzące nocny tryb życia, typu jakieś drapieżniki, ale na przykład też można zobaczyć słonie, które chodzą sobie wtedy w lato po wybiegu.
3: Niektóre zwierzęta prowadzą nocny tryb życia, a niektóre dzienny tryb życia. A jeszcze inne i nocny i dzienny.
6: Są takie zwierzęta, które funkcjonują nie tylko w sam dzień lub tylko w nocy, ale funkcjonują większość doby. Takimi zwierzętami są między innymi słonie, które bardzo mało śpią. Śpią około

0: Około 4 godziny na dobę, czyli pozostałe 20 godzin cały czas się przemieszczają w naturze, żerują, zajmują się innymi członkami swojego stada. I tak samo jest też w ogrodzie zoologicznym. W ogrodzie zoologicznym słonie śpią troszeczkę dłużej niż w naturze, no bo nie mają zagrożeń. Jedna z naszych samic potrafi spać nawet 5 czy 6 godzin w ciągu doby. I wbrew temu, co się mówi, słonie się kładą do snu, bo część ludzi myśli, że słonie, tak jak konie, tylko stoją podczas snu, a tak nie jest. I konie, i słonie się kładą. No więc generalnie nasze słonie część nocy przesypiają, ale bardzo dużą część nocy prowadzą dokładnie ten sam tryb, co w ciągu dnia, czyli chodzą i cały czas szukają pokarmu.
1: Kiedy zoo nocą jest zamknięte, to zwierzęta można oglądać przez kamerę.
0: Zwierzętami w zoo na co dzień się nikt nie opiekuje w nocy. W nocy wszyscy opiekunowie idą do domu i zwierzęta zostają same. Są bardzo często objęte monitoringiem, więc opiekunowie mogą na kamerach podglądać, czy wszystko jest u nich w porządku. Na terenie zoo w nocy jest tylko i wyłącznie ochrona, która sprawdza, czy wszystko jest w terenie dobrze. Zwierzęta mają wtedy tak naprawdę czas dla siebie właśnie, bo musimy pamiętać o tym, że te zwierzęta to jest ich dom i my tutaj przychodzimy na 2-3 godziny dziennie zwiedzający, a one są tutaj całą dobę, więc tak naprawdę ten czas, kiedy one są same, jest dla nich bardzo ważny też. Mogą troszeczkę odpocząć od zwiedzających. W ciągu dnia mają bardzo dużo interakcji z opiekunami, kąpiele, treningi medyczne, więc tak naprawdę im bardziej się te zwierzęta zmęczy w ciągu dnia, my jako opiekunowie im bardziej je zmęczymy, tym one potem odpoczywają sobie całą noc.
1: Zwierzęta nocą mogą psocić albo załatwiać swoje zwierzęce sprawy.
0: Nocą też dzieje się bardzo dużo takich rzeczy, które nie dzieją się w dzień i które dla zwierząt są właśnie odpowiednią porą w nocy, kiedy mają troszeczkę więcej spokoju i czasu dla siebie. I wtedy opiekunowie przychodzą rano do pracy i mogą na przykład zobaczyć, że w nocy się coś urodziło. Bardzo dużo zwierząt rodzi w nocy, no bo jest cisza, ciemno, spokój. Wtedy mamy bardzo miłą niespodziankę my jako opiekunowie. Dużo zwierząt kopytnych się rodzi w nocy, ale też drapieżników i wtedy opiekunowie rano przychodzą, a tutaj się już troszeczkę zwiększyła kolekcja ich zwierząt. W nocy zdarzają się też takie nieprzyjemne dla opiekunów niespodzianki, zwłaszcza dla opiekunów słoni. Bardzo często, kiedy przychodzimy rano, mamy coś zepsutego w budynku, ponieważ słonie są zwierzętami bardzo inteligentnymi, przez co bardzo szybko im się nudzi. Więc jeżeli my nie zapewnimy im wystarczającej ilości zajęć, to one w nocy, kiedy skończy im się jedzenie, po prostu zaczynają troszeczkę rozbierać nam budynek, więc często przychodzimy i są jakieś zepsute elementy boksów. Generalnie no, każda noc w zoo jest dla nas troszeczkę zagadką, no bo właśnie nas wtedy nie ma. W tym nam właśnie pomagają te kamery, które są rozmieszczone na wybiegach czy w boksach zwierząt. I opiekunowie codziennie rano przeglądają takie kamery i patrzą, co się działo w nocy, bo w nocy się naprawdę bardzo dużo dzieje w zoo. Na wybiegu słoni mogą przebiegać lisy, to też zawsze słonie troszeczkę pobudza. Słonie mają bardzo dużo interakcji między sobą w nocy. Oglądamy, który słoń spał, który nie spał, jak spały, gdzie spały. Dzięki temu też możemy modyfikować górki z piasku, na których śpią. I sprawdzamy właśnie, gdzie który osobnik lubi spać i tam mu usypujemy jego słoniowe łóżko.
2: Kolejna tajemnica Miejskiego Ogrodu Zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Już wkrótce wyruszymy tropem następnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
3: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: dzieciom.
1: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie.
2: Wierzono, że bocian przynosi dziecko. W jedną stronę mają od 6 do 12 tysięcy kilometrów.
3: Witam serdecznie, tu podcast Dzieciaki kochają zwierzaki. Przed mikrofonem Marta Kawalec, a dzisiaj wyjątkowy gość, pan Wojciech Mikołuszko. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Pan Wojtek jest przyrodnikiem, napisał bardzo dużo książek i dla małych, i dla dużych. I myślę, że o takich zwierzętach, o których dzisiaj będziemy opowiadać, to wie bardzo dużo. A z nami jest też dzisiaj Benio. Cześć Benio.
5: Dzień dobry.
3: Panie Wojtku, jest pan autorem książki Wojtek. Wojtek to jest imię bociana i pana imię. Czy to jest bocian, którego pan zna?
4: No, zorientowałem się, że na bociany białe często się mówi Wojtek, pisane z małej litery, a ponieważ to jest tak samo brzmi jak moje imię, no to zwróciłem na to uwagę. Natomiast dzieciństwo dużo czasu spędzałem u moich dziadków w takiej wsi i tam był gniazdo bociana na częściowo uciętej topoli. I po prostu to pamiętam, po prostu babcia mówiła, że nie wolno zabić bociana. Przepraszam, ten bocian często robił kupy i jego młode dookoła i mówi, no dlaczego? Nie, bociana nie wolno zrzucać. I to mi się utrwaliło w głowie, więc jak dowiedziałem się, że bocian jest ważny w kulturze dawnych Słowian, no to napisałem tę książkę.
3: A bocian Wojtek to tak jak wiewiórka Basia? One mają takie swoje imiona przyrodnicze?
4: Nie, po prostu tak się mówi Wojtek. Tam dałem przykład, że ten bocian nazywa się Wojtek, ale to po prostu się mówi Wojtki na bociany białe. One rzadko mają imiona. Jak ktoś zna bociana, to nada mu imię, ale to się czasami zdarza tylko.
3: No bo pana książka jest też taka bogata w treść, bo tam jest też Jacek, którego tata wyjeżdża razem z bocianem, odlatuje i go nie ma. I Jacek sądzi, że jeżeli będzie chronił gniazdo bociana, to tata też wróci.
4: To jest powieść podwójna. Oprócz tego, że bocian biały, no to wykorzystałem własne doświadczenia. Ja też choruję na stwardnienie rozsiane, podobnie jak ten tata Jacka i mój syn najmłodszy ma na imię Jacek. No tak roboczo nazwałem tego bohatera Jacek, a redaktorka powiedziała, no to jest popularne imię, więc już niech zostanie Jacek. I tak się stało. Natomiast zgłębiałem częściowo znaczenie i ten ojciec bohatera, nie jest nazwana jego choroba, stwardnienie rozsiane, natomiast są objawy takie jak moje, stąd traktuję bardzo osobiście tę powieść.
3: A powiedział pan, że bocian jest bardzo ważny w kulturze. Dlaczego on jest taki ważny?
4: W kulturze, w mitologii dawnych Słowian były to, a mogę powiedzieć trudne słowo, bóstwa chtoniczne.
3: To rzeczywiście są trudne słowo.
4: To są bóstwa, które między innymi zarządzają krainą zmarłych, ciemności i my znamy mitologię grecką, gdzie był na przykład Hades, Demeter byli bóstwami chtonicznymi, a w mitologii dawnych Słowian taki był bóg Veles, zwany czasami Wołosem, który zarządzał krainą zmarłych. I ten Veles zmieniał się niekiedy w smoka, którego nazywano żmi. Dawni Słowianie nie odróżniali płazów od gazów, my dziś bardzo jasno odróżniamy. Natomiast bocian zjadał między innymi żaby i padalce, które są gadami, natomiast nie mają nóg.

0: i są je beznogimi jaszczurkami, no to się myliło dawnym Słowianom ze żmijami. I traktowali bociana jako przeciwnika tego Welesa, czy on zjadał tego żmija, więc jak bocian odlatywał, my dzisiaj wiemy, że do ciepłych krajów, do Afryki, a wtedy po prostu znikał, koniec sierpnia, początek września, dzieci się poczynały w czasie żniw i siano kosów gdzieś przełom lipca i sierpnia i się rodziły akurat w marcu albo w kwietniu, kiedy przylatywały bociany i wierzono, że bocian przynosi dziecko i do dziś to wierzenie powstało, no akurat teraz już dzieci się rodzą w różnym okresie, a wtedy się najwięcej rodziło koniec marca, początek kwietnia, właśnie dokładnie kiedy bocian przylatywał, więc wierzono, że bocian przynosi dziecko i wpuszcza je przez komin, odlatuje jesienią do tak zwanej krainy wyraju, i tam dojrzewają dzieci na gałęziach drzewa kosmicznego i on zrywa te i wpuszcza przez komin i teraz bóstwa opiekuńcze domu mogą przyjąć, bądź nieładnie mogą nie przyjąć tego dziecka. Jeżeli przyjęły, no to się rodzi dziecko zdrowe, ładne. Dokładnie, no tak wierzono, no cóż na to poradzę. Do dziś pozostały te wierzenia. No się mówi, że bocian przynosi dzieci, mimo że to już nikt w to nie wierzy, ale tak się mówi. No jest nawet taki filmik po angielsku, gdzie bocian przynosi małe różnych zwierząt i ludzi, no czyli to wierzenie jest wciąż żywe. Tak.
1: No i to, co na pewno też zostało i to, co do tej pory funkcjonuje, to to, że bociany odlatują do ciepłych krajów, tak, i wracają. Chociaż mówi się, że coraz częściej bociany jednak zostają u nas w Polsce, że już nie jest im tak zimno.
0: Tak, jest, klimat się ociepla i zimą dokarmiają je ludzie, więc one zostają. A wędrówka stała się coraz trudniejsza z powodu tego globalnego ocieplenia. Poszerza się największa pustynia świata, Sahara, a bociany latają takim sposobem nietypowym, bo małe ptaki latają aktywnie, a bociany tak wlecą w słupy gorącego powietrza zwanymi kominami termalnymi, które unoszą je wysoko i stamtąd zlatują lotem szybowcowym do następnego komina termalnego. Te kominy termalne nie tworzą się nad morzami, dlatego bociany, populacja z zachodniej Europy nad cieśniną Gibraltar, a populacja wschodnia, w tym z Polski, leci nad cieśniną Bosfor właśnie.
1: I czyli tak, one nie lecą nad morzem?
0: Nie są w stanie. I tam, jak nasze bociany lecą za cieśniną Bosfor, jest taki kraj Liban i tam się strzela do bocianów po prostu dla sportu. Więc to jest trudna droga dla bociana i wtedy z powrotem. Więc po cóż, jeżeli są dokarmiane i klimat się ociepla, po cóż mają podejmować te wędrówki?
1: Czyli one sobie przekazują taką informację, ty Wojtek, nie leć tam do tych ciepłych krajów, bo tam mogą do ciebie strzelać, to zostań tutaj.
0: Zwykle nie przekazują tej informacji, tylko po prostu wiedzą, no jest cieplej, do tego jest pożywienie, one odlatują na zimę głównie z powodu braku pożywienia, a jeżeli się dokarmiamy, no to po cóż bocian ma podejmować tę trudną wędrówkę, więc decyduje się zostać i ma nadzieję, jak to się często ostatnio dzieje, że będzie pokarmiał całą zimę, albo a ja na największe mrozy schowa się na przykład w chlewie czy w stodole.
2: Bociany w końcu jedzą te żaby, czy nie jedzą?
0: Nie są żaby ich głównym pożywieniem. Jak przylatują, to na przedwiośniu i przylecą, wtedy są żaby, muszą jeść, a jak się rozwija latem i późną wiosną, jedzą głównie duże owady i gryzonie, w tym myszy i norniki, a jest przekonanie, że bociany jedzą przede wszystkim żaby, a to się rzadko zdarza. Mówię teraz o bocianie białym, jeszcze jest taki drugi gatunek, rzadszy bocian czarny, on jada głównie zwierzęta wodne i jada dużo ryb i owadów wodnych, także no się różni mi ten bocian czarny od bociana białego, mimo że jest podobny z wyglądu, jedynie ma czarniejsze upierzenie, natomiast gniazduje na przykład w lasach, gdzieś na drzewach i w ogóle niechętnie w pobliżu ludzi. A bocian biały często gniazduje w pobliżu ludzi, na kominach, dachach, na drzewach, na wieżach rozmaitych.
2: Ale migrują w te same miejsca?
0: Migrują w te same miejsca. Nasz bocian biały migruje na południe Afryki, za Saharą. Część spędza zimę tuż za Saharą, a część jeszcze leci na południe, do Afryki Południowej. W jedną stronę mają od 6 do 12 tysięcy kilometrów. I podobnie leci bocian czarny właśnie tak, na te same rejony, więc nie wiadomo, czy należy bociany białe i czarne nazwać naszymi ptakami. Równie dobrze można je nazwać ptakami Afryki.
1: Ale czyli bocian biały i czarny to są kuzyni, czy to są zupełnie odlegli krewni?
0: Są kuzyni. Oba gatunki, już mówiąc naukowo, należą do jednego rodzaju i mają podobną sylwetkę. Natomiast później się rozdzieliły. Mamy

0: takie podobne gatunki w naszej faunie, między innymi bocian biały i bocian czarny. Właśnie jak przyszedł lodowiec kilka tysięcy lat temu i te ptaki odleciały na wschód, bądź też na zachód, trochę na południe i jak wróciły, no to pojawiły się nowe gatunki, na przykład dzięcioł zielony, zielono-siwy, bocian biały, bocian czarny i takich więcej par można znaleźć. One musiały znaleźć trochę sobie inny sposób, żeby sobie radzić z naszym środowiskiem. Na przykład tutaj jest bocian biały i bocian czarny. One inaczej gniazdują, czym innym się żywią, ale są spokrewnione nawet blisko.
1: To może w sumie dobrze, bo nie podkradają sobie jedzenia, nie gniazdują w tym samym miejscu, czyli nie są konkurencją.
0: Nie są. Nauczyły się, żeby nie konkurować ze sobą. Bociana czarnego jest mniej w Polsce, a jest, można go spotkać w wielu miejscach. Kiedyś widziałem bociana czarnego, a bociany białe na przykład gniazdują na kominach i pamiętam, kiedyś do mnie powiedziano, no zobacz bocian czarny. Ja mówię, gdzież to jest bocian biały? Osmalony po prostu gniazdował na kominie, no przez dym wydobywający się z komina. No, ja byłem w stanie to zobaczyć.
1: Taki przedymiony.
0: Tak, niestety.
1: Taki bocian wędzony. A czy bociany białe i czarne mogą się razem dobrać w pary? I taki na przykład bocianek dalmatyńczyk by na przykład wyszedł z tego połączenia? Czy oni się w ogóle nie lubią ze sobą?
0: Raczej się to nie zdarza. Jeżeli to, jak nie ma partnerów, to mogą, ale to się bardzo rzadko wydarza i z tego związku pochodzi potomstwo, które nie pasuje ani do tej, ani do tej, a często w ogóle się nie wykluwa z jaj.
1: Mnie bardzo interesuje to, jak te bociany tak lecą te kilka tysięcy kilometrów gdzieś i wracają do tego samego gniazda. Jak to jest możliwe? Czy to jest taka sama zasada jak u gołębi, że one potrafią wrócić w to samo miejsce, czy to jeszcze inaczej działa?
0: Podobna jest. Bociany trasę wędrówki generalną mają zapisaną genetycznie, a szczegółów na początku muszą lecieć za tak zwanym liderem, żeby poznać szczegóły tej trasy. Później wracają w to samo gniazdo i orientują się na podstawie genetycznej oraz na podstawie tego, czego się nauczyły. I to jest ważne, się rozpoznają wyłącznie w gnieździe, a jeżeli się na łące spotka samiec z samicą, to się nie rozpoznają. Trochę inaczej niż u ludzi, a nawet całkiem inaczej niż u ludzi.
1: To po czym się poznają bociany?
0: I samiec i samica wylądują na tym samym gnieździe, na początku klekoczą, a jak są na łące, to po prostu się nie rozpoznają w żadnym razie.
1: Czyli po głosie. Te klekotanie to taki chyba język.
0: Widać często, jak samiec, dajmy na to, usiądzie na gnieździe i woła samicę. Na początku przybywa niewłaściwa i on ją wita i później przybywa właściwa i te dwie samice bywa, że się kłócą i to bardzo ostro.
1: Kiedyś u mojej babci było takie piękne, eleganckie gniazdo w takim dobrym położeniu, naprawdę dobry teren do tego, aby założyć rodzinę i nikt nie chciał się tam przez bardzo długi czas wprowadzić. Widocznie one zostało porzucone i później przez długi, długi czas nie było tam żadnego bociana. To one sobie dobierają te gniazda jakoś?
0: Jeżeli jest gniazdo stare, to bociany wolą użyć starego, natomiast populacja bocianów białych i czarnych również się zmniejsza, więc mogło tak być, że po prostu było zbyt mało par, żeby zasiedlić dane gniazdo. To się niestety ostatnio często zdarza i takie są pozostałe gniazda bez żadnej pary zasiedlającej je. Albo jeżeli nie znajdą gniazda starego, no to budują od nowa, a te jeżeli znajdą, to na nim gniazdują i troszkę je poprawiają w takim razie. Taki jest serial animowany Przybył kilka wróbla ćwierka i te wróble często gniazdują w gniazdach bocianich, bo tam są miejsca, gdzie mogą sobie znaleźć doskonałe miejsce do gniazdowania.
2: Ile może ważyć takie gniazdo bociana?
0: Nie wiem, wiem, że może być ciężkie. Bociany znoszą patyki i często ziemię, natomiast dokładnie nie jestem w stanie określić, ile może takie gniazdo ważyć. Ty byś, Peniu, nie podniósł w każdym razie.
1: Ale to na pewno też jest taka bardzo trwała konstrukcja, skoro te gniazda potrafią tyle lat na przykład przetrwać.
0: Tak, to jest trwała konstrukcja. Niestety bociany czasem znoszą sznurki, które są na powiązałkach. Te sznurki się okręcają wokół nóg albo szyi bocianów. Wtedy bocian już nie może polecieć i umiera na tym gnieździe. Przepraszam, że takie przykre rzeczy opowiadam, ale
1: no, trzeba uważać na takie śmieci.
0: Trzeba uważać na takie. Jeżeli gdzieś zobaczymy sznurek po snopowiązałce, to go zabierzmy po prostu, żeby żaden bocian nie mógł go wziąć, bo myśli, że to jest gałązka, a tymczasem, jak my dobrze wiemy, to jest sznurek.
2: Jak się zachowują bociany w okresie godowym?
0: One w okresie godowym

0: tak jak to słychać, często klekoczą, żeby rozpoznają samiec i samica. Na początku albo przylatuje samiec, albo samica, zasiedla takie gniazdo, które w zeszłym roku zasiedlał. Chyba że buduje nowe, no to wtedy w nowym miejscu jest. I jak widzi partnera płci przeciwnej, to głośno klekocze i one się właśnie na tej podstawie rozpoznają. I tak się podrywają w ten sposób właśnie klekocząc.
1: Ale to jest ciekawe, bo one muszą lecieć oddzielnie, tak? I mogą na przykład przebywać tam w ciepłych krajach oddzielnie i dopiero u nas w Polsce się z powrotem spotykają.
0: Tak, tak jest. Taka jest przyroda. Jest i piękna, i okrutna zarazem.
1: A ile bocianków mogą mieć naraz bociany?
0: Mogą mieć do 7, ale zwykle mają 4 młode, a czasem jeszcze mniej. 1, 2, 3. A najczęściej 4 właśnie.
1: Ale czy one już są gotowe, żeby na jesieni odfrunąć do ciepłych krajów?
0: One mają genetyczną trasę wędrówki, ale ogólną. W szczegółach, jak mówiłem, się uczą. Natomiast pod koniec sierpnia zbierają w takie wielkie stada, gdzie doświadczony bocian wlatuje w pierwszy komin termalny i te, które, dajmy na to, pierwszy raz lecą, latują za nim. I po prostu patrzą, gdzie lider jedzie i za nim lecą.
1: To ciekawe, bo te zebrania to są sejmiki, tak?
0: Tak, to są właśnie sejmiki.
1: Ten najstarszy, najbardziej doświadczony bocian prowadzi całą tą grupę. Tak. One sobie tak w jednej grupie lecą, tak, bez jakiegoś konkretnego ustawienia, tak?
0: Jest ustawienie, natomiast puszczają z przodu tego bardziej doświadczonego lidera, ale ponieważ nie latają aktywnie, nie muszą w kluczu, bo w kluczu te ptaki, które lecą za przewodnikiem, natykają mniejszy opór powietrza. Natomiast bociany, ponieważ nie latają aktywnie, no to albo rzadko latają aktywnie, mówiąc ściśle, tam na południe tylko jak wzlatują na przykład z słupów telegraficznych, to muszą lecieć aktywnie, a tak nie, no to nie muszą lecieć jeden za drugim. Natomiast muszą patrzeć, czy jest lider i pozwalają mu lecieć naprzód. On decyduje, którą drogą poleci dokładnie całe stado.
1: To jest bardzo ciekawe, bo on, mówi pan, że wybiera taki komin, czyli tak jakby z takim podmuchem wiatru leciał cały czas i wtedy nie musi się tak bardzo męczyć.
0: Nie korzysta z wiatru, tylko ciepłe powietrze unosi się i tam wlatuje i ten lider widzi, gdzie są kominy termalne i jak poleci wysoko, nawet do 2 kilometrów i zlatuje wówczas lotem szybowcowym i wówczas ten lider szuka kolejnego komina termalnego. Te inne bociany się uczą od niego, jak rozpoznawać, oprócz trasy, jak rozpoznawać, czy jest komin termalny i gdzie jest ten komin termalny. I to on zlatuje nawet do 50 kilometrów, czyli bardzo dużo i wlatuje w kolejny komin termalny i tam znowu się unosi i znowu zlatuje. I tak to dużo ciał. A nad tymi ciśnieniami to naprawdę widziałem w internecie nagranie. To są tysiące bocianów. Czegoś takiego w Polsce nie widać po prostu. To są ogromne liczby.
1: Ale one tam czekają, żeby jakoś przelecieć, tak?
0: Tak, bo tam jest najwęższy odcinek, jakby przez morze nie są w stanie przelecieć, a nad ciśnieniami mogą, i które mają wąską przestrzeń i tam czekają i zbierają się. I jak jest odpowiednia pogoda, no to mogą przelecieć na to. Czyli musi powstać komin termalny przed i podnieść je wysoko i wtedy zlatują tak już za ciśninę.
2: A to jaki wzrok mają bociany? Jeżeli tak dobrze widzą te kominy termalne, to widzą lepiej niż ludzie z góry?
0: Ptaki generalnie widzą lepiej, bo oprócz tego, że widzą kolor, którego my nie widzimy, czyli ultrafioletowy, to takie są komórki w oku odpowiadające za widzenie, nazwane czopki. Czopek u ptaków jest bardziej ścisły w wykrywaniu koloru niż u ludzi na przykład i dlatego. I ptaki rzadko mają dobry węch, ssaki mają dobry węch, akurat nie my, natomiast generalnie. I bociany należą do wyjątków, rozpoznają węch, zapach skoszonej trawy, tak zwanej kumaryny. Właśnie to niedawne odkrycie, jak skosi się trawę, to bociany przylatują między innymi, bo wtedy dobrze widać gryzonie i owady. One wyczuwają ten zapach kumaryny i zlatują po skoszeniu zaraz, żeby znaleźć jak najwięcej gryzoni i owadów.
2: Właśnie czytałem o tych czopkach i że w komórkach oka są czopki i pręciki. Jeżeli na przykład zwierzęta takie jak koty i psy mają więcej pręcików, więc widzą lepiej czarne i białe i takie kolory, a ludzie mają więcej czopków i widzą raczej kolory.
0: Tak jest.
1: Wszyscy bardzo lubimy jeździć do ciepłych krajów, no i to są dla nas takie wakacje. A kiedy bociany tam lecą, to też są dla nich takie wakacje? Co one tam robią w tych ciepłych krajach?
0: Nie, muszą

0: co jakiś czas się zatrzymywać, żeby zjeść, bo nie mogą lecieć do Afryki na głodnego. To jest ciężka trasa dla nich, więc ciężka droga. I jak się zatrzymują, no to szukają jedzenia. To nie jest wypoczynek, to jest ciężka praca dla nich.
1: Mhm. Ale jak już tam dolecą, to parę miesięcy tam spędzają jednak i co
0: tak,
1: oni tam
0: no
1: robią?
0: To wtedy

0: Generalnie one zjadają jak najwięcej, żeby się otłuścić i być przygotowane na podróż na północ, bo w czasie podróży nie są w stanie, jedzą kiedy tylko mogą, ale nie są w stanie tyle zjeść, a do tego lot wymaga wysiłku i także chudną w czasie wędrówek. Więc one muszą jeść jak najwięcej, żeby przygotować się do podróży na północ. Nasze bociany raczej nie gwiazdują tam. Te, które są, to już po prostu tam do nas nie dolatują.
1: Słyszałam też taką ciekawostkę, że bodajże co czwarty bocian jest Polakiem.
0: Ja znalazłem informację, że kiedyś co piąty bocian był Polakiem, natomiast ich liczba teraz się zmniejsza. Oprócz tego, że Sahara się powiększa, nasze łąki są coraz suchsze, a bociany lubią żyć na łąkach i znajdują coraz mniej pokarmu i ich liczba się zmniejsza z tego powodu.
1: Zmniejsza się liczba, ale nie szukają innego kraju, gdzie byłoby im lepiej.
0: Nie ma innych krajów po prostu.
1: W Polsce jest najlepiej.
0: No co na północ tylko powędrują może kawałek i także nie tylko w naszym kraju, w innych krajach też liczba bocianów się zmniejsza. Niestety ta susza obejmuje nie tylko nasz kraj, w całej Europie jest widoczny zanik wody słodkiej.
1: A myśli pan, że taki bocian to on się właśnie czuje Polakiem, czy na przykład takim Libijczykiem?
0: Myślę, że bardziej Afrykańczykiem, bo jak lodowiec ustąpił, wiele ptaków z Afryki zawędrowało do Europy, w tym do Polski, w tym bocian, i one się czują bardziej ptakami afrykańskimi niż takimi europejskimi, a już dokładny kraj to dla nich ma ważne, że jest dla nich gniazdo jedzenia, a czy to jest Polska, czy Francja, czy Niemcy, to jest drugorzędne.
1: Ale chyba do tej Polski jednak im jakoś po drodze.
0: Mieliśmy dużo stanowisk we wsiach, natomiast obecnie też we wsiach mieszkają głównie starzy ludzie. Do tego hodowla przemysłowa, która często polega na tym, że się trzyma na przykład krowy w oborach, one nie wychodzą i te łąki zarastają. I bociany, nie dość, że jest mniej jedzenia, to coraz trudniej jest im znaleźć. I ta liczba bocianów cały czas spada. Także nie jest u nas tak dobrze, jakbyśmy się spodziewali.
1: A możemy jakoś pomóc bocianom, żeby ich było więcej, albo żeby chętniej przylatywały do nas?
0: Na globalną suszę nie mamy wpływu, natomiast możemy dokarmiać bociany. One chętnie jedzą również oprócz gryzoni i owadów jakąś padlinę czy mięso i tam możemy podrzucać im. Jeżeli spotkamy jakiegoś bociana uszkodzonego, na przykład zranionego, no to zadzwońmy do pobliskiego przedsiębiorstwa, które zajmuje się chorymi bocianami i oni pomogą. Więc to są takie działania doraźne. Natomiast generalnie bądźmy przeciwko globalnemu ociepleniu i zamieniajmy auta spalinowe na elektryczne właśnie, żeby ta temperatura tak nie rosła i żeby susza też nie rosła.
2: Czyli, że weterynarz się nie zajmie bocianem.
0: Bocianów jest dużo i weterynarz chyba, przepraszam, że mu się zapłaci, no to może się zająć, a tak sam z siebie to raczej nie. Ale są ośrodki, które zajmują się chorymi bocianami. Gdzieś w pobliżu trzeba poszukać, bo i są na Podlasiu, i na Mazowszu, i pewnie w innych województwach też są.
1: No a kiedy będzie robiło się już coraz chłodniej, to lepiej, żeby te bociany jednak zostały, bo trochę będzie im może chłodniej, ale jednak bezpieczniej.
0: Lepiej, żeby odlatywały, bo to jest naturalny cykl, żeby odlatywały. Natomiast jak zostają, to znaczy, że coś się psuje. Często zbyt dobre chęci powodują, że bociany zostają. Natomiast one muszą wzmacniać mięśnie poprzez swoją podróż. Ja wiem, że część ginie, natomiast to jest naturalny element ich życia. Także część ginie, ale stają się silniejsze, mocniejsze i nie jest dobrze, jak zostają u nas tylko.
1: No jest też w tym coś takiego romantycznego, kiedy na wiosnę przylatują te bociany i robi się tak od razu
0: No to.
1: cieplej i przyjemniej, te klekotanie słychać gdzieś tam w oddali. To takie przyjemne jest.
0: Tak, ja lubię, nawet jakie bociany lecą, przylatują. Na przykład moja mama mieszka na wsi i jak bocian przylatuje, no to do tej wsi, no to po prostu święto.
1: Że wrócił, że jest znowu ten nasz Wojtek,
0: Tak,
1: tak?
0: tak.
1: No a czarne bociany, one mają ten sam tryb życia co białe, czy one inaczej?
0: Mają trochę inny tryb życia, natomiast lecą tak jak bociany białe, czyli tymi kominami termalnymi, ale można je spotkać głównie w lasach podmokłych i na nie susza również wpływa. I tam gniazdują na starych drzewach, nie w pobliżu siedzib ludzkich. tylko właśnie na tych drzewach i tam na gałęziach. Trudniej je wypatrzyć. Oprócz tego, że to są rzadsze, to trzeba wysiłku, żeby

0: je zobaczyć, bo bociany są takie biało-czarno-czerwone i to łatwo widoczne. A te czarne mają więcej czerni, mniej bieli i trudniej je wypatrzyć. Do tego są bardziej płochliwe, także jak widzą człowieka, to się często chowają. Zastygają na przykład w cieniu drzewa, także często są, a my o tym nie wiemy.
1: A pan jako przyrodnik często zasadzał się na bociany z lornetką, żeby je podpatrywać?
0: Jak mi się trafi bocian, to przyjemnie, natomiast patrzę na wszystkie ptaki. Nie wyróżniam gatunku, na który się zasadzam, tylko patrzę i co podlatuje, no to na tego patrzę.
1: Trzeba jednak być bardzo cierpliwym, żeby takie ptaki obserwować chyba.
0: Tak, potrzeba cierpliwości, ale ptaki są wszędzie dookoła nas, więc wystarczy lornetka i wystarczy również dla niecierpliwych ludzi ważne, żeby ruch zwiastuje, czy jest ptak, czy go nie ma. Niestety ptaki się tego uczą, bo często zastygają, ale muszą się kiedyś poruszyć, więc na początek lornetką trudno wypatrzeć, natomiast patrzmy na ruch i wtedy widzimy, skierujmy lornetkę wprost na to, co się rusza i wtedy możemy wypatrzeć danego ptaka.
1: No taki urok ptaków, że jednak ulotne, ale jak się je już dopatrzy, coś tam zauważy, no to jest taka nagroda, że coś tam udało się podpatrzeć w tych ptakach.
0: Ptaki często śpiewają i po pierwsze ich śpiew jest łatwy, po drugie wtedy słychać, z którego punktu to pochodzi. To jest drugi sposób. Patrzymy tam, gdzie skąd pochodzi dźwięk, też śpiew ptaka. Tam możemy wypatrzeć, jak on śpiewa.
1: No to w takim razie życzymy takich udanych podbojów, żeby jak najwięcej tych ptaków udało nam się wypatrzeć w tym roku, bo cały sezon przed nami, te ptaki teraz cały czas intensywnie sobie tutaj żyją, więc no i bociany przede wszystkim, bardzo dużo ciekawych można pewnie rzeczy wypatrzeć, kiedy na nie się tak trochę zasadzimy. Także życzę powodzenia wszystkim naszym uważnym słuchaczom, a ja już bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Wojtek Mikołuszko był naszym gościem w podcaście Dzieciaki kochają zwierzaki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dzięki, Beni.
2: Dziękuję.
1: Ja również dziękuję wszystkim naszym słuchaczom i zapraszam na kolejny podcast na platformie Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia, mówi Marta Kawalec.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów znajdziemy.

0: Kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu.

0: kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Chuderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: Hola, hola, buenas tardes. Witajcie, kochani, w naszej kolejnej lekcji języka hiszpańskiego prosto z gorącej Hiszpanii, oczywiście. Tak, kochani, dokładnie. Te lekcje są prosto właśnie z tego wspaniałego kraju. Kochani, dzisiaj powtórka naszych dwóch ostatnich lekcji. Wszystko na temat domu, mieszkania. Mariuszu, dzień dobry, jesteś dzisiaj z nami, prawda?
1: Dzień dobry, cześć.
0: A czy ty pamiętasz, jak się mówi dom po hiszpańsku?
1: Oczywiście.
0: Czyli?
1: Casa.
0: Bardzo dobrze. No to teraz, czy mógłbyś razem ze mną powtórzyć pierwszą, drugą lekcję, a później zrobić ćwiczenia?
1: Bardzo chętnie.
0: No to jesteście gotowi? Ty, Mariuszu, jesteś gotowy?
1: Jestem gotowy.
0: No to zaczynamy. Dom, casa.
1: Casa.
0: Fotel, el sillón.
1: El sillón.
0: Dywan, la alfombra.
1: La alfombra.
0: Drzwi, la puerta.
1: La puerta.
0: Pokój, habitación.
1: Habitación.
0: Jadalnia, el comedor.
1: El comedor.
0: Łazienka, el cuarto de baño.
1: El cuarto de baño.
0: Okno, la ventana.
1: La ventana.
0: Podłoga, el suelo.
1: El suelo.
0: Salon, el salón.
1: El salón.
0: Pokój dziecięcy, el cuarto de niños.
1: El cuarto de niños.
0: Ubicacja, el aseo.
1: El aseo.
0: Balkon, el balcón.
1: El balcón.
0: Kuchnia, la cocina.
1: La cocina.
0: Sypialnia, el dormitorio.
1: El dormitorio.
0: Przedpokój, el recibidor.
1: El recibidor.
0: Wejście, la entrada.
1: La entrada.
0: Bardzo dobrze, to teraz czas na powtórkę drugiej lekcji. Salon, el salon.
1: El salon.
0: Biblioteczka, la librería.
1: La librería.
0: Szafa, el armario.
1: El armario.
0: Stół, la mesa.
1: La mesa.
0: Krzesło, la silla.
1: La silla.
0: Fotel, la butaka.
1: La butaka.
0: Lampa, la lámpara.
1: La lámpara.
0: Dywan, la alfombra.
1: La alfombra.
0: Łazienka, el cuarto de baño.
1: El cuarto de baño.
0: Wanna, la bañera.
1: La bañera.
0: Prysznic, la ducha.
1: La ducha.
0: Kran, el grifo.
1: El grifo.
0: Umywalka, el lavabo.
1: El lavado.
0: Pralka, la lavadora.
1: La lavadora.
0: Suszarka do ubrań, la secadora.
1: La secadora.
0: Ręcznik, la toalla.
1: La toalla.
0: No i sypialnia. El dormitorio.
1: El dormitorio.
0: Łóżko, la cama.
1: La cama.
0: Kołdra, la colcha.
1: La colcha.
0: Poduszka, la almohada.
1: La almohada.
0: Poduszka, jasiek, czyli tak, jaki lubimy w Polsce najbardziej. El cojín.
1: El cojín.
0: Prześcieradło, las sábanas.
1: Las sábanas.
0: Szafa, el armario.
1: El armario.
0: Żyrandol, la araña.
1: La araña.
0: Lustro, el espejo.
1: El espejo.
0: Komoda, la komoda.
1: La komoda.
0: Szafka nocna, la mesilla.
1: La mesilla.
0: Drzwi, la puerta.
1: La puerta.
0: Wspaniale, zatem przejdźmy do krótkich ćwiczeń. Mariuszu i drogie dzieci, proszę, powiedz sam. Mój dom ma trzy pokoje.
1: Mi casa tiene tres dormitorios.
0: Powiedziałeś, że mój dom ma trzy sypialnie, a trzy pokoje powiedzielibyśmy tak. Mi casa tiene tres cuartos. Ale i tak bardzo dobrze sobie poradziłaś.
1: No tak, dziękuję.
0: To teraz kolejne pytanie. Mój dom ma salon, dwie sypialnie i kuchnię.
1: Mi casa tiene un salon, dos dormitorios i una cocina.
0: Perfekt!

0: To bardzo dobrze. A wam, kochani, jak poszło? No to trzecie zdanie teraz. Mój dom ma dwa pokoje i dwie kuchnie. No, zaszalejmy.
1: Mi casa tiene dos cuartos y dos cocinas.
0: Bardzo dobrze, nauczyłeś się pierwszej lekcji. Jestem z ciebie bardzo dumna. Mam nadzieję, że wy również sobie świetnie poradziliście. Zatem, kochani, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Hasta la semana que viene.

0: Hola, hola! Buenas tardes! Witajcie, moi drodzy! Dzisiaj kolejna lekcja języka hiszpańskiego prosto z słonecznej Andaluzji. Dzisiaj porozmawiamy o warzywach i oczywiście nauczymy się nowych słówek. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Warzywa. Verduras.
1: Verduras.
0: Pomidor. El tomate.
1: El tomate.
0: Ogórek. El pepino.
1: El pepino.
0: Cebula. La cebolla.
1: La cebolla.
0: Czosnek. El ajo.
1: El ajo.
0: Marchewka. La zanahoria.
1: La zanahoria.
0: Sałata. La lechuga.
1: La lechuga.
0: Ziemniak. La patata.
1: La patata.
0: Rzodkiewka. El rábano.
1: El rábano.
0: Cukinia. El calabacín.
1: El calabacín.
0: Papryka. El pimiento.
1: El pimiento.
0: Burak. La remolacha.
1: La remolacha.
0: Brokuł. El brócoli.
1: El brócoli.
0: Szpinak. Las espinacas.
1: Las espinacas.
0: Kalafior. La coliflor.
1: La coliflor.
0: Seler. El apio.
1: El apio.
0: Fasola. Las alumbras.
1: Las alumbras.
0: To teraz szybka powtórka. Warzywa. Verduras. Pomidor. El tomate. Ogórek. El pepino. Cebula. La cebolla. Czosnek. El ajo. Marchewka. La zanahoria. Sałata. La lechuga. Ziemniak. La patata. Rzodkiewka. El rábano. Cukinia. El calabacín. Papryka. El pimiento. Burak. La remolacha. Brokuł. El brócoli. Szpinak. Las espinacas. Kalafior. La coliflor. Seler. El apio.

0: sola, las alumbras. Zapamiętaliście? To teraz bardzo proste zdania. Czy lubisz warzywa? ¿Te gustan los vegetales?
1: ¿Te gustan los vegetales?
0: Muy bien, bardzo dobrze. Można to też powiedzieć inaczej. ¿Te gustan las verduras?
1: ¿Te gustan las verduras?
0: No to poproszę o odpowiedź. Tak, lubię warzywa. Sí, me gustan las verduras.
1: Sí, me gustan las verduras.
0: Bardzo dobrze. Mariuszu, proszę, wymień trzy twoje ulubione warzywa. Oczywiście w języku hiszpańskim.
1: El tomate, pomidor, la cebolla, cebula i la patata, ziemniak.
0: Muy bien, bardzo dobrze. A wasze? Jakie są ulubione warzywa? Proszę, powtórzcie teraz to wszystko pięknie w domu. Hasta la semana que viene.

0: Buenas tardes. Witajcie, kochani. Dzisiaj kolejna lekcja języka hiszpańskiego, oczywiście prosto z gorącej Hiszpanii. Dzisiaj porozmawiamy na temat owoców, a to właśnie owoce w Hiszpanii są najsmaczniejsze. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy. Owoce, las frutas.
1: Las frutas.
0: Brzoskwinia, el melocotón.
1: El melocotón.
0: Kiwi, el kiwi.
1: El kiwi.
0: Mango, el mango.
1: El mango.
0: Truskawka, la fresa.
1: La fresa.
0: Ananas.

0: La piña.
1: La piña.
0: Avocado. El aguacate.
1: El aguacate.
0: Winogrona. Las uvas.
1: Las uvas.
0: Pomarańcza. La naranja.
1: La naranja.
0: Malina. La frambuesa.
1: La frambuesa.
0: Jabłko. La manzana.
1: La manzana.
0: Gruszka. La pera.
1: La pela.
0: Arbus. La sandía.
1: La sandía.
0: Banan. El plátano.
1: El plátano.
0: No to może teraz dwa proste zdania. Bardzo lubię owoce. Me gusta mucho la fruta.
1: Me gusta mucho la fruta.
0: Moje ulubione owoce to maliny. Mis frutas favoritas son las frambuesas.
1: Mis frutas favoritas son las frambuesas.
0: Fantastycznie. Oczywiście trzeba to powtórzyć wielokrotnie. To teraz szybka powtórka tylko ze mną. Owoce. Las frutas. Brzoskwinia. El melocotón. Kiwi. El kiwi. Mango. El mango. Truskawka. La fresa. Ananas. La piña. Avocado. El aguacate. Winogrona. Las uvas. Pomarańcza. La naranja. Malina. La frambuesa. Jabłko. La manzana. Gruszka. La pera. Arbus. La sandía. Banan. El plátano. Bardzo lubię owoce. Me gusta mucho la fruta. Moje ulubione owoce to maliny. Mis frutas favoritas son las frambuesas. Mariuszu, to może teraz ty ułóż proste zdanie. Lubię winogrona.
1: Me encanta las uvas.
0: Wspaniale, ty już jesteś przygotowany na nowy hiszpański rok, kiedy o godzinie 12 w nocy wszyscy Hiszpanie jedzą wspaniały winogron. Hasta la semana que viene.

0: Hola, hola!
1: Buenas tardes!
0: Jak się macie, kochani? Mam nadzieję, że ten tydzień minął naprawdę wspaniale. Dzisiaj kolejna lekcja języka hiszpańskiego i porozmawiamy o czasie wolnym. Czas wolny. Tiempo libre.
2: Tiempo libre.
0: Oglądać telewizję. Ver la televisión.
2: Ver la televisión.
0: Czytać książki. Leer libros.
2: Leer libros.
0: Grać w piłkę nożną. Jugar al fútbol.
2: Jugar al fútbol.
0: Karty. Las cartas.
2: Las cartas.
0: Grać na gitarze. Tocar la guitarra.
2: Tocar la guitarra.
0: Pływać. Nadar.
2: Nadar.
0: Jeździć na nartach. Esquiar.
2: Esquiar.
0: Jeździć na rowerze. Montar en bicicleta.
2: Montar e bicicleta.
0: Jeździć na łyżwach. Patinar.
2: Patinar.
0: Biegać. Correr.
2: Correr.
0: Spacerować. Pasear.
2: Pasear.
0: Żeglować. Navegar.
2: Navegar.
0: Jeździć konno. Montar a caballo.
2: Montar a caballo.
0: Relaksować się. Relajarse.
2: Relajarse.
0: Odpoczywać. Descansar.
2: Descansar.
0: Robić zdjęcia. Hacer fotos.
2: Hacer fotos.
0: Aparat fotograficzny. La camera.
2: La camera.
0: To teraz powtórzmy. Czas wolny. Tiempo libre. Oglądać telewizję. Ver la televisión. Czytać książki. Leer libros. Grać w piłkę nożną. Jugar al fútbol. Karty. Las cartas. Grać na gitarze. Tocar la guitarra. Pływać. Nadar. Jeździć na nartach. Esquiar. Jeździć na rowerze. Montar en bicicleta. Jeździć na łyżwach. Patinar. Biegać. Correr. Spacerować. Pasear. Żeglować. Navegar. Jeździć konno. Montar a caballo. Relaksować się. Relajarse. Odpoczywać. Descansar. Robić zdjęcia. Hacer fotos. Aparat fotograficzny. La camera. Na koniec jeszcze kilka rzeczowników. Plecak. La mochila.
2: La mochila.
0: Latarka. La interna.
2: La interna.
0: Basen. La piscina.
2: La piscina.
0: Plaża. La playa.
2: La playa.
0: Statek. El barco.
2: El barco.
0: Łódź. El bote.
2: El bote.
0: Żaglówka. El velero.
2: El velero.
0: Kochani, to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Hasta la semana que viene.

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?
1: Papuga.

0: Zielony. Czy masz dzisiaj na sobie kolor zielony?
1: Papuga, papuga, zielona papuga. Papuga, papuga, zielona papuga.
0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kosja, skórka, kogut, dzięcioł, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora.

0: aby zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, świr, świr, ćwirk, tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
1: I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie.
0: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra, skrzecz, ale kuku, moja rzecz.
1: Zakukała
0: kuku, kuku,
1: na to dzięcioł
0: stoku, puku.
1: Czajka woła.

0: szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek. Daj tu, rzuć tu, co masz, wiórek.
2: Daj tu, rzuć tu, jaćwierć, wyćwierć.
0: Leci gniazdko, trzeba to przycierć. Będziesz gąsnie nam ci, jaćwierć, wyjerać. Gniazdko ci winie.

0: audycja.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek.
0: Lekie gniazdko, przelec to wszyczek, pięć to zjadam ci moje, czyje, ja to ci nie widzę, widzę, nie dasz mi wstydzieć, wstydzieć.

0: promocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiam!

0: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, chodź.
1: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
0: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ja ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
2: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają, no? Chłopaki, grajcie.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakiś taki fajny solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
1: No, no, no.
2: A ja mogę? Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. No co byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
2: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, dawaj, dawaj, Dzebule.
2: No
0: dawaj.
2: Już daję, no.

0: moja, jak ty pięknie grasz.
1: Przestań, ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem, ty ciekawego.
0: No już, stop.

0: Anna powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki tyci.
2: Co to za zapach?
3: Dajcie spokój.

Oj kapusta, oj kapusta, bardzo smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: promocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Czym dla brzucha czekolada, tym dla ucha jest ballada. Posłuchajcie więc ballady o Matyldzie. Jak zagrać

0: To jest Matylda, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, o.
1: Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, o, o, to jest Matylda, o, o, o, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką. Od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, orador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. Ole! Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki. Pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda.

Sonie konie pasąc zamieniła, ogon w lasso i postangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho. To jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. O, jest! Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie, takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda. O, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech blogi, to jest Matylda.

0: przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni, ale twoje serce powie ci.
1: Pan o żabo? Mogę prosić cię?
0: Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: Kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Jak będę duży,
4: jak będę duża.
5: Bardzo lubię chodzić do kina, ale zawsze, kiedy do niego wchodzimy, widzimy taką panią, która sprzedaje bilety lub pana. Właśnie dzisiaj chcemy się zapytać o zawód właśnie takiego biletera.
6: Dzień dobry, mam na imię Asia, pracuję tutaj już w sumie od 3 lat.
5: Na czym polega pani praca?
6: Sprzedaję bilety dla grup szkolnych, dla klientów indywidualnych, jak i również dla wycieczek.
5: Co trzeba zrobić, żeby zostać bileterem?
6: Wystarczy podesłać CV do któregokolwiek kina, przyjść na rozmowę rekrutacyjną i w taki sposób można dostać pracę jako bileter.
3: Czy może pani oglądać dużo filmów?
6: Tak, pracując w kinie mamy możliwość oglądania filmów, które są u nas. Możemy sobie przychodzić jako pracownicy do kina, tylko musimy się po prostu wpisać na film i wtedy możemy przyjść.
5: Czy zdarzyły się jakieś zabawne sytuacje w pani pracy?
6: Zabawne sytuacje. Czasami jak obsługujemy jakąś większą grupę osób, wycieczki, to wtedy jest jakieś zamieszanie co do kupna biletów. Czasami są jakieś problemy, ale z takich zabawnych sytuacji

0: racji to raczej nie.
1: Czy lubi pani zapach popcornu i czy to pani nie przeszkadza?
0: Nie, jakoś przyzwyczaiłam się do tego zapachu i nie mam problemu co do tego, więc nie przeszkadza mi.
2: I zawsze jak przechodzę obok właśnie popcornu, to chcę namówić mamę na popcorn, ale moja mama nie zawsze się zgadza.
3: Jacy goście przychodzą do państwa, jacy klienci korzystają w tej chwili z kina?
0: W tej chwili mamy bardzo dużo, tak jak powiedziałam, wycieczek szkolnych. Przychodzą to grupy szkolne, przedszkola, młodsze dzieci, starsze dzieci. Przychodzą też różne osoby znane, bo jest to kino w takiej lokalizacji, gdzie mieszka bardzo dużo osób znanych.
3: A jak wygląda pani dzień w pracy? Od kiedy pani zaczyna pracę? Kiedy pani ją kończy?
0: Mamy zmiany ustalone godzinowe. Najczęściej są to zmiany 8-godzinne i w tych ramach czasowych pracujemy po prostu.
3: Ale ponieważ do kina chodzi się zwykle po pracy, to rozumiem, że pani też pewnie kończy dosyć późno swoją pracę.
0: Tak, tak. Mamy tutaj zmiany najdłuższe, jakie mamy, to są do pierwszej w nocy. Wtedy całe kino się zamyka, musimy tu posprzątać, wszystko przygotować na następny dzień i dopiero wtedy kończymy swoje zmiany.
3: A co jest najtrudniejsze w pani pracy?
0: Najtrudniejsze czasami kolejki i bardzo duży ruch klientów, a tak to w sumie są takie rzeczy do wyuczenia, więc nie ma jakiegoś problemu co do tego.
2: A czy pani wszystkie filmy ogląda?
0: Jak mam taką możliwość, to staram się iść na większość filmów, które są w kinie aktualnie grane.
3: Przydaje się po to, żeby doradzić też klientom, którzy wybierają się do kina?
0: Tak, tak. Mamy też przygotowane opisy, z których możemy korzystać, ale głównie to też polega na tym, że jakby jak chodzimy na filmy, to doradzamy.
3: A kiedy jest największy ruch w kinie?
0: Największy ruch w weekendy w sumie. Wtedy jest najwięcej osób, no bo dużo osób ma wolne i przychodzą rodziny z dziećmi. Wycieczki mamy w sumie w tygodniu od poniedziałku do piątku i są do jakiejś godziny 12, więc wtedy też jest dużo osób.
2: Za co lubi pani swoją pracę?
0: Lubię swoją pracę za to, że mam możliwość właśnie oglądania tych filmów, jak i również pracy z ludźmi. No i tego, że tutaj jest naprawdę w porządku atmosfera.
2: Czy pani lubi filmy tylko dla dorosłych, czy też się pani zdarza obejrzeć film dla dzieci?
0: Zdarza mi się też chodzić na bajki, jak i filmy takie familijne, rodzinne, ale też chodzę na filmy dla dorosłych.
3: A co osoby, które przychodzą do kina, mogą wziąć ze sobą do sali kinowej?
0: Mamy w ofercie popcorn na czasy, zazwyczaj to różne osoby biorą, jakieś zestawy. Dla dzieci też mamy zestawy, mamy różne gadżety, słodycze, lody i głównie takie rzeczy.
3: Jest pani pracownikiem kina, więc pewnie każde kino ma jakiś swój zbiór zasad. Czy musi pani też czasami mobilizować swoich klientów do tego, żeby je przestrzegali? I jak powinni się właśnie zachowywać w kinie?
0: Tak, tak, są zasady, które cały czas obowiązują w kinie. Są takie też zasady, że nie można wnosić produktów spoza kina, więc czasami trzeba klienta upominać i głównie to są takie główne zasady, które teraz panują.
3: A czy zdarza się na przykład, że ktoś jest zbyt głośno na seansie i też trzeba go trochę uciszyć?
0: Tak, zdarzają się takie sytuacje, wtedy jako obsługa musimy podejść, poprosić osobę o to, żeby zachowywała się trochę ciszej, ewentualnie jeżeli to nie skutkuje, może nawet zostać wyproszona.
3: Ale jest to zwykle miejsce rekreacyjne, przychodzi się tutaj po to, żeby odpocząć, więc zwykle jest to chyba spokojna praca.
0: Tak, tak, jest to spokojna praca, tylko no właśnie największe problemy są, jak jest dużo ludzi, jak jest dużo klientów i w sumie to jedyne problemy tego.
3: Właściwie czego możemy pani życzyć?
0: Ojejku, trochę spokoju czasami i tak to w sumie tyle. No.
3: No pracuje w pani tak w pięknym miejscu, do którego wszyscy uwielbiają przychodzić, także no życzymy przyjemnej pracy.
2: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
3: I zapraszamy na kolejną audycję Jak będę duży, jak będę duża.
2: W Polskim Radiu Dzieciom.
4: Do usłyszenia.

0: mieć porządek wokół nas.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
2: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
3: Jak nadstawimy ucha, to usłyszymy w tle tykanie, bo nas otaczają zegary przeróżne. Teraz właśnie coś uderzyło.
4: Tak, zgadza się. Akurat egzemplarz nie pochodzący z kolekcji muzealnej, natomiast taka ciekawostka, zegar XIX-wieczny, francuski, z południowo-wschodniej Francji. Nazywam się Janek Rygiel, jestem zegarmistrzem i założycielem Muzeum Polskich Zegarów. No, mamy godzinę drugą.
3: Właśnie odruchowo spojrzałam na zegarek, bo te zegary, które się odzywają, to one się nie odzywają w przypadkowych momentach, tylko albo co godzinę, albo co pół godziny, albo co kwadrans, czyli co 15 minut.
4: Zgadza się, tak. Najczęściej spotykamy zegary bijące, które co pół godziny nam wybijają sygnał. Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że zegar bije odpowiednią ilość do godziny, którą wskazuje, lub jeden raz wybija, sygnalizując połówkę godziny.
3: Radio to dźwięki, radio to również czas. U nas zegarów w radiu bardzo dużo, bo nadajemy 24 godziny na dobę, więc każda audycja musi się kończyć w odpowiednim czasie, żeby nie było bałaganu.

0: na antenie, więc o zegarach dużo wiem.
1: Niegdyś radia używano do ustawiania zegarów, ponieważ codziennie w południe program Pierwszy Polskiego Radia wysyła sygnał o godzinie 12, sygnalizując punkt 12, dzięki czemu możemy nasze zegary w domach też dostosować do tego właśnie czasu.
0: Zdradzę panu, o 12 owszem sygnalizujemy i jest hejnał, ale co godzinę podajemy sygnał czasu z Głównego Urzędu Miar, czyli my na to mówimy GUM, no bo taki jest skrót i tam jest zegar atomowy, a nawet chyba nie jeden zegar atomowy, który podaje czas na Polskę i steruje tymi naszymi zegarami.
1: Zgadza się, tak, to jest prawda. Wiem o tym troszkę, bo też miałem do czynienia z historycznym zegarem, który w GUM-ie przed wojną stał, który no nie był zegarem atomowym, bo jeszcze wtedy nie znano zegarów atomowych. Jest to zegar mechaniczny, skonstruowany ponad 100 lat temu przez polskiego zegarmistrza, który się uczył w szkole w Niemczech, w Glashütte, i skonstruował bardzo precyzyjny zegar, mechaniczny, wahadłowy, który odchyłki dobowe ma na poziomie ułamków sekundy.
0: Ale on cały czas działa?
1: Tak, on cały czas działa. Obecnie się znajduje w Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych na Starym Mieście w cechu złotników, zegarmistrzów, grawerów i brązowników miasta stołecznego Warszawy. I mój kolega po fachu przeprowadził całkowity remont tego zegara i w tej chwili jest podczas regulacji. W przeciągu ostatniego miesiąca zrobił różnicę jednej sekundy. Opóźnił.
0: Dawniej zegar odzywał się nie tylko w tych godzinach, kiedy bił, ale właściwie słychać było każdą mijającą sekundę.
1: Zgadza się. No i też trzeba zauważyć, że bardzo dużo osób ma problem z tym, kiedy zegar tyka i na przykład ma problemy ze snem przy cykającym zegarze. Dlatego właśnie bardzo często stosuje się takie mechanizmy, które nie wydają żadnych dźwięków po prostu. Natomiast no, bardzo często nadal można spotkać takie cykające zegary, które cały czas nam przypominają o upływającym czasie.
0: A w takim razie poprosiłabym, żeby pan mi o tych zegarach opowiedział, a może udałoby się nawet zajrzeć do wnętrza jakiegoś zegara.
1: Jak najbardziej, bardzo chętnie opowiem. Muzeum Polskich Zegarów to jest kolekcja zegarów głównie powojennych, po II wojnie światowej, ponieważ Polska była dość zniszczonym krajem w wyniku działań wojennych. Władze stwierdziły, że no, trzeba uruchomić fabryki zegarów z tego względu, że po prostu trzeba było odbudować kraj. A pomiar czasu był bardzo istotny. Jest potrzebny na przykład na kolei, na poczcie, w szkołach, czy na przykład w biurach i urzędach. W związku z czym państwo zadecydowało, żeby otworzyć polskie fabryki zegarów. I taka pierwsza fabryka powstała na Dolnym Śląsku, w Świebodzicach koło Wałbrzycha, w dawnych poniemieckich fabrykach zegarów, które po prostu znalazły się wtedy na terenach Polski.
0: Tutaj przed nami leżą dwa. One chyba nie chodzą, bo wskazówki stoją w miejscu, ale ja też się tak nie przyglądałam, a nie widzę tutaj wskazówek sekundowych.
1: Nie ma wskazówek sekundowych, akurat takie mechaniczne zegary bardzo rzadko mają to urozmaicenie w postaci sekundowej wskazówki. Natomiast na potrzeby na przykład właśnie szkół czy biur wystarczały zegary, które po prostu wskazywały nam poprawną godzinę, nie potrzebowaliśmy sekund liczyć. Zegary, które przede mną leżą, są zegary wahadłowe. Faktycznie nie działają w tej chwili, ponieważ zegar wahadłowy musi wisieć na ścianie albo stać nieruchomo w miejscu, żeby wahadło po prostu mogło pracować. Jeżeli to wahadło jest w innej płaszczyźnie, no to niestety taki zegar nie ruszy. Zegar pochodzi z lat 50., a jego obudowa jest wykonana z takiego specjalnego tworzywa, bakielitu. To jest taki, powiedzmy, dziadek plastiku. Jeśli chodzi o drugi zegar, to jest to bardzo ciekawy zegar, który wisi na sznurku i posiada w swoim logo sowę. Sowę, która siedzi na trzech trójkącikach. Jest to bardzo ciekawe logo, bowiem ta sowa jest odpowiednikiem gór sowich, obok których ta fabryka zegarów się mieściła, w Pieszycach konkretnie. Trzy trójkąty natomiast, na których ta sowa siedzi, oznaczają dokładność, precyzyjność zegarmistrzostwą.
0: O ile ten zegar pierwszy, o którym pan opowiadał, no ma zaznaczone godziny. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, wszystko widać. O tyle na tym drugim zegarze godziny są zaznaczone tylko tak takimi kreskami. Czy tu, gdzie jest sowa, to jest godzina 12?
1: Zgadza się. Sowa znajduje się w górnej części tarczy i nad nią jest godzina 12. Faktycznie jest to bardzo taki oszczędny w formie zegar i rzeczywiście nie ma zaznaczonych indeksów cyferkami. Indeksy są po prostu takimi prostokącikami prostymi. Natomiast jest bardzo kontrastowa ta tarcza, ponieważ jest wykonana, sam zegar jest wykonany z ciemnego drewna, a te indeksy, czyli te prostokąciki, które oznaczają godzinę, są wykonane z jasnego metalu, pięknie się błyszczą. zresztą tak samo jak wskazówki.
0: Jakie?

0: Jeszcze zegary, polskie zegary tutaj w tym muzeum można znaleźć. Możemy tam podejść?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Podejdźmy.
2: Tutaj wisi na ścianie taki zegar. Jest to jeden z najpopularniejszych typów zegarów, które były produkowane na terenach Polski. Jest to zegar domowy. Wybija pełne godziny, jak i połówki. Wybija na gongu strunowym w systemie bim-bam.
0: Gong strunowy oznacza, że w środku ma struny?
2: Tak, ma trzy struny, takie pręciki metalowe, które są wykonane z bardzo twardej stali. Dodatkowo zegar ma wahadło i bardzo ładną, czytelną tarczę z takimi bardzo fajnymi, prostymi, czarnymi indeksami w postaci cyfr.
0: Powiedział pan, że w systemie bim-bam ten zegar teraz nie chodzi i chyba tutaj nawet nie widać
2: ale
0: wahadła.
2: Możemy uruchomić, to nie ma problemu.
0: O, bardzo teraz, chętnie.
2: Mam nadzieję, że jest nakręcony. Jak nie, to zaraz znajdziemy kluczyk, żeby... A, jest kluczyk nawet tutaj.
0: To, co pan ruszył, to jest właśnie wahadło?
2: To jest wahadełko. Tak, zawsze w takich mechanicznych zegarach trzeba do transportu zdejmować wahadło, żeby nie uszkodzić mechanizmu. Dlatego to wahadełko nie jest założone, bo ten zegar był niedawno przenoszony. Nie chciałem go uszkodzić, w związku z czym właśnie to wahadło jest odłożone w szafeczce.
0: No właśnie, bo cały zegar mieści się w takiej szafce. Jak zamkniemy te drzwiczki, to widać tylko tarczę zegara i tutaj jest szybka, przez którą widać wahadło. Ale jak otworzymy, no to widać, że tutaj...
2: Jest cała maszyneria, tak.
0: Jest maszyneria.
2: I właśnie widać też te struny, które dźwięczą.
0: Nie wiem, czy dobrze zrobiłem.
2: No, nie powinno się bardzo gwałtownie tego dotykać, natomiast pani to zrobiła delikatnie, więc nie ma problemu. Zaraz mogę w takim razie uruchomić to bicie, żeby usłyszeć, jak ten zegar pięknie brzmi.
0: No, będę bardzo wdzięczna.
2: Zaczął tykać nawet. To muszę poprawić go troszkę, bo się musiał przesunąć troszkę w transporcie, bym przeprosił na chwilkę. Zobaczymy.

0: Wyraźnie słychać.
1: Bim.
0: Bom.
1: Bim, bam, tak, zgadza się. Dźwięk właśnie taki podwójny, bardzo ładny, bardzo dźwięczny i na pewno go słychać w całym domu, kiedy taki zegar właśnie mamy.
0: Ale na tarczy tego zegara są dwie dziurki, w tych dziurach są takie bolce, a tutaj na dole w tej szafce leży kluczyk.
1: Zgadza się, jest kluczyk specjalny do nakręcania tego zegara. Taki klucz musi mieć odpowiedni rozmiar, który pasuje właśnie do tych pręcików, które wystają właśnie, żeby nakręcać zegar. Dlaczego są dwie dziurki? Dlatego, że jedna dziurka odpowiada za nakręcanie sprężyny od chodu zegara, czyli żeby zegar chodził i wskazywał nam czas, to musimy nakręcić prawą dziurkę. Natomiast żeby zegar sygnalizował nam co pół godziny upływ czasu dźwiękowo, to wtedy musimy nakręcić lewą dziurkę. Tam jest po prostu mechanizm bicia.
0: A czy jak ja tutaj zajrzę pod spodem, to zobaczę wnętrze? Nie, nie zobaczę.
1: To ja zaraz mogę wyciągnąć mechanizm i wszystko pani też pokazać. Mogę też go nakręcić, bo ten dźwięk też jest bardzo fajny i przyjemny dla ucha.

0: No. Poruszyły się też struny, jak słychać. Możemy też powiesić wahadełko i puścić je w ruch, żeby usłyszeć, jak zegar cyka.
1: Tik-tak, tik-tak,
0: troszkę tik-tak. Nierówno tyka. Zaraz poprawimy, powinieny... O, teraz.
1: No tak, bo teraz jest tik-tak, tik-tak.
0: Tak, to też jest bardzo istotne przy obsłudze takiego zegara wahadłowego, żeby ustawić ten mechanizm w taki sposób, żeby zegar równo tykał. Jeżeli zegar kuleje, my tak mówimy potocznie w świecie zegarmistrzów, jeżeli zegar kuleje, to jest ryzyko, że się zatrzyma i po prostu nie będzie nam działał. W związku z czym trzeba go bardzo dobrze wypoziomować wedle wskazówek zegarmistrza, żeby zegar po prostu poprawnie nam działał.
1: Ale to by oznaczało, że poza precyzją, poza cierpliwością, to są takie cechy, które na pewno musi mieć zegarmistrz. Zegarmistrz też musi mieć dobre ucho.
0: Zgadza się, musi mieć dobre ucho i dobre oko, ponieważ trzeba dojrzeć czasami bardzo drobne rzeczy, jakieś drobne ząbki czy jakieś

0: elementy w zegarkach, szczególnie na ręcznych. Więc tak, dobre zmysły wyćwiczone są bardzo ważne.
1: To co? Zobaczymy, jak on wygląda od środka?
0: No pewnie, że zobaczymy. Będzie nam troszkę dźwięczu, ponieważ dotykamy strun właśnie zegara. Odkręcamy takie dwie śrubki, żeby wyciągnąć ze środka mechanizm.
1: On może się trochę buntować. Odzywa się, bo nie chce, nie dotykaj mnie, nie dotykaj.
0: No, one nie są marudne, no zazwyczaj, na szczęście, ale wymagają troszkę wprawy. I teraz tak, cały mechanizm zegara jest umieszczony na takiej specjalnej deseczce, która utrzymuje mechanizm wraz z tarczą w środku w skrzynce. No i do mechanizmu przymocowana jest tarcza, którą widzimy normalnie przez szybkę. Natomiast za tarczą właśnie znajduje się mechanizm, taka dość duża kostka z mnóstwem trybów w środku i różnych
1: takich
0: kręcików.
1: Takich kółek też.
0: Tak, zgadza się, są kółka, które odpowiadają za to, żeby odpowiednio nam pokazać czas. Gdyby nie było tych kółek, zegar by po pierwsze chodził bardzo szybko, czyli nie nadawałby się w sumie do takiego sprawnego, powiedzmy, odczytu czasu, a poza tym nie bylibyśmy w stanie ustawić wskazówek, gdyby nie te kółka.
1: Jest to bardzo precyzyjne. Słychać, jak one się poruszają, ale myślałam, że wnętrze takiego zegara jest jeszcze bardziej skomplikowane.
0: A to zależy oczywiście od typu zegara. To jest akurat dość popularny model. Ta konstrukcja nie jest jakaś taka bardzo zawiła. Są faktycznie bardziej skomplikowane zegary, szczególnie na przykład zegary kwadransowe, które posiadają trzy sekcje, mają trzy sprężyny do nakręcania zamiast dwóch, tak jak w tym przypadku. I one mają dużo więcej kółek, bo jeszcze muszą nam obsłużyć te kółka, właśnie sekcje bicia kwadransów.
1: Czyli tak co 15 minut.
0: Tak, wtedy taki zegar kwadransowy sygnalizuje nam upływ każdych 15 minut i są różne takie zegary właśnie kwadransowe. Zazwyczaj one wygrywają jakąś melodię. Najczęściej jest to melodia westminsterska, czyli melodia, którą można usłyszeć z Big Bena w Londynie.

0: Proszę schować to wnętrze do szafki, dlatego że tu jest dosyć chłodno, a coś tak podejrzewam, że wilgotność i temperatura w przypadku zegarów też mają znaczenie.
1: Rzeczywiście mają znaczenie, natomiast no, oczywiście w wilgotnych pomieszczeniach nie należy trzymać takich przedmiotów, ponieważ tam jest bardzo dużo elementów metalowych, a jak wiemy, metale lubią rdzewieć na przykład, pojawia się korozja i to nie służy takim mechanizmom. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, no to chłód czy bardzo wysoka temperatura nie powinna znacząco wpływać na taki mechanizm. Jedyne, co może być odczuwalne, to po prostu różnica w pomiarze czasu. Kiedy na przykład zmienia się pora roku, są gwałtowne wahania ciśnienia albo temperatur, kiedy na przykład grzejniki zaczynają grzać na zimę u nas w domach, to takie zegary mogą zacząć opóźniać na przykład albo przyspieszać. Natomiast to są różnice rzędu na przykład minuty, dwóch minut na dobę i to jest bardzo proste w regulacji, bo zegary wahadłowe posiadają pod wahadłem, pod tą soczewką wahadła, posiadają takie specjalne nakrętki, które można pokręcić w prawo albo w lewo. Kiedy kręcimy w prawo, to przyspieszamy zegar, a kiedy kręcimy w lewo, to go opóźniamy. I w ten sposób możemy wyregulować sobie w takim przypadku nasz czasomierz.
0: A czy tutaj w tej skrzynce zmieściłaby się kukułka?
1: Kukułki zazwyczaj występują w innego typu obudowach. No na pewno wszyscy wiecie, jak to wygląda, że jest taki powiedzmy domek ozdobiony różnymi rzeźbami, jakimiś listkami, jakimiś postaciami, ptaszkami. Tu akurat jest to taki zegar dość prosty, domowy, który miał spełniać po prostu funkcję odmierzania czasu. Natomiast taka kukułka myślę, że bawi jeszcze bardziej, ponieważ kukułka wyskakuje z tego domku też co pół godziny zazwyczaj, a dodatkowo jeszcze kukułka jest napędzana ciężarami, czy jest grawitacyjnie napędzana. Tam już nie ma wtedy sprężyn, tylko są specjalne szyszki, które po prostu napędzają cały mechanizm.

0: czas już kończyć tę opowieść o zegarach, ale jeżeli interesuje Was, jak działają zegary na dworcach oraz jak dawniej nakręcało się budziki i jak brzmiały dawne budziki, które budziły Waszych rodziców i Waszych dziadków, na przykład do szkoły, no to zapraszam na kolejny odcinek Ucho Widzi. Ucho Widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam, Agnieszka Ciecierska.
1: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: się za trzech.
1: Starszą siostrę mieć to pech.
0: Młodszą siostrę mieć to pech.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
6: Adasiu, wszystko gotowe?
7: Mamy na łączach słuchaczy?
6: Światełko błysnęło czerwone.
7: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
6: Ależ Adasiu, spokojnie.
7: Naprawdę o to nam chodzi?
6: Żeby już zacząć łagodnie.
7: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
6: Jacuś i Ewa z Kanady.
7: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
6: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
7: Myślisz, że Basia gotowa?
6: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
7: Na koniu też słuchać da się?
6: Słuchali nas nawet przy lunchu.
7: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
6: Kacperek mieszka w Legnicy.
7: W Hajnówce słucha nas Hania.
6: Bartuś na Woli, w stolicy.
7: Skoro się wszyscy zebrali...
6: I jeszcze przekąski, napoje.
7: Czy moglibyśmy pójść dalej?
6: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
7: Bo się doczekać nie może.
6: Żeby nas znowu usłyszeć?
7: Niech tylko album otworzę.
6: Ten od sławnego Bociana?
7: Palec na karcie położę.
6: Cudny ten prezent Floriana.
7: Czy chcesz się w dalekie z nami?
6: Właściwie to bardzo dawne.
7: By się stać podróżnikami.
6: I odwiedzić miejsca sławne.
7: Wyobraźnię pobudzimy.
6: Chcielibyście ruszyć z nami?
7: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
6: Wraz z naszymi słuchaczami.
7: Piramidy, wikingowie.
6: Dinozaury i rycerze.
7: Każde.

0: Z was się zaraz dowie.
1: Jak usłyszę, to uwierzę.
0: Rozkręcamy znów magiczny.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Nasz wehikuł historyczny.
1: Suchy piasek, mokra rzeka.
0: Otwórz album i ruszamy.
1: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
0: My się dobrze na tym znamy.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
0: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
1: Ja? A o czym niby zapomniałem?
0: Powinieneś jeszcze zakręcić.
1: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
0: Bez tego nie zacznie się podcast.
1: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców.
0: Tak, to sprawa bardzo poważna.
1: Trzymajcie się, kręć!

0: Proszę, wchodź, Adasiu.
1: Cześć, już jestem, nie uwierzysz.
0: Aha, na piersi lemoniady sam robiłem, znaczy z dziadkiem.
1: Super, jak sam robiłeś, to chętnie się napiję. Skąd wiedziałeś, że to ja?
0: Nie, słyszałem cię już, kiedy wchodziłeś po schodach.
1: Akurat, szedłem bardzo cichutko, Michasiu. Na pewno nie mogłeś usłyszeć.
0: Nie wiem, co założyłeś, co niosłeś, albo co umieściłeś po kieszeniach.
1: Słucham? A co takiego?
0: Coś dzwoniącego, jakieś śruby, sprężynki, blaszki. No dzwonisz jakbyś...
1: To jest moja specjalna zbroja. Pan Przemek z teatru zrobił mi wyjątkową zbroję. Wiesz, z tego teatru, w którym Wojtek pracuje.
0: To, co masz na sobie, to jest ta zbroja? Wiesz co? Wygląda jakoś dziwnie.
1: Ale jaka mocna. Obroni mnie przed wszystkim. I mieczem, i dzidą, i maczugą.
0: Ale Adasiu, nie żartuj. Kto dzisiaj chodzi z mieczem czy maczugą?
1: No ale gdybym został rycerzem, to już jestem trochę wyposażony, co nie?
0: Przecież rycerze żyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I bardzo trudno było zostać rycerzem, aha?
1: Wiem, dlatego na wszelki wypadek noszę na sobie specjalną zbroję.
0: Ale rycerze mieli jeszcze giermków i konie. I mieszkali w zamkach.
1: No tak, to może być kłopot, bo nie mam niczego z tamtych czasów. Ale zbroję mam, miecz też i jestem bardzo odważny, tak jak prawdziwy rycerz.
0: Ciekawe, kiedy pojawili się w Polsce rycerze, co nie?
1: Była taka wielka bitwa z tymi, w białych ubraniach z krzyżykiem.
0: Tak, tak, pamiętam. Nawet byliśmy tam kiedyś, gdzie ta bitwa była na tej takiej górce, nie? Takiej, na Mazurach chyba, nie?
1: Chyba tak, ale nawet żadnego złamanego miecza to tam nie znaleźliśmy.
0: Bo to były gołe miecze, może dlatego ich nie
1: może
0: znaleźliśmy.
1: Tak.
0: Ale czekaj. Ale kiedyś się wybraliśmy i widzieliśmy prawdziwych rycerzy, pamiętasz?
1: A tak, tak, Zawisza Czarny, to było super spotkanie.
0: I oni niby mówili po polsku, tak jak my, ale prawie nie dawało się ich zrozumieć, jakoś tak, no inaczej. No,
1: to prawda, czyli jak powstawała Polska, to na pewno jeszcze inaczej mówili.
0: Kiedyś to słyszeliśmy, pamiętasz, taką pieśń rycerską, że aż dziadek musiał nam tłumaczyć, o czym to było.
1: Myślisz, że twój dziadek wytłumaczyłby nam, jak powstała Polska?
0: To na pewno. Dziadek to wie wszystko. I zawsze jeszcze ma pyszne desery.
1: Tak. Nie ma co. Powinniśmy pójść do niego.
0: Może nawet podbiec. Tylko pamiętaj, mam łapki krótsze od ciebie.
1: Pamiętam.

0: A nie ciężko ci w tej zbroi, bo w biegu to dzwoniłeś jak nie wiem co.
1: Trochę się zgrzałem, ale jeśli po drodze spotkalibyśmy jakiś zbójów...
0: Skąd zbójcy by się wzięli? U dziadka w lesie?
1: No teraz ich nie ma, ale w bajkach, w lasach zawsze byli zbójcy.
0: No tak, zgadza się, masz rację, smoku. Ale były też smoki, których bali się wszyscy, bardziej niż zbójców.
1: A tak, nie pomyślałem o tym, że bardziej by się wystraszyli mnie niż ich.
0: Nareszcie doszliśmy do chatki dziadka.
1: Tak.
0: Sprawdźmy, czy jest w domu.
1: Dobrze. O, jak stanąłem, to mniej dzwonię.
0: Mniej. A weź się porusz.
1: O, teraz dzwonię.
0: Teraz dzwonisz bardziej.

0: O, to wy, chłopcy. Jak miło, że mnie odwiedziliście. Wchodźcie, zapraszam.
1: Ale pachnie. Dziadku Michasia, co to za ciasto? Wiem, makowiec?
0: No, nie do końca, to orzechowiec. Z różnymi orzechami, całymi i zmielonymi. Spróbujcie.
1: Proszę, proszę.
2: Pychota, dziadku. Ale dobry ten orzechowiec.
1: Niebo w gębie, miam, miam, miam. A ta herbatka, dziadku Michasia? Chyba różana, co nie?
0: Tak, tak, doskonale. Ale skoro już trochę odpoczęliście i podjedliście...
1: To co?
2: Jeszcze ostatni kawałeczek ciasta, dziadku, stoczni.
1: Tylko jadł i jadł.
0: Bardzo proszę. No dobrze, chłopcy, to może teraz powiedzcie, co was do mnie sprowadza.
1: Rycerze. A właściwie to ci, co byli przed nimi, co mieszkali w takich wioskach.
2: O. Kiedy w lasach mieszkali zbójcy, jak rządzili ci, co byli po myszach już.
1: Tak.
0: Stop, chłopcy. O co wam chodzi? To jakieś poplątanie z pomieszaniem.
1: To może ja powiem. Znaczy, jak powstała Polska?
2: Ten miastek, czy lestek.
1: I ci wszyscy jego żołnierze.
0: Ach, chodzi wam... O drużynę do Mieszka I, księcia, założyciela Polski, tak?
2: No tak, właśnie od tego, co założył polskie królestwo.
1: Król Mieszek.
0: Mieszko nie był królem, tylko księciem. Dopiero jego syn, Bolesław Chrobry, został koronowany przez cesarza na króla Polski.
1: Ale jak mu się udało zrobić taki kraj?
0: O, początki państwa polskiego związane są z plemieniem Polan i ich księciem Mieszkiem I. To właśnie piastom z Wielkopolski udało się podbić inne plemiona Słowian zamieszkujących obecne polskie ziemie.
1: Tak się nazywali? Polanie?
0: Tak, tak. To oni dali początek dynastii panującej w Polsce do drugiej połowy XIV wieku.
1: Niesamowite.
2: A ci Polanie, dziadku, to oni byli wszędzie?
0: No, polskie plemiona można było wówczas podzielić na północne, czyli Wielkopolska, Kujawy, Ziemia Sieradzka i Łęczycka, Mazowsze oraz Pomorze.
1: Wszędzie tam chyba byliśmy.
0: Do grupy południowej zaś należały plemiona Śląska i Małopolski.
2: Na Śląsku są Katowice, a w Małopolsce jest ten,
1: Tam jest Kraków, Michał.
2: O, Kraków.
1: Jest Smok Wawelski.
2: O, właśnie.
1: Wiem o tym doskonale. Tam mi mieszkał kuzyn mojego prapradziadka.
0: Jeśli chodzi o siedziby wymienionych plemion, to dla Ślężan stolicą był Wrocław, dla Dziadoszan Głogów, dla Opolan Opole, dla Gołęszyców Racibórz.
1: Jak dla Opolan Opole, to dla Dziadoszan jakieś dziady.
0: Bobrzanie mieszkali nad rzeką Bóbr. Trzebowianie gdzieś pomiędzy rzekami Kaczawa, Barycz, Bystrzyca, Widawa, czyli między Bobrzanami a Ślężanami. Dla Goplan siedzibą była pewnie Kruszwica nad Gopłem.
2: To tam chyba mieszkał ten piast z żoną Rzepichą. Pamiętam legendę i te myszy, pamiętasz?
1: Ja też pamiętam.
2: I popiel, to taka wieża, nie?
1: Popiół?
2: Popiel.
1: A.
2: No.
0: To nie wszystko. Byli jeszcze Pyrzyczanie, Wolinianie z wyspy Wolin, zaś nieznane nam z nazwy plemiona żyły wokół Kołobrzegu, Białogrodu, Słupska i Gdańska.
1: Czyli wszyscy mieszkali niedaleko Bałtyku.
0: O, nie wszyscy, bo na południu byli Wiślanie wokół Krakowa i Sandomierza. Na wschód od nich byli Lędzianie, których tereny na wschodzie sięgały Bugu i Sanu, a nawet Górnego Dniestru. Ich głównymi grodami był Czerwień i Przemyśl.
1: A gdzie w końcu mieszkali Polanie?
0: Polan należy wiązać z Wielkopolską, wzdłuż rzeki Warty. Ich siedzibą było Gniezno.
2: A, już rozumiem.
1: Znam to miasto.
2: To tam, gdzie było to Orle Gniazdo z herbu Polski?
1: Tak.
0: Pierwsze piastowskie grody to był ostrów

0: Fladnicki, Poznań, Giecz, Bnin, Grzybowo i Włocławek.
1: Super byłoby odwiedzić wszystkie te miasta.
0: Najlepiej, gdybyście sami to zobaczyli i ich odwiedzili.
2: Ale jak to, dziadku? Co takiego?
1: No właśnie.
0: Jak powstawała Polska.
1: Ale jak mamy to zobaczyć? To było dawno temu.
0: A pamiętacie jeszcze Bańkownicę?
1: I oczywiście jeszcze pył z piramidy.
2: I mleko wielbłądzicy i piórko.
1: Wszystko stoi i czeka w szopie za domem. Biegnijmy, Michasiu.
0: Powodzenia, Masałyki, i uważajcie na siebie, dobrze?
1: Pewnie.

0: świetnie. Tak jak myślałem, wszystko przygotowane.
1: Teraz możemy tylko wypowiedzieć magiczną formułę.
0: Ale najpierw trzeba wziąć łyk mleka posmyrać się w nos piórkiem.
1: A, tak, tak, i mocno kichnąć.
0: O, i położyć palec na rysunku.
1: I posypać pyłem z czubka piramidy album.
0: No ale przecież to takie proste.
1: A wypowiedzieć zaklęcie?
0: No pewnie. Oczywiście, Michasiu, do roboty.
1: Ruszajmy zobaczyć, jak doszło do tego... No tego ponad 1000 lat temu, tego wiesz.
0: No wiem.
1: Ciech!
2: Wietrze, przyjacielu, przygód wiej.
1: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
2: Zanieść nas do miejsca tego.
1: W albumie Floriana pokazanego.
2: I przez nas palcem wskazanego.

0: Ale to dziwnie, jak mało ludzi.
1: A ci z tarczami i mieczami to pewnie wujowie, nie, wojowie księcia Mieszka, bo chyba tak ich nazywano.
0: Może któryś był wujkiem. Zobacz, to chyba sam Mieszko, jak kolorowo ubrany.
1: Ma na sobie błyszczący łańcuch. Jaką dziwną czapkę, widzisz?
0: Czekaj, to może taka mini korona niby jakby? Zobacz, jaki wesoły. Może zjadł coś pysznego?
1: A może byśmy tu zostali i mu pomogli?
0: W jedzeniu pyszności? Super, chętnie.
1: No co ty, nie. Może pomoglibyśmy w zrobieniu Polski.
0: Nie wiem, czy udałoby się nam ich zrozumieć. A poza tym, no jak? Miś i smok?
1: No tak, prawda. Mi się to wtedy na pewno znali.
0: Znali i się na pewno ich trochę bali, ale też ich atakowali.
1: Ale nie tak jak smoków. Nie tak jak smoków.
0: Tak, to prawda.
1: Oj, masz rację. Nie bylibyśmy tu mile widziani chyba.
0: Dobrze, że możemy to oglądać, a oni nas nie widzą. Oj, coś się dzieje.
1: Mieszko i jeszcze kilku wskoczyło na konie, a reszta biegnie za nimi.
0: Czyli szykuje się jakaś bitwa.
1: Już naprawdę, mogliby się powstrzymać, a nie tylko wciąż się bić i bić.
0: Dziadek nas ostrzegał, że tak to może wyglądać. Wiesz, wtedy były inne czasy.
1: Szkoda, bo mam jeszcze kilka pomysłów, ale na razie chyba już powinniśmy wracać. Choć coraz bardziej mi się tu podoba, wiesz?
0: A ja bym już coś zjadł. Strasznie zgłodniałem. A ty, smoku?
1: Zgadzam się z tobą. Powinniśmy wracać, zanim zaczną się o nas martwić.
0: Udało się, dziadku. Wróciliśmy.
2: Pomyślałem sobie, że kiedy będziecie lądować z bańko chmurki, to strasznie się potłuczecie.
0: Nie, całkiem mięciutko było.
1: Przygotowałeś dla nas
3: To prawda. Dzięki temu to było tylko trochę twarde lądowanie. To jak, wyprawa się udała? Widzieliście Mieszka pierwszego i jego wojów?
1: Pewnie, widzieliśmy jak wyruszali właśnie na jakąś wyprawę.
0: A jak to się stało, że to właśnie Mieszko z Polanami to zrobili?
3: Dlaczego to Polanie zjednoczyli polskie plemiona? Może dlatego, że nie mieli za bardzo zewnętrznych zagrożeń. Od zachodu byli osłonięci Słowianami połabskimi. Od północy przed wikingami broniły ich plemiona pomorskie oraz gęsta Puszcza Notecka.
1: No a z tej drugiej strony?
3: Od wschodu plemiona z Mazowsza osłaniały od najazdów Prusów, Jaćwingów.
0: A na południu ci z Wisły?
3: A tak, zgadza się. Na południu Ślężanie i Wiślanie byli podporządkowani państwu czeskiemu, więc nie podejmowały te plemiona prób ekspansji na północ.
1: I tak właśnie powstała Polska.
3: Nie od razu.

0: Po opanowaniu Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, Polanie skierowali się na północ.
1: Czyli...
2: A, ruszyli nad morze.
1: Tak, tak, tak.
2: Na plażę.
1: Na plażę.
0: Siemomysł, syn Lestka, miał opanować część Pomorza.
1: Jaki Siemomysł?
0: Ojciec Mieszka pierwszego.
2: Czyli ten, co jest na banknocie 10-złotowym, wtedy przejął władzę?
0: Około roku 960 miał we władaniu ponad połowę ziem należących do polskich plemion. Nowy władca był kontynuatorem polityki podbojów swoich poprzedników. Pierwszą zdobyczą terytorialną Mieszka I była ziemia Lubuszan.
2: A co wtedy zrobił Mieszko?
0: Rozpoczął walki o Pomorze, pokonał Wolinian, zagarnął ujścia Odry i Pomorze Zachodnie. Albo jego poprzednikom, albo jemu należy dopisać zajęcie i opanowanie wschodniej części Pomorza wraz z Gdańskiem.
1: Dziadku Michasia, a czy wtedy Polska wyglądała tak jak dzisiaj?
0: U schyłku panowania Mieszko I około 985-990 roku podbił Śląsk i Małopolskę z Krakowem, odrywając je od Czech. Choć udział w tym miał też jego syn, Bolesław Chrobry.
1: Ja go znam, ten jest na 20 złotych.
0: Zgadza się. Patrząc na granicę państwa Mieszka I, można zobaczyć prawie, że granicę współczesnej Polski.
1: Zdolny był ten książę Mieszko i ten jego syn Bolesław Król.
0: Na podstawie dokumentu Dagome Judex książę oddawał pod zwierzchnictwo i opiekę papieża kraj wraz z terytoriami sięgającymi Bałtyku, Prus, Rusi, Krakowa, rzeki Odry, Moraw, Milska i znów Odry.
2: Niech żyje Polska!
1: Niech żyje!
0: Tym samym granice państwa Mieszka I były oparte o rzekę Odrę, Szczecin, Morze Bałtyckie, Prusy, Ruś, Kraków, Ołomuniec na Morawach oraz Milsko. I dalej zaczęły wojska Mieszka I i Chrobrego atakować, przechodzić zupełnie za nimi.
2: Zakończymy dziś przygodę?
1: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
2: Dzisiaj więcej już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, misiu, przestać sapać?
2: Chcę, by odpoczęły nóżki.
1: Ja też oddech chciałbym złapać.
2: Siądź na ławce obok dróżki.
1: Florianowi dziękujemy.
2: Album znów zamknięty czeka.
1: Aż w następną popłyniemy.
2: Wije się historii rzeka.
1: Nic nas jednak nie powstrzyma.
2: Choć zakrętów co niemiara.
1: Parne lato, mroźna zima.
2: Kryje skarby ziemia stara.
1: Niespodzianki z dawnych czasów.
2: Pośród pustyń, oceanów.
1: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
2: Królów, carów, władców, panów.
1: Na swych kartach album kryje.
2: Skarby historycznej wiedzy.
1: Teraz się inaczej żyje.
2: A my, jak agenci, szpiedzy. Gdy już chwilę odpoczniemy,
1: kartę nową wybierzemy.
2: Znów zaklęcie wypowiemy.
1: I was w podróż zabierzemy.
2: Ale chyba nie dziś.
1: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
2: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
1: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
2: Oczywiście. Tak szybko przemknąć? Przez tak odległe czasy?
1: To prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
2: Jak minuty, jak sekundy nawet.
1: I słuchacze się zmęczyli?
2: Jasne. Przecież to jeszcze takie same basałyki jak my.
1: Nie, ale chyba nie wszystkie.
2: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się bardzo zmęczyłem.
1: To prawda. Ja trochę też. Ale co z tego?
2: Bo kiedy się przenosimy w czasie...
1: To jest bardzo ciekawie.
2: Aż mi burczy w brzuszku.
1: No chyba żartujesz.
2: O, proszę. Słyszałeś?
3: Chłopcy, gdzie jesteście?
0: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
3: A mamy dla was ciekawą propozycję.
0: Michasiu, Michasiu.
3: Adasiu, jesteście tam?
2: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy.
2: A widzisz, a nie mówiłem, że trzeba było zjeść, kiedy była okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
0: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
3: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
2: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwilkę, co?
3: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
0: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
3: Zgadniecie, kogo spotkali?
0: W średniowieczu? Przed potopem?
3: Przed wiekami, w odległych krańcach świata?
0: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt jeszcze nigdy nie dotarł?
3: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale teraz już koniec.

0: A czy moglibyśmy chociaż odrobinę odpocząć?
1: Albo troszeczkę zjeść?
2: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
1: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
0: Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
3: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
2: Jeśli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać smoka i misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
2: razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
3: waszych ulubieńców misia i smoka.
1: Do usłyszenia!
0: Do usłyszenia, pa pa!
1: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

No tak, można hulać sobie po polu i pić kakao na przykład jako taki przystanek podczas wyprawy rowerowej. Zresztą, jak opowiadał nam nasz dzisiejszy gość, pan Adam Sobieraj, taką trasę rowerową, taką wycieczkę można zaplanować w najróżniejszych, najdrobniejszych szczegółach, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, albo po prostu spontanicznie wybrać się na taką wyprawę, chociaż oczywiście nawet przy takim spontanicznym, przy takiej spontanicznej decyzji o wyprawie rowerowej, też pewne zasady jednak muszą być zachowane. A teraz chciałabym, byśmy na naszym radiowym rowerze zatrzymali się na moment przy teatrze, a dokładniej mówiąc przy białostockim Teatrze Lalek. Dlaczego? Otóż dlatego, że mam dla Was jedno podwójne zaproszenie na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Spektakl ten odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 maja o godzinie 16. Co należy zrobić, by otrzymać to zaproszenie? Sprawa jest bardzo prosta. Po pierwsze, należy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55, a po drugie opowiedzieć nam, jak wygląda znak STOP. To jest bardzo ważny znak, o nim też sobie wspominaliśmy podczas rozmowy z naszym ekspertem. No i myślę, że jest to też taki znak drogowy, na który bardzo często zwracacie sami uwagę, ale także i zapewne wasi rodzice, więc nie będzie to dla was dużym wyzwaniem, by nam go opisać. A jeżeli to zrobicie, dzwoniąc wcześniej do nas, to wówczas podwójne zaproszenie na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu, który odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 16 w białostockim Teatrze Lalek, powędruje w wasze ręce.

0: jak wygląda i jakie kolory posiada i co tak naprawdę w ogóle oznacza znak stop? To jest pytanie, które zadałam. Jeżeli ktoś z Was zna na nie odpowiedź i się do nas dodzwoni, ten może otrzymać bilety do białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bubr i Król na dachu, który już w najbliższą sobotę o godzinie 16 w białostockim Teatrze Lalek się odbędzie. O! I zadzwoniła do nas Lucynka. Dzień dobry!
1: Dzień dobry.
0: Cześć Lucynko, powiedz mi proszę, ile masz lat?
1: 5.
0: 5, czyli jeszcze karty rowerowej nie masz, ale planujesz się o nią starać?
1: Tak.
0: Ach, no to prawidłowo, jak skończysz 10 lat, czyli jeżeli będziesz miała taki wiek jak dwa razy teraz ten, co masz, to wtedy możesz śmiało spróbować zdawać na kartę rowerową. Ale ja się bardzo cieszę, że już w tym wieku znasz się na znakach drogowych, no bo skoro zadzwoniłaś, by opowiedzieć nam o tym, jak wygląda znak stop, to na pewno go widziałaś wielokrotnie. Jak on wygląda zatem?
1: Ma 8 rogów.
0: Ma 8 rogów, mhm.
1: Jest czerwono-biały.
0: Tak, a co jest białe? Napis czy tło?
1: Napis.
0: Mhm. I co tak naprawdę ten znak oznacza?
1: Trzeba się zatrzymać.
0: Ale możemy się zatrzymać, czy koniecznie musimy?
1: Musimy.
0: No wiesz co, Lucynko? Wydaje mi się, że zasłużyłaś na... Brawa, brawa, brawa! Fanfary i oklaski!

0: I fantastyczna odpowiedź. Słyszałam, że tam troszeczkę sufler ci pomagał, ale to bardzo dobrze. No bo to o to chodzi, żeby się wspierać nawzajem. A poza tym ja wiem doskonale, że nasi młodzi słuchacze często przypominają rodzicom o tym, żeby przestrzegali również znaczenia najróżniejszych znaków drogowych. Więc taka współpraca tylko mnie cieszy, a jeszcze bardziej mnie ona cieszy, że mogę wam z ogromnym uśmiechem na twarzy wręczyć podwójne zaproszenie do Białostockiego Teatru Lalek. Czy to miejsce jest wam znane?
1: Tak, bo ja byłam z grupą w przedszkolu.
0: I to jest fajny teatr?
1: Aha.
0: Warto tam iść?
1: Tak.
0: No to świetnie. Tym bardziej się cieszę, że będziesz tam mogła się wybrać już w najbliższą sobotę, bo to o godzinie 16 właśnie w tym miejscu odbędzie się spektakl Amelka, Bubr i Król na dachu. Ja bardzo proszę w przyszłym tygodniu zadzwonić i opowiedzieć, jak było, dobrze? Dasz nam znać, Lucynko? Świetnie. A teraz jeszcze koniecznie chciałabym się ciebie zapytać o twój ulubiony znak drogowy. Masz taki?
1: Nie.
0: No bo wiesz, jak to jest. Ja mam wrażenie, że dopóki tak człowiek nie przypatrzy się tym wszystkim znakom, to traktuje je jako coś takiego oczywistego. Ale mam wrażenie, że od naszej rozmowy to teraz będziesz zwracała uwagę na każdy znak drogowy. Będzie tak?
1: Tak.
0: Może tak być, też mi się tak wydaje. To kiedy przez najbliższych kilka dni będziesz się tak przypatrywała znakom drogowym i znajdziesz wśród nich ten swój ulubiony, to też bardzo cię proszę, koniecznie daj mi znać, okej?
1: Tak.
0: Super. A teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Tak.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy, a tobie życzymy udanego, wspaniałego, kolorowego, cudownego popołudnia. No i także przesyłamy moc pozdrowień. Do usłyszenia, pa, pa, pa. To była Lucynka, która opowiadała nam o tym, jak wygląda znak stop. Ale może wy chcielibyście także opowiedzieć o jakimś znaku, który szczególnie wpadł wam w oko, albo o takim, którego znaczenia uczyliście się bardzo, bardzo długo, przygotowując się na kartę rowerową. A może właśnie przygotowujecie się teraz na kartę rowerową i chcielibyście nam opowiedzieć, jak takie przygotowania wyglądają. Jeżeli tak, to śmiało możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55. Ja z wielką przyjemnością wsłucham się w te wszystkie opowieści.

0: Mawka pieśń lasu, tak nazywa się piosenka wyśpiewana przed momentem przez Roxy Węgiel i Kamila Biosia. No i rzeczywiście las to także wspaniałe miejsce na wyprawę rowerową. Ale dodzwoniła się do nas Wandzia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty też, Wandziu, lubisz po lesie jeździć na rowerze?
1: Tak.
0: Tak, to też jest cudowne miejsce, można się wówczas wsłuchać w śpiew ptaków, no bo rower przecież nie hałasuje tak jak samochód, więc nie zagłusza tych ptaków. Można przyjrzeć się w ogóle z bliska przyrodzie, no i też spędzić ze sobą fantastycznie czas. Czy ty, Wandziu, chciałabyś nam opowiedzieć o swoim ulubionym znaku drogowym?
1: Tak.
0: Cudownie. Co to za znak w takim razie?
1: Znak pierwszeństwa.
0: Wow, moja droga, to nie jest taki popularny znak wśród dzieci, mam wrażenie. Jak on wygląda?
1: Ma żółty środek i na brzegach jest czerwony. A kształt ma trójkątny.
0: Och, to ach, bo ty mówisz o ustąp pierwszeństwa, tak?
1: Tak.
0: Ustąp pierwszeństwa to rzeczywiście to jest trójkąt ułożony rogiem do dołu, wypełniony żółtym kolorem i obramowanie jest czerwone rzeczywiście. I co ten znak właściwie ma za zadanie zrobić?
1: Żeby jak jedzie jakiś samochód, to mu ustąpi.
0: Tak, dokładnie. To jest znak ustąp pierwszeństwa i takie jest jego znaczenie. A znasz taki znak, który się nazywa droga z pierwszeństwem?
1: Tak.
0: Co to za znak z kolei? Tam też jest trójkąt czy inna figura?
1: Nie, to jest kwadrat.
0: Tak, tak zwany kopnięty kwadrat, czyli rąb. A właściwie nawet można powiedzieć dwa rąby, prawda? Tak jeden na drugim. Jakie tam mamy kolory?
1: W środku jest żółty, a na zewnątrz jest biały.
0: No fenomenalnie, Wandziu, jaką ty masz fantastyczną, bogatą wiedzę, jeżeli chodzi o znaki drogowe. Ile ty masz lat?
1: 6 lat
0: i taka wiedza. No wiesz co, tak sobie myślę, że zdecydowanie należą się tobie. Brawa, fanfary i oklaski! To prawda, nie było żadnej zagadki, ale za taką wiedzę uważam, że należą się one zdecydowanie. Wandziu, a ty planujesz

0: w przyszłości starać się o kartę rowerową?
1: Tak.
0: No to jak tak się stanie, że ją otrzymasz, to koniecznie daj nam znać. Zadzwoń i opowiedz, jak było, dobrze?
1: Tak, dobrze.
0: Cudownie, bardzo, bardzo się cieszę. Trzymam oczywiście kciuki za twój przyszły egzamin z karty rowerowej, a teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo pozdrawiamy.
1: Mamę, tatę, mojego kota, babcię, dziadka i drugą babcię i drugiego dziadka i całe Radio Polskie dziecko.
0: Bardzo pięknie dziękujemy ci za te pozdrowienia. Do wszystkich zresztą twoich pozdrowień się przyłączamy. Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy ci miłego, udanego, fantastycznego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica.

Przed momentem przywitał nas Kubuś Puchatek w utworze Witaj w moim świecie, a ja was witam w kolejnej godzinie naszej radiowej świetlicy. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o rowerach, o zasadach i bezpieczeństwie na drodze. A wiemy już na ten temat całkiem sporo, bo na przykład doskonale orientujemy się w tym, czym jest karta rowerowa, jak ją zdobyć i dlaczego jest ona taka ważna. A już za moment naszym rowerem, który ma o taki fantastyczny dzwonek. Świetny, prawda? Oj, mi też się bardzo podoba. Zatrzymamy się na jednym z waszych ulubionych przystanków. Przystanku pod tytułem Muzyczne Puzzle.

0: Tak jak obiecałam, zapraszam teraz wszystkich słuchaczy naszej radiowej świetlicy na...
1: Muzyczne puzzle.
0: Czyli na zabawę, która polega na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach, podpowiedziach, wskazówkach, które na ten tytuł mają Was naprowadzić. Nasza łamigłówka dźwiękowa to wiem, że jest wyzwanie, ale doskonale zdaję sobie też sprawę z tego, jaką daje frajdę i jaka to jest super zabawa, dlatego tym bardziej się cieszę, że mogę teraz wszemi wobec ogłosić, a właściwie przypomnieć Wam nasz numer telefonu 22 645 2055, bo znajomość tego numeru telefonu będzie Wam niezbędna do tego, byście mogli się razem z nami pobawić. No to czas najwyższy nadszedł na pierwszą podpowiedź, a będzie to wyraz ballada. Ballada. Co to słowo może oznaczać, jeżeli chodzi o tytuł piosenki? Czy jest to wyraz, który znajduje się w jej tekście? A może jest to słowo, które znajduje się w samym tytule? Oto jest pytanie, oto jest zagadka, którą musicie rozwiązać.

Pobawmy się dźwiękami, a my teraz pobawmy się trochę podpowiedziami, bo to one grają główną rolę w naszej zabawie, bo to one mają Was naprowadzić na poszukiwany przez nas tytuł piosenki w muzycznych puzzlach, bo to ta zabawa teraz trwa w naszej radiowej świetlicy. A znacie już pierwsze słowo naprowadzające na ten tytuł, to wyraz ballada. Czas na kolejną podpowiedź. A będzie to wyraz chleb. Ballada i chleb. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? 22 645 2055. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie.

Każda z Was, każdy z Was może do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55 i wziąć udział w naszej łamigłówce dźwiękowej, w naszej zabawie polegającej na odgadnięciu tytułu piosenki. Oczywiście, ja wiem doskonale, że czytać w moich myślach jeszcze nie umiecie. jeszcze, podkreślam. Dlatego przygotowałyśmy z Kasią dla Was kilka podpowiedzi, wskazówek, byście mogli wytropić ten poszukiwany przez nas tytuł. No i w ten sposób dwa słowa na ten tytuł naprowadzające już Wam przedstawiłam. To ballada i chleb. Czas na trzeci wyraz. A będzie to słowo klasówka. Ballada, chleb, klasówka. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł? 22 645 2055. Nie, to nie jest ten tytuł. To jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, z którego koniecznie musicie skorzystać, jeżeli chcecie nam przedstawić swój pomysł na poszukiwany przez nas tytuł piosenki lub swoją propozycję.

Ballada, chleb, klasówka. To są trzy podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły w naszej zabawie pod tytułem Muzyczne Puzzle. Trzy wskazówki, które mają was naprowadzić na poszukiwany dzisiaj przez nas tytuł piosenki. No i jeszcze żadna propozycja się nie pojawiła. No drodzy państwo, halo, halo. Właśnie chciałabym powiedzieć do kogoś, halo, halo, dzień dobry. Jaka jest twoja propozycja? Śmiało, dzwońcie, jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być za tytuł. 22 645 2055. Ja przypominam te trzy słowa, które już znamy. Ballada, chleb, klasówka. No i mam dla was kolejną podpowiedź, a będzie to słowo dżem. Ballada, chleb, klasówka, dżem. Jak może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki? Śmiało zadzwońcie, jeżeli macie jakąś propozycję.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. Polega ona na odgadnięciu tytułu piosenki i to tylko bazując na kilku słowach naprowadzających na ten tytuł. A tych słów znamy aż 4. Ballada, chleb, klasówka, dżem. To są te wskazówki, które już poznaliście. Za moment będzie kolejna, ale najpierw chciałabym się dopytać, co tutaj się dzieje, że nikt do mnie nie dzwoni ze swoimi propozycjami? Przecież ja doskonale wiem, że wy się orientujecie w piosenkach, które na antenie Polskiego Radia dzieciom się pojawiają, między innymi w naszej radiowej świetlicy, więc doskonale potraficie składać ze sobą te poszczególne elementy. Ale wiecie co? Dobrze. Jeszcze jedna zatem podpowiedź. Przypomnę najpierw te, które już są nam znane. Ballada, chleb, klasówka, dżem. Wykonawcą piosenki, której tytułu dzisiaj poszukujemy, jest Maryla Rodowicz. Tak, tak, ta Maryla Rodowicz.

0: Poszukujemy tytułu piosenki w naszej zabawie Muzyczne Puzzle. Halo, halo, to jest moje ogłoszenie wszemi wobec, skierowane w każdy zakątek świata, w każdą stronę, w którą tylko mój głos może teraz dotrzeć. Bardzo się cieszę, że ktoś go usłyszał. Halo, halo.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, z kim ja rozmawiam?
1: Z Adamem.
0: Adamie, ja mam taką gorącą prośbę. Czy ty rozmawiasz przez zestaw głośno mówiący albo przez Bluetootha?
1: Tak, zestaw głośno mówiący.
0: To ja poproszę cię, żebyś wyłączył ten zestaw głośno mówiący i trzymał po prostu telefon przy buzi, bo straszne szumy tam pojawiają się na linii i ledwo ciebie słyszę. Jak będziesz gotowy, to daj znać.
1: Dobra, jestem gotowy.
0: O, słuchaj, no rewelacyjnie, teraz słyszę ciebie doskonale. Adamie, a dokąd ty jedziesz?
1: Jadę właśnie do Norwegii.
0: Aha, rozumiem. No, rozumiem także, że podróż przebywa i trwa bardzo spokojnie, miło i przyjemnie.
1: No tak.
0: W Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom, rzecz jasna. Powiedz mi proszę, jak według ciebie może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki?
1: Ballada o Dżemie.
0: Ballada o Dżemie, jaki ładny tytuł. Sprawdźmy tylko, czy to jest ten tytuł, którego poszukujemy. Nie, a szkoda, bo naprawdę bardzo ładny tytuł. Ballada o dżemie. A ty lubisz dżem?
1: Lubię.
0: A z czym najczęściej jadasz ten dżem?
1: Z naleśnikami.
0: Z naleśnikami, uja, pychota, to prawda. A gdzie my jeszcze możemy znaleźć dżem?
1: Na półkach w sklepie.
0: Tak, ale możemy też w pączkach znaleźć, prawda?
1: No tak.
0: O, no. No ja myślę, że takich zastosowań dżemu jest całkiem sporo. Adamie, pięknie dziękuję ci, że postanowiłeś do nas zadzwonić i podzielić się swoją propozycją. To była pierwsza dzisiaj propozycja, tym bardziej się cieszę, że mogłam sobie chwilkę z tobą porozmawiać. A teraz chciałabym się... Proszę? A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Chciałbym pozdrowić ogólnie moją rodzinę. Babcię, mamę, Marta.
0: Super!
1: Tatę.
0: Oczywiście. Czy kogoś jeszcze?
1: Dziadka, babcię, drugą babcię, trzecią babcię. Dużo można by było wymieniać.
0: Czyli wszystkie osoby, które są ci bliskie i ważne w twoim życiu.
1: No tak.
0: No oczywiście i my się do tych pozdrowień także przyłączamy i ciebie również pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, życząc udanego, fantastycznego popołudnia. Jeżeli jeszcze jakiś tytuł wpadnie ci do głowy, no to oczywiście śmiało do nas dzwoń, bo oczywiście można dzwonić do nas wielokrotnie i swoje propozycje nam przedstawiać. Także wszystkiego najlepszego i... Czekam na kolejne twoje propozycje. Pa, pa, pa.
1: Ja się nie będą.
0: Halo, halo. A kto tam jest po drugiej stronie? Ojej. Jakiś chochlik nam zrobił psikusa i rozłączył połączenie. A słyszałam, że jeszcze była druga propozycja. Kasia mi mówiła, że była druga propozycja. Także myślę, że za moment uda nam się naprawić tutaj tego psikusa. Co to się... A, zaraz. Czy to nie tutaj ja słyszę jakieś takie heheszki? Coś mi się tutaj wydaje, że takie jakieś dziwne elementy tutaj mi się pojawiają. Zaraz. O, mam ciebie, to ty mi zrobiłeś to krasnalu jeden. No proszę. Halo.

0: Halo, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Dziewczyny, ja was bardzo przepraszam w imieniu tutaj tego, po prostu tego tutaj. Słyszycie go?

0: Nim może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł piosenki.
1: Ale to już było.
0: Już sprawdzam. To nie jest ten tytuł, szukamy dalej, ale spokojnie, bo można do nas dzwonić wielokrotnie ze swoimi propozycjami, więc jak za moment jakiś inny tytuł wpadnie Wam do głowy, to też śmiało możecie do nas zadzwonić, dobrze?
1: Dobrze.
0: Świetnie. A powiedzcie mi, proszę, kogo chciałybyście pozdrowić?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, całe Polskie Radio dzieciom. I całą rodzinę, i cały świat.
0: Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia. Tak, tak, dla Was Krasnale też te pozdrowienia są. One są po prostu, powiem Wam szczerze, dzisiaj no psotniki niesamowite, coś się tu uaktywniły takie. No, ha, ha, ha, ha, no. Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia i Was także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dołączamy się do wszystkich Waszych pozdrowień. Życzymy miłego, udanego dnia i tak jak powiedziałam, jeżeli jakaś kolejna propozycja tytułu wpadnie Wam do głowy, to śmiało do nas dzwońcie. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Pa, pa, do usłyszenia.
0: A halo, halo, kto tam jest jeszcze ze mną?
2: Laura.
0: Cześć, Lauro. Powiedz mi, proszę, jak według ciebie może brzmieć poszukiwany przez nas tytuł?
2: Konik na biegunach.
0: Czy to jest konik na biegunach? Już sprawdzam. To też nie jest ten tytuł, którego poszukujemy, ale wiesz co, tak zaczęłam się teraz zastanawiać, jak myślisz, czy konie lubią dżem?
2: Chyba nie.
0: A czy konie lubią słuchać ballad?
2: Nie
0: wiadomo. To prawda, jest zaskakujące pytanie. W ogóle, czy konie lubią muzykę? To jest zresztą bardzo, bardzo ciekawe pytanie. A ty lubisz muzykę?
2: Tak.
0: A jaką najbardziej? Taką taneczną? Czy raczej spokojną?
2: Taką i taką.
0: Taką i taką. To zależy pewnie od wielu czynników, od humoru, od energii, od wyspania. Zgadzam się tutaj z Tobą w 100%. Lauro, a kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Mamę, tatę, cały świat, całe Polskie Radio dzieciom, babcię, dziadka, jeszcze drugą babcię i trzecią i moją stadninę, w której jeżdżę.
0: Och, oczywiście.
2: I wszystkie konie.
0: I wszystkie konie, jak najbardziej. I my się do tych pozdrowień przyłączamy i Ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak kolejny jakiś tytuł, propozycja wpadnie Ci do głowy, śmiało dzwoń, sprawdzimy, zweryfikujemy, czy to może jest ten tytuł, którego akurat szukamy. Pięknie dziękuję Ci za rozmowę i życzę udanego, kolorowego popołudnia. Pa, pa, pa!
2: Do widzenia!
0: A ja przypominam wszystkie podpowiedzi, które się do tej pory pojawiły. Ballada, chleb, klasówka, dżem oraz informacja, że tytuł piosenki, którego poszukujemy, jest utworem wykonanym przez Marylę Rodowicz. 22 645 2055. Zadzwońcie, jeżeli macie jakąś propozycję.

0: No już do Was wracam i to nie sama, bo z kolejnymi propozycjami. Halo, halo, Adamie, jesteś tam?
1: Jestem, jestem.
0: Super, bardzo się cieszę. Z jaką propozycją do nas dzwonisz, tytułu piosenki?
1: Ballada wagonowa.
0: Ballada wagonowa. Ciekawy tytuł, o czym jest ta piosenka?
1: O, ja wiem. O podróżach.
0: Tak.
1: To jest ta nazwa kojarzy.
0: Aha, no dobra, to czekaj, to najpierw sprawdźmy, czy to jest ten tytuł.
2: Nie.
0: No nie, to nie jest niestety ten tytuł, ale bardzo mnie zainteresował ten tytuł piosenki, o którym ty powiedziałeś i muszę koniecznie tej piosenki poszukać, bo ballada wagonowa to brzmi jak rzeczywiście fantastyczna piosenka na podróże. I może być ona świetnym takim... Oczywiście, takim towarzyszem właśnie podczas najróżniejszych wypraw, no raczej takich kolejowych, ale w sumie dlaczego na rowerze, by jej sobie nie nucić? Kto nam w sumie zabroni? No właśnie. Słuchaj, a gdybyś ty miał wymyślić jakąś piosenkę, to o czym ona by była?
1: O przyjaźni.
0: O przyjaźni, bo to jest bardzo ważny temat i takich piosenek nigdy za wiele. Zgadzam się z tobą w 100%. Czy dopisujesz jeszcze kogoś do swoich pozdrowień?
1: Ja wiem.
0: No jak czujesz? Może jakichś przyjaciół?
1: Tego z klasy! Bruna na bank!
0: No właśnie, właśnie, skoro przyjaciele zostali tutaj wywołani przy okazji rozmowy o piosence, to myślę, że ich zdecydowanie warto pozdrowić. Czy kogoś jeszcze dopisujesz?
1: Bruna, Mikołaja, Wojka. Tylko że chodzą z Mikołaja i Wojtek nie jest na lepszy, ale warto ich pozdrowić.
0: Oczywiście, zawsze warto pozdrowić. Czy to już koniec tej listy?
1: Tak.
0: No to oczywiście przesyłamy im jak najbardziej pozdrowienia i ciebie kolejny raz oczywiście także pozdrawiamy. Tak?
1: I za duzesą.
0: Och, bardzo ci dziękuję za te pozdrowienia. To przesympatyczne, przemiłe i zawsze niesamowicie dla nas wzruszające. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Do usłyszenia.
0: A halo, halo, kto tam jest jeszcze z nami? Gustaw, to
3: dzień
0: ty?
3: Dzień dobry.
0: Cześć, to ty?

0: To ty?
1: Tak.
0: Ale na pewno? Ty jesteś ten Gustaw?
1: Tak.
0: Ach, no to wszystko już jasne. Ile ty masz lat?
1: 6,5.
0: 6,5, ale fajnie jest mieć 6,5 roku. Co wtedy jest najsmaczniejsze, jak ma się 6,5 roku?
1: Słodycze.
0: A jakie słodycze?
1: Różne.
0: Ale jakie, ciastka czy lody bardziej?
1: Lody.
0: Lody, a jeszcze jak jest tak ciepło, to już w ogóle. A o jakim smaku te lody?
1: Mięta z czekoladą. Miętasz czekoladą.
0: Ale pychota, ale się rozmarzyłam. Cudownie.
1: Ale... Bo miętasz czekoladą jest pyszna.
0: Oj, przepyszna, cudowna. Ale słuchaj, Gustaw, my tutaj nie o lodach mamy rozmawiać.
1: Wiem.
0: No, a o tytule piosenki. Jak twoim zdaniem może brzmieć ten poszukiwany przez nas tytuł?
1: Ballada o smutnym diable.
0: Brzmi groźnie. Już sprawdzam. To też nie jest ten tytuł, ale spokojnie, nie martw się. Może
1: nie
0: za chwilę... No i całe szczęście, o to chodzi, bo to jest zabawa. Mamy tutaj wspólnie próbować, szukać, kombinować i tę łamigłówkę dźwiękową układać. Gustawie, a kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Polskie Radio Dzieciom, mamy tatę, kolegów przedszkola i koleżanki.
0: Kogoś jeszcze?
1: I cały świat i cały świat i polskie i całe polskie radio dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękuję ci za te pozdrowienia.
1: I swojego kolegę Franka z przedszkola.
0: Och, oczywiście i Franka też dopisujemy jak najbardziej do tych pozdrowień super fantastycznych, które już za naszym pośrednictwem w świat zostały wysłane i my ciebie też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, kolorowego i uśmiechniętego popołudnia. Lody już dzisiaj były?
1: Tak.
0: A, no to tym bardziej jest to uśmiechnięte i fantastyczne popołudnie. Do usłyszenia niebawem, pa, pa, pa.
1: Do, pa.
2: Pa.
0: Och, i pozdrawiamy mamę, pa, pa.
2: Ja też pozdrawiam, pa.
0: Moi drodzy, ostatnia szansa. Ballada, chleb, klasówka, dżem, Maryla Rodowicz. Jak brzmi poszukiwany przez nas tytuł piosenki?

Tak sobie myślę, że nie tylko by nie wpadł jeż, ale także warto patrzeć na drogę, kiedy jedziemy na rowerze, byśmy szczęśliwie mogli dojechać do celu i by ta podróż na rowerze była, ta wycieczka rowerowa była dla nas samą przyjemnością i tylko takie kolorowe.

i cudowne wspomnienia, żebyśmy z niej mieli. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj o tym rozmawialiśmy, o tym, jak przygotować się na taką wyprawę rowerową, co jest ważne, jakie zasady bezpieczeństwa powinny być tymi, które zawsze warto sobie przypomnieć, zanim na rower wsiądziemy. Rozmawialiśmy także o tym, czym jest i dlaczego tak ważna jest karta rowerowa. Mnóstwo fantastycznych i ciekawych rozmów na temat znaków drogowych, także udało nam się dzisiaj przeprowadzić. Za nie wszystkie pięknie Wam dziękuję. Dziękuję Wam także za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była oczywiście radiowa świetlica. No i mam też taką trochę smutniejszą wiadomość. No taką, że nie rozwiązaliśmy dzisiaj naszej zagadki w muzycznych puzzlach. Ale wiecie co, jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, ale na przykład nie zdążyliście do nas zadzwonić, albo już musieliście wchodzić na jakieś zajęcia dodatkowe i nie udało Wam się tego zrobić, to myślę, że możecie oczywiście tak już po prostu dla naszej wspólnej zabawy, jeżeli wpadnie Wam do głowy, jak może brzmieć ten tytuł piosenki, to oczywiście możecie nam go wysłać na nasz adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. To już tak oczywiście poza konkursem, poza zabawą, a ta piosenka już za chwil kilka pojawi się tutaj w naszej radiowej świetlicy. Zresztą jak i mój redakcyjny kolega Jacek Zawada, który właśnie teraz tanecznym, muzycznym, śpiewnym krokiem wkroczył do studia Polskiego Radia Dzieciom, a to wszystko za sprawą audycji, która już za moment o godzinie 18 będzie tutaj królowała, czyli rodzinny koncert życzeń. Do usłyszenia niebawem, a przed nami piosenka, której tytułu Wam nie zdradzam, bo to Wasze zadanie. Do usłyszenia, pa, pa, pa, jutro punktualnie o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 11:00 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
6: Rodzinny koncert życzeń.
7: Zaczynamy właśnie teraz. To jest godzina 18, 6 dzień maja, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Rozpoczynamy rodzinny koncert życzeń. Dzisiaj bardzo zielony rodzinny koncert życzeń. Dlaczego zielony? No bo za oknem jest zielono i w naszym studiu jest zielono. Mamy dwa ogromne, piękne, zielone kwiaty. Nie pamiętam, jak się tak profesjonalnie nazywają. Wyglądają jak dwie wielkie, zielone, radiowe palmy. O, tak mi Kasia tu podpowiada, że to są z tych palmowatych i tak też wyglądają, jak trochę taka mniejsza, jak takie kuzynki palmy na Rondzie de Gaulle w Warszawie. Kto mieszka w Warszawie, to doskonale kojarzy te palmy, a kto był gościem w Warszawie, myślę, że też może mieć zdjęcie obok tej palmy, czy w okolicach tej palmy, ale no dobrze, nie o palmach dzisiaj, tylko o zieloności, o kolorze zielonym, o zielonych piosenkach będziemy mówić, ale co ja gadam, przecież to jest muzyczna audycja, więc mówić dużo nie będziemy, na pewno dużo będziemy śpiewać. I zacznijmy śpiewać już teraz z Jolantą Fraszyńską, która łąką wiosną wędruje, a skoro wiosna i łąka, to zieleń dookoła. Aha! No i jeszcze bardzo ważny bohater naszej audycji, nasz numer telefonu 22 645 2055. Możecie dzwonić pod ten numer już teraz, zamawiać piosenki zielone, zielonkawe, zielonojasne, zielonociemne albo zupełnie niezwiązane z kolorem zielonym czy jakimkolwiek. Antena jest wasza, zaczynamy.

0: A dzisiaj mam nadzieję, że świat będzie piękniał dzięki piosenkom, które będziecie zamawiać, nasi drodzy radiosłuchacze. 22 6 4 5 20 55. Przypominam, że pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zamówienia, na wasze piosenki, na wasze niespodzianki muzyczne, na wasze prezenty muzyczne, na wasze piosenki połączone z życzeniami dla siebie, bo dla siebie przecież też można zamówić piosenkę, albo dla mamy, lub też dla brata, dla taty, dla sąsiadów, dla pani z piekarni, dla kogo tylko chcecie. Możecie dzwonić i zamawiać już teraz. Mogą to być piosenki, które gdzieś w tekście mają ukryte słówko zielony lub zielona, lub też nie muszą mieć nic wspólnego z tymże kolorem. A tymczasem w oczekiwaniu na wasze zamówienia, na wasze telefony, odpalamy naszą pierwszą zieloną piosenkę.
1: Muzyczna rakieta!
0: Bohaterką tej piosenki będzie pewna księżniczka, która, no właśnie, można by pomyśleć, co takiego księżniczki mają wspólnego z kolorem zielonym? No chyba nic. Chyba że taka księżniczka zostanie zamieniona w żabę albo w żabkę, którą należy pocałować w łapkę, tak jak za chwilę usłyszymy w piosence, która już przed nami. Na dobre rozpoczęcie naszych zielonych i zielonkawych piosenek będzie właśnie naszą muzyczną rakietą. Najczęściej właśnie wszystkie żaby kojarzymy z tym kolorem zielonym, bo po prostu wiele z nich ma zieloną skórę i to pomaga im ukryć się w trawie albo wśród liści. Ale jak się okazuje, nie wszystkie żaby są zielone. Istnieją też żaby brązowe, żółte, czerwone, a nawet niebieskie. Jak słyszycie, świat żab jest pełen niespodzianek, pełen różnych kolorów, ale my w dzisiejszej audycji przede wszystkim będziemy trzymać się koloru zielonego. To co, całujemy żabkę w łapkę?

0: złamać mury!
1: Tak jest, pod górę i do góry. Skaczemy jak najwyżej razem z Krufonem, Moniką i Żabką, którą należy pocałować w łapkę. Cmok, cmok, cmok. No dobrze, Żabka pocałowana w łapkę jest, a teraz porozmawiamy sobie i dowiemy się, jaką piosenkę chciałaby usłyszeć Oliwia. Dzień dobry, Oliwio.
2: Dzień dobry.
1: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Wrocławia.
1: Z Wrocławia. Co ciekawego we Wrocławiu? Zaraz, Oliwia, czy ja może od ciebie dostałem pikantne żelki?
2: Tak, właśnie to ode mnie.
1: No chyba żartujesz. Minutę wcześniej, pod koniec piosenki, która przed chwilą wybrzmiała, Kasia Pietrzak, która wydawała poprzednią audycję, wręczyła mi właśnie kopertę z żelkami w takim pięknym, srebrnym opakowaniu i tu jest napis: dziękujemy, że jesteście. Czy to ty napisałaś?
2: Tak, ja to pisałam.
1: Ale piękne masz pismo. A kto robił te serduszka?
2: Ja.
1: Tyle serduszek zrobiłaś takich wspaniałych?
2: Tak.
1: A mogę przeczytać, co jest po drugiej stronie tego ożelkowego opakowania napisane?
2: Tak.
1: Drodzy radiosłuchacze, posłuchajcie. Żelki pikantne, wykrzyknik dla radia dzieciom od Oliwii i Kacpra z Wrocławia. I jest pod spodem jeszcze uśmiechnięta twarz, oczka, nosek i buzia. Uśmiechnięta od ucha do ucha. Ja jeszcze nie zdążyłem spróbować, bo chciałem najpierw porozmawiać z osobą, która się do nas dodzwoniła. Daria mi podpowiedziała, że ta osoba to Oliwia, ale nie wiedziałem, że to właśnie ty, Oliwio. Bardzo dziękuję i tobie, i Kacprowi, i całej waszej rodzince. Serdeczne dzięki. A powiedz mi, jak te żelki się u nas znalazły w studiu?
2: Bo my przyjechaliśmy do Warszawy i byliśmy w studiu.
1: Byliście na mojej audycji? Czy na jakiejś innej audycji?
2: Na jakiejś innej.
1: Aha, rozumiem. A to są żelki dla naszej całej redakcji, tak?
2: Tak.
1: Bardzo dziękujemy i zaraz będziemy próbować, jak tylko wyruszy kolejna piosenka. No dobrze, bo właśnie to jest rodzinny koncert życzeń, czyli audycja jak najbardziej muzyczna i piosenkowa. Jaka jest twoja ukochana piosenka, którą chcesz usłyszeć? Pewnie jakaś o żelkach?
2: Nie, Miraculum.
1: A, Miraculous, to już za chwilę ta piosenka będzie dla ciebie. A powiedz mi, czy te żelki, pikantne żelki, to są żelki, które wy sami robicie w domu, czy gdzieś je kupiliście?
2: Kupiliśmy je we Włoszech. Jak ktoś musi się podzielić ten żelków na pan. Ale to głównie są dla pana żelki.
1: Oliwio, dziękuję ci za to zdanie. Bardzo dobrze to podkreśliłaś, przynajmniej wiadomo, do kogo większość tych żelek należy. Bardzo dziękuję. Ja już teraz sobie przypominam, my rozmawialiśmy przez telefon kilka dni temu o tych żelkach, prawda?
2: Tak.
1: Tak, już pamiętam. I twój brat Kacper też się włączał do tej rozmowy.
2: Tak, tak.
1: Już teraz sobie przypomniałem.

0: bardzo, bardzo wam raz jeszcze dziękuję. A Kacper jest gdzieś obok, czy nie?
1: Tak jest.
0: Cześć, Kacprze.
1: Cześć.
0: Co u ciebie, jak się masz?
1: Wszystko dobrze. Właśnie wróciłam z 3-dniowej wycieczki.
0: Cóż to była za wycieczka i gdzie?
1: Do Złotego Stoku.
0: Gdzie, gdzie?
1: Do Złotego Stoku.
0: I cóż ciekawego tam się działo? Była kopalnia złota. Co jeszcze? Mów proszę, proszę troszkę wyraźniej.
1: Oni są...
0: Proszę, Oliwio, chyba chciałaś coś powiedzieć. Bardzo dziękuję ci za te relacje, Kacprze. Tak, Oliwio?
2: Chciałam powiedzieć, że też z nami każdy dzieciom zrobiło wywiad. Tak.
0: Jaki wywiad?
2: No wtedy mieli chyba... chyba coś tam o sporcie, jakiś tam ten, i z nimi zrobili wywiad jako ten i byliśmy z kuzynami.
0: I to był fajny czas dla was wszystkich?
2: Tak.
0: Ha, no to bardzo się cieszę. Już za chwilę, Oliwio, ta piosenka, którą chcesz usłyszeć w naszym koncercie życzeń, ale jeszcze pozdrowienia. Kogo chcę pozdrowić? Oliwia.
1: Pana jeszcze jedno.
0: Tak, proszę, Kacprze.
1: Jedno, bo byliśmy 2 maja wtedy.
0: 2 maja... Słucham?
1: Byliśmy wtedy 2 maja, więc pana chyba nie było w radio.
0: Tak, ja miałam audycję 3 maja, ale my któregoś dnia, z tego co pamiętam, tak jak tu Oliwia mi potwierdziła, rozmawialiśmy ze sobą na antenie telefonicznie, prawda?
1: Tak.
0: I to wtedy te żelki zostawiliście 2 maja?
1: Tak, tak.
0: Że też nikt mi nie powiedział.
1: Tam jeszcze kawa była i cukier.
0: No to, czyli żelki, kawa i cukier i wszystko dla mnie? Kto tam się śmieje w tole jeszcze?
1: Mama.
0: Pozdrówcie serdecznie mamę. Bardzo dziękujemy całą redakcją za takie skarby od was. Żelki już są tutaj na stole. Ja już muszę kończyć tę rozmowę, bo ja już chcę spróbować tych pikantnych żelek. Nie, żartuję oczywiście. Żartuję. A za chwilę wyruszę na poszukiwania kawy i cukru, ale pozdrowienia teraz. Kogo chcę pozdrowić? Oliwia.
2: Całe razie dzieciom, rodzinę, kuzynów,
0: tak,
2: koleżanki, moją panią nauczycielkę, kolegów.
0: Świetnie. A kogo chcę pozdrowić? Kacper. Kacper, jesteś
1: kolegów,
0: tam?
1: Całą radę dzieciom i moją rodzinę.
0: Dobrze, to ja już nie mogę się napatrzeć na opakowanie z żelkami. Zaraz będę je pałaszował. Wam raz jeszcze dziękuję za te prezenty. Pozdrówcie i uściskajcie mamę i całą rodzinkę, zgoda?
2: A, jeszcze ostrzegam pana, że musi pan tam mieć szklankę z wodą, jak pan nie lubi ostrego zdrowia.
0: Ale po co? Aha, że one tak będą mi wypalać gardło?
2: Tak.
0: No to Oliwia, to wy chcecie, żebym ja przestał prowadzić audycję? To ja nie dokończę audycji do godziny 20. Ja to rozważę, czy ja na pewno...
1: One nie palą aż tak, ale palą. Tak.
0: To dobrze. Rzucę monetą i moneta niech zdecyduje, czy spróbować je teraz, czy po audycji. Ściskam was serdecznie, piosenka Miraculous dla was. Do usłyszenia.
3: Tak na co dzień jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: ogłaszam, że nadal jestem w stanie prowadzić tę audycję. I spoglądam właśnie na Kasię Pietrzak, która testuje nasze żelki prosto z Wrocławia od Oliwii i Kacpra. Na razie ma całkiem zwyczajną minę. Zobaczymy, co się zdarzy później. Ja będę je testował na pewno. Raz jeszcze za nie dziękuję. A tymczasem, drodzy radiosłuchacze, przypominam numer do studia 22 645 2055. Jedno zamówienie, piosenka Miraculous już jest za nami. A co wy chcecie dzisiaj zamówić? Co wy chcecie dzisiaj usłyszeć? Czy bardziej spokojne balelady, czy dyskotekowe rytmy, czy coś mocno dynamicznego i tanecznego? Czy raczej takiego nastrojowego i usypiającego? Decydujcie sami. 22 645 2055. Ale póki wy do nas jeszcze nie dzwonicie, to pozwólcie, że ja zadecyduję, że kolejna piosenka będzie piosenką związaną z tematem dzisiejszego rodzinnego koncertu życzeń, czyli z kolorem zielonym, ale w tej piosence nie będzie słów, które opowiadają o zielonych liściach, o zielonej trawie, o zielonych maskotkach w czyimś pokoju na przykład. Nie. W tej piosence kolor zielony pojawi się jako symbol, jako kolor nadziei. Bo właśnie zieleń bardzo często kojarzy się w wierszach, w przysłowiach, w piosenkach również z nadzieją. Z tym, że jeszcze nie wszystko stracone. Już za chwilę posłuchamy przepięknej piosenki do słów znakomitego polskiego tekściarza, kabareciarza, literaty i naszego wspaniałego artysty Wojciecha Młynarskiego. Piosenka My chcemy grać w zielone już za chwilę, a tymczasem połączymy się jeszcze z Samuelem i posłuchamy, czego on chciałby dziś posłuchać. Dzień dobry, Samuelu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Radomia.
0: Z Radomia, co ciekawego w Radomiu? Słoneczko, deszcz, pochmurno czy ciepło?
1: Słoneczko.
0: No to fajnie, w Warszawie również. Co dzisiaj robiłeś?
1: Byłem w przedszkolu.
0: Byłeś w przedszkolu? Fajnie było?
1: Tak.
0: Jaka była najciekawsza zabawa w tym przedszkolu?
1: Najciekawsze było dzisiaj chyba to, że uczyliśmy się, jaki kraj w Unii Europejskiej z czego słynie.
0: Ale fajnie. To z czego słynie na przykład Francja?
1: Zapomniałem już.
0: Nie szkodzi, to sobie przypomnisz. A pamiętasz jakikolwiek kraj, z czego słynie w tej całej Unii Europejskiej?
1: Nie.
0: Ale fajna była zabawa w tym przedszkolu przy poznawaniu tych ciekawostek dotyczących krajów?
1: Fajnie.
0: No to jest najważniejsze. Jaką piosenkę chciałbyś dzisiaj usłyszeć?
1: To właśnie T-Rex.
0: To właśnie T-Rex, to jest tytuł piosenki, tak?
1: Tak.
0: To właśnie T-Rex. Poszukujemy. A dlaczego akurat ta piosenka?
1: Nie wiem.
0: Co w niej jest
1: na
0: takiego?
1: Pewno lubię.
0: Bardzo ją lubisz? A jak jej słuchasz, to tańczysz w rytm tej piosenki, czy raczej spokojnie tupiesz nóżką, czy może śpiewasz?

0: Nie.
1: Po prostu słuchasz i tyle, prawda?
0: Po prostu słucham.
1: Mhm. Po prostu słuchasz, a po prostu T-Rex już za chwilę pewnie się pojawi. Jak tylko Darii uda się wyszukać ten utwór w naszej ogromnej piosenkowej bazie. Kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Całe Polskie Radio dzieciom, całą rodzinę, krasnoludki, kuzynów, kuzynki, koleżanki i kolegów, panie nauczycielki i to mojego królisia.
1: Królisia? Cóż to za króliś? Kto to taki?
0: Taki króliczek.
1: No i fajnie. Ma jakieś imię, czy nie?
0: Ma na imię Szarusia.
1: Dobrze. Szarusie, pozdrawiamy w takim razie bardzo, bardzo serdecznie. A ja jeszcze wrócę do tej twojej piosenki. Czy ta piosenka, ten T-Rex, to jest z takiej płyty, zaraz, jak się ta płyta nazywała? Z nutkosfery?
0: Tak.
1: Haha, no to powiem ci, że mamy ten utwór i najpierw posłuchamy tej mojej zielonej piosenki My chcemy grać w zielone, a zaraz później wpłynie na nasze fale T-Rex. Zgoda?
0: Tak.
1: Serdecznie cię pozdrawiam, Samuelu, ale fajnie się z tobą rozmawiało. Do usłyszenia, dobrego popołudnia, hej, hej.
0: Do usłyszenia.

autobus i ciężki jak słoń, waży ponad 6 ton. Mam wielkie zęby, po 30 cm każdy. 60 mam ich w paszczy i mogę kości miażdżyć. Mam mięśnie potężne i chętnie je prężę. Tylko te króciutkie rączki, potwory.

0: Drodzy radiosłuchacze, co się u nas dzieje? Po prostu mnóstwo wspaniałych dżingli ucieka i potem znów się one pojawiają. Oto nasz koncertowy, audycyjny dżingiel rodzinnego koncertu życzeń. Jest on taką muzyczną zapowiedzią, wstępem do rozmowy z naszym dzisiejszym całym zielonym gościem. No bo przypominam, że dzisiaj przecież mamy rodzinny koncert życzeń na zielono, zielone piosenki. W takim razie, no... nie mogło zabraknąć takiej osoby, która właśnie siedzi naprzeciwko mnie w studiu. Jest nią, uwaga, uwaga, uwaga, wszyscy, którzy znają piosenkę O mrówko jadzie, na pewno kojarzą, o kim mowa. Wujek Ogórek!
1: Dzień dobry, to właśnie ja siedzę tutaj, chociaż nie jestem tak bardzo zielony dzisiaj.
0: No właśnie, Wujku Ogórku, gdzie te zielone kolory? Szukałem zielonych kolorów, tak. I ten zielony kolor jest tylko na twoim zegarku.
1: Jest na zegarku, zawsze jak mnie pytają, czemu nie jestem zielony, to mówię, że to by było zbyt oczywiste i macie wyobraźnią nieco popracować i sprawdzić, jak bardzo jestem ogórkowy, zwłaszcza, że jestem ukiszony. I to dużo ludzi zapomina.
0: No, ale bo Asia jeszcze nie odchodzi, tutaj mówię do naszej wspaniałej Asi, która robi znakomite materiały na nasze social media.
1: I w ogóle jest moją bohaterką, bo naprawdę robi to fantastycznie.
0: Nie, przepraszam, nie jest twoją bohaterką, ja byłem pierwszy i Asi powiedziałam, że jest moją bohaterką już 3 lata temu.
1: No, ale ja mogę być półtora.
0: Nie, no dobrze, ty jesteś gościem w takim razie. Dzisiaj Asia jest twoją bohaterką. Co powiesz na zagadkę muzyczną, konkurs już od razu na
1: już
0: dzień dobry?
1: Już od razu na dzień dobry?
0: Super. Ale ode mnie, na razie ode mnie. Dla ciebie, a potem ty będziesz miał z tego, co wiem, zabawy i zagadki dla naszych radiosłuchaczy, nawet z nagrodami, prawda?
1: Spróbujemy.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Zobaczymy, sprawdzimy, usłyszymy, jak wujek Ogórek zna dobrze lub nie zna teksty swoich piosenek. Uwaga, uwaga. Ja przygotowałam króciutki fragment tekstu. Właśnie tylko zastanawiam się, czy zacząć od tych trudniejszych, czy od najtrudniejszych. Jak wolisz?
1: Wolę najtrudniejsze, żeby potem już było lekko.
0: To szacunek, podziwiam. W takim razie, dobrze, uwaga, uwaga, uwaga. No to szukam tego najtrudniejszego, to chyba będzie to.
1: Chyba będę się stresować odrobinę, ale chyba nie.
0: No mam nadzieję, bo wybrałem same najtrudniejsze. Nie, żartuję, wujku Ogórku, nie
1: dawaj,
0: musisz się stresować. Uwaga, uwaga, z jakiej piosenki, z repertuaru wujka Ogórka, drogi wujku Ogórku, są te słowa? Cytuję, do góry ręce, bo nimi kręcę, koniec cytatu, masz 7 sekund, czas start.
1: Do góry ręce, bo nimi kręcę, samba, samba, samba. To będzie samba.
0: Tak, to jest samba.
1: O matko, zawahałeś się i ja też się zawahałem w swojej głowie i w moim żołądku też się wszystko zawahało.
0: Ale nie, już się nie waham.

0: To jest samba. Drogi wujku Ogórku, w tej audycji, która jest audycją bardzo muzyczną, chcemy też pośpiewać trochę z naszymi radiosłuchaczami. Proponuję, żebyśmy nauczyli teraz naszych radiosłuchaczy refrenu samby. Co ty na to? Tam są cztery proste wersy i pierwsza osoba może, która dodzwoni się do nas i zaśpiewa bezbłędnie ten refren, mogłaby otrzymać to, co tam ciekawego do nas przywiozłeś?
1: Myślę, że nawet może błędnie zaśpiewać, byleby tylko śpiewali, bo każdy potrafi śpiewać. Naprawdę każdy potrafi śpiewać, ale niektórzy śpiewają w swoich tonacjach i w swoim świecie i to też jest piękne. Najważniejsze, żeby mieć z tego taki fan, jak z mieszania kakao w zielonym kubku.
0: O. Czyli taki kubek posiadasz i w nim kakao mieszasz, rozumiem, tak? Skoro wspominasz o nim?
1: Od jutra tak.
0: Bardzo ciekawe. Dobrze, śpiewamy. Uwaga, śpiewamy.
1: Dobrze.
0: Mnie też naucz, bo ja mam te słowa. Samba, samba, samba.
1: Słoneczna karamba.
0: W przód.
1: I w tył.
0: I w bok. Chcę tańczyć cały rok.
1: Tak.
0: Nie pamiętam melodii. Pomóż mi, pomóż nam wszystkim, drodzy radiosłuchacze, a wy wsłuchujcie się uważnie w lekcje nauki wujka Ogórka i potem dzwońcie do nas szybko pod numer telefonu.
1: Ja się nastroję.
0: 226452055 i pierwsza osoba, która się dodzwoni i zaśpiewa nawet w swojej tonacji, w swoim świecie, tak jak powiedziałeś, otrzyma płytę, o której za chwilę porozmawiamy. Płytę wujka Ogórka.
1: Tak.
0: Dobrze. Lekcja piosenki, lekcja samby. Proszę bardzo.
1: To najpierw trzeba nieco popstrykać jeszcze. Samba, samba, samba, słoneczna karamba, w przód i w tył i w bok, chcę tańczyć cały rok.
2: Samba, samba, samba, słoneczna karamba,
1: w przód i w tył i w bok, Jacek tańczy cały rok.
0: Która wersja jest poprawna?
1: Każda.
0: Może jeszcze raz. Dobrze? Dobra. Do trzech razy sztuka i wtedy już będziemy czekać na telefony.
1: Gotowi?
0: 7822. Hop.
1: Hop.
2: Samba, samba, samba, słoneczna karamba,
1: w przód i w tył i w bok,
2: chcę tańczyć cały rok. Samba, samba, samba, słoneczna karamba, w przód i w tył i w bok,
1: chcę tańczyć cały rok.
0: Dobrze
1: ci idzie, Jacku.
0: Ja w swojej tonacji zaśpiewałam, ale tak pomyślałam.
1: Nie, no było bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, prawda?
1: No, oczywiście, najlepiej. No chyba tobie płytę też trzeba sprezentować.
0: Tak?
1: No,
0: wydasz
1: tak
0: mi płytę?
1: No w końcu zaśpiewałeś.
0: Dobrze.
1: No.
0: Jeżeli wujku Ogórku będziesz wydawał płytę, czy planował płytę w duetach, czyli tak zwany wujek Ogórek featuring ktoś tam.
1: Uprzedzasz moje plany.
0: Jak to się ładnie w świecie muzycznym zwykło nazywać, to pamiętaj, że możesz zrobić piosenkę pod tytułem Samba w wykonaniu wujek Ogórek featuring pan Jacek z PRD, z Polskiego Radia Dzieci.
1: No właśnie, no a jak się mówi to po polsku z tym featuring? Bo nigdzie nie mogę znaleźć i to rzeczywiście niedawno
0: zacząłem... We współpracy.
1: Tylko
0: jak to powiedzieć, żeby to było...
1: To zapisać na piosence, która się wyświetla w radio, na przykład na wyświetlaczu w samochodzie, no często nawet i polscy wykonawcy, jak nagrywają duety, to często jest, że ktoś featuring, a po polsku tego nie ma. I tu jest nasza rola, że możemy to zmienić i jakoś to uskutecznić.
0: Ale wiesz co, ja zauważyłem, że już chyba od kilku lat, od dwóch, trzech lat, często zapisuje się w polskich piosenkach wykonawca, przecinek wykonawca, na przykład. Ale trochę nuda. Trochę
1: tak
0: wieje nudą,
1: prawda?
0: Się
1: było, że ktoś tam za ściany czy za skarpetki jest.
0: Ale poczekaj, no po prostu. No, najprostsze rozwiązania są najlepsze. Wujek Ogórek i pan Jacek z PRD.
1: I. To taka ładna literka z kropką, taką jak my mamy na głowie, bo wy tego nie widzicie. Jacek ma piękną fryzurę.
0: I wiesz co, ale ja się przygotowałam do tej rozmowy nie tylko z pytaniami do ciebie, ale też chciałam wizerunkowo się upodobić do naszego wujka Ogórka, który jest ogórkiem bez gęstej czupryny, jak to ogórki, tylko jest ogórkiem.
1: Tak, i na pewno ciebie ciekawi też, skąd się wzięła ta nazwa wujka Ogórka. Bo tu dziewczyny z tyłu mnie pytały.
0: Ale to było moje pierwsze pytanie właśnie. Dlaczego właśnie wujek Ogórek? Jest tyle warzyw. Dlaczego to warzywo przekonwertowałeś, że takim trudnym słowem się posłużę, na to, żeby...
1: istnieć.
0: Jako Tak, żeby istniało jako twój pseudonim artystyczny.

0: To jest niesamowita historia. Niesamowita historia, więc mam nadzieję, że wszyscy siedzą.
1: Przepraszam, że się wtrącę. Tak? Czy związana jest z warzywniakiem, czy zupełnie nie?
0: No właśnie. Nazwa moja jako wujek ogórek wzięła się z nie wiem dlaczego.

0: I to się tak przykleiło, że już to trwa latami.
1: Dzieci tak cię nazwały, tak?
0: Nie mam zielonego pojęcia, skąd im się wziął ten wujek ogórek. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, bo ja zawsze śpiewałem swoje piosenki i nie śpiewałem z nimi o ogórkach, więc...
1: A nie śpiewałeś słynnego ogórka wąsatego, który zielony ma garniturek i
0: kiedyś
1: tak dalej?
0: Kiedyś jeden raz tam w przedszkolu zaśpiewałem, bo trzeba było gdzieś tam na występie to zrobić, no ale nie. I naprawdę nie mam zielonego pojęcia i to może być fajna sprawa na konkurs. Skąd się wziął wujek ogórek?
1: Skąd się wziął wujek ogórek? Na taką zabawę z nagrodami, prawda? Ale to... Tak?
0: Tak, nie uprzedzajmy faktów.
1: Nie uprzedzajmy faktów, bo na razie czekamy na osobę, która dodzwoni się do nas jako pierwsza i zaśpiewa ten fragmencik, ten refren utworu Samba. Prawda?
0: O, bardzo czekam, bo lubię takie współprace.
1: Czekamy, drodzy radiosłuchacze. To może teraz opowiedzmy, jaką płytę, bo będzie to twoje najnowsze wydawnictwo, otrzyma osoba, która dodzwoni się do nas jako pierwsza i tę płytę śpiewająco, o, i tę płytę sobie wyśpiewa.
0: Oj tak, bo ta płyta nazywa się Razem. I to jest właśnie najważniejsze hasło w tych utworach, żebyście byli wspólnie z mamą, z tatą, z babcią, z ciocią, z panią z mięsnego, nie wiem, nawet z psem i z kotem, bo utwór Razem specjalnie napisałem, żeby tam nie było wiadomo, z kim jesteśmy razem i to może być każdy. I to nie tylko rodzina, to mogą być wasze zabawki, to mogą być wasze marzenia, to mogą być wasze słuchawki albo ulubione jedzenie. Bo razem jest zawsze najlepiej. I na tej płycie znalazło się pełno zabaw, piosenek melodyjnych, ale też czasami trudniejszych, żebyście spróbowali poznać nowe słowa, nowe zwroty i jeszcze bardziej zanurzyli się w wyobraźni. Bo ja bardzo lubię, jak to tworzycie. Też lubię spotykać się z dziećmi, które znajdują w utworach zupełnie inne kolory niż ja miałem zamiar zawrzeć. I mnie to się bardzo podoba. I ja też się wtedy uczę. Bo chodzę do przedszkola, nie wiem jak ty, Jacku.
1: Ja już nie chodzę.
0: A ja chodzę do przedszkola i podjadam zupę pomidorową.
1: Ja tylko podjadam pikantne żelki, jeżeli radiosłuchacz przyślą je z Wrocławia.
0: Też dobrze.
1: Ale z ryżem czy z makaronem?
0: Zupa pomidorowa.
1: Po prostu.
0: Po prostu. Z ryżem, z makaronem, z bułką, zupa pomidorowa.
1: Zupa pomidorowa ma kolor pomidorów, a jakie kolory odkrywają w twoich piosenkach twoi najmłodsi radiosłuchacze? Bo to jest bardzo ciekawe, o czym powiedziałeś, że ty masz jakiś inny zamysł, tak? Dobrze
0: tak,
1: rozumiem, na piosenkę,
0: tak.
1: A potem się okazuje, że słuchacze odkrywają w niej, czy rozumieją, wyłapują z niej zupełnie coś innego.
0: Dokładnie.
1: Opowiedz o tym na przykładzie którejś
0: ja
1: ze
0: na te
1: swoich
0: kolory
1: piosenek.
0: To zawsze mówią, że to są emocje, to jest radość, to jest strach, no, który też jest w porządku i nie bójmy się bać, bo to też jest okej, no czasami się trzeba popłakać, miłość, albo i niechęć, bo to też jest w porządku i to wszystko są te kolory, jakie wykorzystujemy. Zdarzyło się z piosenką, którą napisałem, że na chmurce chcę zbudować dom. I ja naprawdę jako dziecko marzyłem, żeby na chmurce zbudować ściany z drabiną, taką wielką na ziemię, że gdy ktoś będzie wchodził, a ja nie będę chciał, żeby wchodzić, to będę trząsł tą drabiną. I zdarzyło się, że jednemu dziecku to pomogło, bo babcia się dostała na chmurkę i wtedy ta piosenka wyszła, że babcia zbudowała sobie domek na chmurce i tam sobie mieszka. I to było takie, ej czekaj, ale to było naprawdę, że ja tam naprawdę chciałbym latać. Ja w ogóle lubię latać i patrzeć na chmury z góry, to jest fantastyczne. A się okazało, że ta babcia tam też żyje nagle. I to było takie miłe, fajne, bo ja w ogóle nie wpadłem na to, że ta piosenka może pomóc w emocji, żeby z babcią się rozstać, a babcia ciągle tam jest. Fajne to było.
1: Fajne, takie poruszające, powiedziałbym. I pięknie, że takie kolory też można w twoich piosenkach, w twojej twórczości odnaleźć.
0: Tak.
1: Ciekaw jestem, czy odpowiednie nutki i odpowiednie słowa do piosenki Samba, którą zaśpiewaliśmy kilka minut temu, odnajdą już teraz Zosia i jej mama. Cześć dziewczyny, a może...
2: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, ale fajnie, że jesteście. A zjadłyście już coś na kolację?
2: Dopiero jesteśmy w trakcie przygotowania.
0: O, a ciekawe,

0: Co będzie na kolację? Czyżby zupa pomidorowa?
1: Ach, nie.
2: A może kanapki z ogórkiem?
1: O tak!
0: Ochrona!
2: Za późno!
0: O nie! Ale czy z kiszonym, czy z surowym?
1: Takim świeżym.
0: A to może być, bo jestem kiszony, więc...
2: Czyli obronisz bezpieczny. Się, jesteś bezpieczny.
0: Jeszcze nie muszę uciekać.
2: Nie, u nas nic złego się żadnemu z naszych gości jeszcze nie wydarzyło w studiu Polskiego Radia Dzieciom. I tak będzie do końca świata.
0: Fantastycznie, zostaję z wami.
2: Droga Zosiu, razem z mamą, dziewczyny, czy wy jesteście gotowe, by zaśpiewać sambę? Tak. No to
1: tak,
2: uwaga.
1: Mam duecie.
2: Tak, trzymamy z wujkiem ogórkiem kciuki za was i słuchamy. 3, 4, start.
3: Samba, samba, słonek na samba. Spędzi cały rok.
2: Samba, samba, samba.
0: Chcę tańczyć cały rok. Pięknie, dziewczyny. Ja tutaj czuję, że będzie niezła kariera. Myślę, że trzeba się spotkać i najpierw to jednak zjemy tę zupę pomidorową, a potem to pośpiewamy.
2: A czy to będzie... Czy to będzie... Bo ze mną nagrywasz duet, to może z dziewczynami wujku ogórku nagrasz trio.
0: Albo teledysk jeszcze.
1: No. Oj, to, my możemy być w kurkach.
2: Nie będziecie równoprawnymi wokalistkami.
0: Czy my się pomieścimy wszyscy w tych utworach? Pewnie, że się pomieścimy. To my nie potrafimy.
2: No przecież jak masz dinozaury, grzyby, to tyle tych dinozaurów i grzybów jest w tych utworach, że we trójkę na pewno się zmieścicie.
0: A dinozaury jeszcze są w innym utworze.
2: Ja wiem.
0: Na płycie Razem, jaką dziewczyny dostaną za chwilę.
2: Ale to będziemy rozmawiać jeszcze o tych dinozaurach. Dziewczyny, bardzo dziękujemy, że do nas zadzwoniłyście. Płyta Razem od wujka ogórka, czy z autografem?
0: No właśnie chciałem zapytać, czy mogę tam nieco pokreślić wam, czy nie będziecie.
1: O, bardzo byśmy chciały, prawda? Bardzo.
0: Dziewczyny, skąd jesteście jeszcze, powiedzcie?
3: Bydgoszcz.
0: O, Bydgoszcz. Wybieram się tam cały czas i nie mogę...
2: Kiedy będziesz w Bydgoszczy ze swoimi koncertami, wujku?
0: No właśnie latem chciałbym tam się wybrać, bo tyle ludzi mi mówiło, że to jest tak piękne miasto i ja tam jeszcze nie byłem, że to jest po prostu wstyd, więc w lipcu, w sierpniu zamierzam wyruszyć i sprawdzić, co się tam dzieje.
1: O, to mamy nadzieję, że się spotkamy, szczególnie w Fordonie. To jest taka część Bydgoszczy, starsza w sumie od Bydgoszczy, a my właśnie w Fordonie mieszkamy i tu zapraszamy do Fordonu.
2: Ale zorganizujecie koncert wujkowi?
1: Spokojnie.
0: Znajdziemy miejsce. Wystarczą mi dzieci i gitara, i ukulele, i woda, i dwa wielbłądy, syrena i wieloryb. I damy radę.
2: I to cały rider, tak? Fajnie. No to ktoś pojedzie do Egiptu i je przywiezie tanimi liniami lotniczymi.
0: Ale to będzie za łatwe. Z Egiptu taki wielbłąd to nie. To musi być taki specjalny bydgoski wielbłąd, którego nigdzie indziej nie znajdziemy.
2: A gdzie w Bydgoszczy są wielbłądy? Bo ja nie wiem.
0: No ja nie byłem jeszcze. Dziewczyny!
2: Zosiu, czy ja nie wiem, czy mnie wujek ogórek tutaj nie wpuszcza w maliny. Zosiu, czy w Bydgoszczy są jakieś wielbłądy?
3: Nie ma.
2: No widzisz, wujku ogórku, będzie bez wielbłądów.
0: Ale możemy je narysować, możemy je stworzyć,
2: to samo chciałem zaproponować.
0: Możemy je z ciastoliny zrobić, albo możemy je zrobić z chmur. Takie wyobrażone, że wszyscy się położą na ziemi, zamkną oczy i będą nagle widzieć wielbłądy.
2: O, albo słuchajcie, można napisać jakiś tekst piosenki o wielbłądach i potem ten tekst po prostu zaśpiewać.
0: Można, mam.
2: O, proszę. Oczywiście. Dziewczyny, bardzo dziękuję za wasz telefon. Zosiu, kogo chcesz pozdrowić?
3: Mamę, tatę, brata, siostrę i jeszcze dziadka i mamę. No. I jeszcze wujka.
2: Dobrze, a czy mama chce kogoś pozdrowić?
1: No to ja pozdrawiam wszystkie moje dzieci, czyli czwóreczkę. I chciałam pozdrowić wszystkich Fordoniaków. No i oczywiście Polskie Radio Dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowego dzisiejszego gościa.
0: Ojejku, bo będę się czerwienić i będę pomidorem jak zupa, a nie ogórkiem. Dziękuję. Ściskam was najmocniej jak się da.
1: My również ściskamy.
2: Pozdrawiamy was.
1: Pozdrawiamy z Bydgoszczy. I mam nadzieję, że się uda nam spotkać w Bydgoszczy. Będziemy na pewno...

0: pląsać na pana koncercie.
1: Na pewno, na pewno.
2: Tego wam życzymy, a póki co będziecie mogły pląsać przy rytmach z piosenek, z najnowszej płyty Wujka Górka.
0: Nauczymy się utworów, a potem będziemy śpiewać najgłośniej w całej widowni.
2: To teraz będziemy śpiewać i tańczyć. Dziewczyny, pozdrowienia, dobrego wieczoru, hej, hej.
1: Cześć.
0: Pięknie dziękujemy, do widzenia.
2: Do usłyszenia. Wujku Ogórku, to tak. Teraz ogromna prośba ode mnie. Tak profesjonalnie, poważnie zapowiedz singiel ze swojej najnowszej płyty Uga Buga.
1: Moi drodzy, jeśli jesteście przygotowani na szaleństwo i na przeniesienie się w dawne rejony i rewiry, to jesteście w dobrym miejscu, bo Polskie Radio Dzieciom właśnie przygotowało Uga Buga.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Rodzinny koncert życzeń.
5: Trwa nadal Jacek Zawada, Daria Brzezińska i wujek Ogórek, który jest z nami. Drogi wujku Ogórku, jak ci się podoba w studiu Polskiego Radia Dzieciom?
6: Jest cudownie, jest tu wspaniale, ciepło i kolorowo i jest misiu i króliczek i są rysunki, na które od razu zwróciłem uwagę, bo też bym takie chciał mieć na swojej ścianie w domu i chyba to zrobię, bo mam ich mnóstwo.
5: Ale nie zabierzesz naszych rysunków, bo to są rysunki od naszych radiosłuchaczy.
6: Ja mam
5: My
6: swoje.
5: Nie pozwolimy, ochrona.
6: Nie, ja dzisiaj też jak byłem w Warszawie na koncercie, to dzieciaki narysowały mi taką wielką laurkę spiętą z tą rzeczką i tam jest pełno wujków, ogórków z przygodami. I z tego ja też często inspirację czerpię.
5: Z
6: do piosenek. Z rysunków dzieci. Bo widzę, co one mają w głowach i z czym chcą się... I czym chcą się z nami tu podzielić. I wtedy to wykorzystuję. Czasami w ten sposób napisałem lwa, który jest taki żywy, niepokorny czasami i te małpy, co go czasami giglają, jak on chce spać.
5: Co robią? Co to znaczy giglają? Jakieś nowe słowa nam tu dzisiaj
6: Nieprawda.
5: Przynosić. Co to jest giglać?
6: No giglać to łaskotać.
5: A, łaskotać, zapomniałem, dobrze.
6: Więc można się giglać.
5: Można się giglać. Drogi wujku Ogórku, powiedz nam proszę, jak te inspiracje, które między innymi bierzesz z reakcji dzieci na twoje piosenki, czy właśnie z tych obrazków, jak one na ciebie wpływają? Czy ty od razu pod wpływem pomysłu, który masz w głowie, siadasz, piszesz tekst i muzykę, czy tak zbierasz te informacje, te inspiracje, te pomysły, nosisz je w głowie, w sercu i w końcu z takim pełnym sercem i głową siadasz i piszesz? Jak to wygląda?
6: Mi się wydaje, że po prostu to we mnie jest i to jest no taka trochę wytwórnia utworów, bo jak mam jak mam jakąś myśl, to tak naprawdę najczęściej to piosenka powstaje w 10-15 minut. Że ja siadam z gitarą, nic nie istnieje dookoła, ja po prostu mam zeszyt i pióro i gitarę i nagle tak zaczynam coś tak robić, zerkam i patrzę, o, mam piosenkę, ale fajnie, super. I zawsze w tych utworach też jest bardzo dużo mnie. Bo w każdym z utworów jest też nieco mojej rodziny, nieco mojej babci, moich marzeń, moich tęsknot. Nie będę mówił, w których macie za zadanie je znaleźć. W każdej. I w rakiecie, i w piosence Razem, i o dinozaurach, i w zawodach, i w niezapominajkach. O matko, już jest tyle tych piosenek, że ja też się czasami boję, że kiedyś ta moja wytwórnia skończy się i zakręci się kurek. Naprawdę, za każdym razem...
5: Z pomysłami naprawdę masz takie obawy?
6: Za każdym razem, jak ja napiszę nowy utwór i tak mówię, ale fajny utwór mi wyszedł, jery, jaki jestem spełniony, szczęśliwy, ale fajnie, mam nadzieję, że będzie się podobało jeszcze komuś, a potem tak myślę, o rety, ja już chyba niczego nie stworzę. No do następnego
5: I
6: utworu.
5: I potem zaczynasz znowu tak, tworzyć.
6: Tak, i następny utwór. Ja w ogóle mam cały zeszyt wypchany piosenkami i muszę je teraz zacząć znowu nagrywać, żeby napisać nowe.
5: No to na tę płytę z duetami.
6: Tak.
5: Przeznacz ten zeszyt.
6: No duety będą jeszcze za chwilę, ale o tym jeszcze nie będę mówić, bo to będzie taka trochę reedycja Razem. Bo jak razem, to razem z kimś.
5: O.
6: Tak. Mam sporo przyjaciół muzycznych.
5: Kiedy będzie ta reedycja Razem?
6: W wakacje będę jeździć, jak już mówiłem. Będę sobie po Polsce jeździć do muzycznych przyjaciół.
5: No ale będziesz jeździć, ja sprawdzałem. Będziesz oczywiście w Poznaniu. Wujek Ogórek będzie w Luboniu, w Kamieńcu, w Lesznie, w Siedlcach, w Pniewach, w Śremie.

0: Tak, jeszcze
1: a
0: za
1: Warszawie
0: chwilę
1: kiedy
0: będę w Opolu i w
1: albo w Olsztynie, albo w Białymstoku. Co mają powiedzieć radiosłuchacze z tych miast, z tej części, z tych części Polski? Tylko na południu i tylko tam blisko siebie. A bo cała Polska chce ciebie usłyszeć i zobaczyć na żywo.
0: Bo mama mi kazała. To zawsze działa. Bo mama mi kazała. No to zawsze działa. Ale nie, ja się wybieram. Ja tak chciałbym wyruszyć szerzej. Ale to też nie jest takie łatwe, żeby was wszystkich zebrać w jedno miejsce, bo Warszawa ma tyle dzieci. Naprawdę ma tyle dzieci, że jakbyśmy chcieli tutaj zrobić takie razem, to stadionu nam nie starczy.
1: No ale poczekaj, no właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jest przecież trasa koncertowa, Sanach na stadionach. Tak. To może ty pójdź tym tropem,
0: no,
1: zrób
0: za
1: trasę,
0: miejsca
1: trasę koncertową Wujek Ogórek na stadionach. No ale to zrobisz kilka koncertów, nie wiem, no 10 pod rząd na przykład.
0: No ale wystąpisz ze mną?
1: No oczywiście, że wtedy, proszę bardzo.
0: No to jedziemy z tym koksem.
1: No to zapraszamy.
0: Bardzo proszę.
1: Zapraszamy.
0: Na taczce.
1: Na taczce?
0: Tak.
1: Nie, ja na hulajnodze wjadę. Ty możesz
0: może
1: na taczce.
0: Może być, a ja chcę na taczce jak to z ogródka. Ogóreczek.
1: Ogóreczek z ogródka, a ja pochwycę może z tej taczki właśnie. No nie wiem, zobaczymy. Jadąc na tą hulajnogą, chociaż nie, muszę trzymać ręce
0: nie,
1: na
0: bo to trzeba
1: na kierownicy.
0: Bezpiecznie. Trzeba i możesz bezpiecznie. Mnie nie zauważyć, bo w kasku będziesz oczywiście.
1: Tak, i będę miał ochraniacze takie na łokciach i na kolanach, więc...
0: Bardzo mądrze.
1: I gogle
0: bardzo
1: zabezpieczające.
0: Dobrze. Bardzo
1: dobry
0: dobrze.
1: Pomysł, prawda?
0: Bardzo, najlepszy.
1: To kolejny pomysł, bardzo proszę, żebyś nam zaproponował i żeby ten pomysł, drogi Wujku Ogórku, dotyczył tego, jak można zdobyć kolejny egzemplarz twojej płyty i czy to znów będzie egzemplarz płyty z unikatowym autografem?
0: Jeżeli się zgodzą, to ja bardzo chętnie coś tam na baz gram. Bo lubię.
1: Co? Jakie pytanie dla naszych radiosłuchaczy?
0: Ja lubię rymować. Z czym można zrymować wujek ogórek? Ale nie będzie tak łatwo, bo nie może być sznurek i żurek, bo to jest za często już. Wujek ogórek? Z czym to można zrymować?
1: Piesek burek.
0: No i podpowiadasz i znowu mam ci płytę dać. Już teraz drugą.
1: No dobrze, to ja się wycofuję. Bumburek, nie, bumburek też się rymuje.
0: Też się rymuje.
1: Drodzy radiosłuchacze, macie zadanie od Wujka Ogórka. Płyta razem czeka. 22 645 2055. Czekamy razem z wami, a w międzyczasie rakietą pofruniemy w kosmos.
0: Na wprost.
1: Czy rakieta, bo już nie pamiętam, wybacz mi proszę, pochodzi z płyty Razem, czy nie?
0: Nie, rakieta jest z płyty Bajki Wujka Ogórka. To była moja druga płyta.
1: Słuchamy w takim razie i czekamy na wasze telefony.

0: No i to była rakieta, odwójka, ogórka.
1: To żeśmy polatali w kosmosie.
0: Tak, no ja już po prostu...
1: A gwiazdy tutaj... widziałeś?
0: Nie, ja przyglądałem
1: A
0: się...
1: kometę?
0: Nie, przyglądałem się planecie Mars i Wenus. Ale ty z tego, co słyszę...
1: Ja Saturn i Jowisz, bo dalej
0: no
1: są.
0: No jak Saturn i Jowisz, skoro mówisz, że komety i gwiazdy, to patrzyłeś na planety czy na komety i gwiazdy?
1: No ale tam dookoła jest mnóstwo i gwiazd i komet, no które mijają, bo to są takie wielkie planety, takie ogromne, że babcia naszej babci nie pamięta, jak to dawno się działo.
0: A ja już poczekaj, a ja nie pamiętam, jaka była zagadka. Jaka była zagadka, żeby dostać płytę pod tytułem Razem, twoje najnowsze wydawnictwo z 25 roku z listopada?
1: Tak, przygotowałeś się.
0: No raczej.
1: Zadanie było, żeby zrymować wujek ogórek.
0: I sprawdźmy, jak to zadanie wykona Hela. Dzień dobry, Helu.
2: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Helu, cześć. Możesz troszkę głośniej mówić, poprosimy?
2: Dobrze.
1: Ja najpierw ciebie zapytam, czy dzisiaj miło spędziłaś czas i czy byłaś w przedszkolu lub w szkole?
2: Byłam w szkole.
1: W szkole? To ty do szkoły chodzisz?
2: Tak.
1: Nie do przedszkola?
2: Nie.
1: A czemu? No a co się stało, że do przedszkola już nie chodzisz, tylko do szkoły?
2: Bo skończyłam.
1: To przedszkole się kończy?
2: No przedszkole można skończyć.
1: No ale ja ciągle chodzę do przedszkola.
0: Hela, wiesz co, bo tu wujek ogórek, ja nie wiem, jak my... Nie wiem, czy mu we dwoje wytłumaczymy. Może Daria nam jeszcze pomoże, bo wujek ogórek nadal chodzi do przedszkola.
1: Tak.
0: Ale on lubi, więc
1: bardzo.
0: Kto będzie zabraniał, prawda? Jeżeli
1: oczywiście
0: wujek ogórek lubi, to bardzo proszę. Helu, czy ty wiesz, jak zrymować to hasło właśnie wujek ogórek?
2: Zielony ma garniturek.
1: No, zgadza się rzeczywiście i masz rację, że to można tak zrymować, a my nie powiedzieliśmy, żeby nie wiązało się z piosenką, więc i tak wygrałaś.
0: No to wujku ogórku, 3-4. To dla ciebie oklaski, okrzyki od wujka ogórka. Płyta Razem z autografem trafi
1: tak
0: za kilka dni w twoje ręce. Cieszysz się?
2: Tak.
1: Hurra.
0: Droga Helu, a czy ty znasz może jakieś inne piosenki wujka ogórka?
2: Nie.
1: A to bardzo dobrze się składa, bo poznasz, jak ta płyta do ciebie przyjdzie. I mam nadzieję, że będziesz to śpiewała także razem z kimś. Niekoniecznie z mamą, niekoniecznie z siostrą. A rodzeństwo masz?
2: Tak, siostrę.
1: No trudno. Ale wiesz co, możesz to także zaśpiewać z przyjaciółmi. I z kotem,
2: wiem,
1: i z psem. A masz może zwierzęta w domu? No poza
2: nie,
1: rodzeństwem.
2: Ale sąsiedzi mają.
1: O, to może wypożyczysz jakieś zwierzątko i zaśpiewacie razem? Razem.
2: Może. Sam mogę zaśpiewać.
0: Co ten wujek ogórek nam tu dzisiaj wygaduje? No ale bardzo miło się tego słucha. Ciebie też bardzo miło się słuchało. Droga Helu, kogo chciałabyś pozdrowić?
2: Mamę, siostrę, tatę, całe polskie radio dzieciom, wujka ogórka, pana.
0: Dzięki.
2: Mi się Michasia Smoka, Dasia, Kulfona i Monikę, sąsiadów, przesąsiadów, babcię i dziadka i żółwia, który umarł.
0: Oj, przykro nam.
2: Cały świat.
1: Ale jest na chmurce i na pewno widzi się z moimi Lubisławem i Miodzisławem. To królowie z planety Gugudaj, bo to moja planeta i tam są też moje zwierzaki, więc mam nadzieję, że nie kłócą się o pietruszkę. A jeśli się kłócą, to mam nadzieję, że twój żółw im tam nieźle ustawi.
2: Albo zje.
1: No tego chyba nie było.
0: Ja już
1: ale
0: chyba...
1: może się nie dadzą, zobaczymy.
0: Ja już chyba tę rozmowę przerwę w odpowiednim miejscu. Nie, żartuję oczywiście, ale bardzo Helu chcę cię pozdrowić razem z wujkiem ogórkiem.
1: Dziękujemy.
0: I życzyć dobrego wieczoru, papa, do usłyszenia.
1: Wspaniała jesteś. Cześć.
0: Hej, hej. Drogi wujku ogórku, to jeszcze tak na koniec naszego spotkania dzisiejszego w Polskim Radiu Dzieciom. Powiedz mi... Co jest najfajniejszego, najprzyjemniejszego, takiego, co cię wewnętrznie podpala do kolejnych piosenek i jeszcze kolejnych? Co jest najfajniejszego w tworzeniu muzyki dla dzieci i w koncertowaniu, w prezentowaniu tej muzyki? Co jest fajnego w twojej muzyce? Może tak.
1: O matko, tu jest bardzo dużo składowych, bo chyba najfajniejsze jest to, że mi się to podoba, że ja się bawię, że to mnie spełnia, że codziennie

0: rano wstaję i myślę sobie, o, dzisiaj jadę do Kościana na koncert, o, jutro jadę do Warszawy, ale fajnie, i poznam nowe dzieci, a później jak widzę te dzieci, jak śpiewają ze mną, jak się bawią, jak reagują też na piosenki, bo nie wszystkie są takie łatwe i proste. Zdarza się, zwłaszcza w maju, gdy śpiewamy na Dzień Mamy, bo za chwilę mamy Dzień Mamy, bo my mamy
1: mamy. Za 20 dni.
0: Tak, bo my mamy mamy, więc mamy Dzień Mamy.
1: Tak, mamy, tak. Mamy. Mhm.
0: I dlatego właśnie niektóre dzieci to bardzo przeżywają i to też jest w porządku. Ale najbardziej mi się podoba to, że widzę tę radość, tę... O matko, ciężko to właśnie nazwać, bo bycie dzieckiem chyba nie jest tak do końca sklasyfikowane dla nas dorosłych, bo my to często gubimy. A bycie dzieckiem jest takie jednostkowe i takie bardzo, bardzo przyjemne, takie z kolorami, z otwartością, z uczciwością i z bezinteresownością. Nikt w życiu mi tyle rzeczy nie powiedział, co dzieci. Że mam za krzywe zęby, za duże stopy, czerwoną twarz, łysą głowę, za dużo zmarszczek. I dzieci to zawsze mówią mi z miłością. I nigdy mi tego nie mówią, że ale ty masz duży nos. Zawsze mówią, ale ty masz duży nos. I to mi się najbardziej w tym chyba podoba. Nie chyba, na pewno mi się to podoba, że świat jest lepszy, jak mogę z nimi śpiewać.
1: A czy dorośli, którzy są razem z dzieciakami na twoich koncertach, jakich obserwujesz, myślisz, że odnajdują chociaż na chwilę dziecko w sobie? To takie... takie oklepane może słowa, odnaleźć dziecko w sobie, ale chodzi mi o to, czy, tak, czy dorośli trochę też zamieniają się w te dzieciaki, którymi przecież byli jeszcze kilkanaście lat temu, prawda?
0: Sporo razy mi się zdarza, że rodzice mi gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku napiszą, że zawoziłem dziecko do przedszkola i gdy dojeżdżałem już do pracy, to nagle zorientowałem się, że wujek ciągle śpiewa i ja śpiewam z nim.
1: No to chyba najpiękniejsza recenzja tego, tak, co robisz, prawda?
0: No mi się to podoba i fajnie, że to trafia, że to działa również z edukacją, bo ja się staram, żeby te piosenki nie były tylko o zabawie, tylko staram się tam naprawdę przemycić wartości z empatią, z ekologią, ze współpracą, z tym, że naprawdę jak się zdenerwujemy, to jest okej. I fajnie wtedy zapytać i poprosić. Bo to też jest bardzo ważne, a dużo ludzi zapomina, żeby poprosić, bo z czymś nie radzę sobie, to wcale nie jest nic złego, bo każdy tak ma. No i to jest fajne, bo możemy poznać kogoś, nauczyć się czegoś i my kogoś nauczymy. Staram się, żeby te piosenki również były mądre.
1: Czego może nas nauczyć piosenka Wesoły Mrówkojad? Ja przepraszam, że tak patrzę cały czas w lewą stronę, ale mam tu tyle piosenek twoich, że cały czas zmieniam decyzję, którą z nich chcę wypuścić teraz, słuchając tego, co mówisz. Tak. To zdecydowałem się na Wesołego Mrówkojada.
0: Mrówkojad to w ogóle jest bardzo specjalna piosenka i bardzo ją zawsze przeżywam, bo stworzyłem ją z Kacprem, który ma zespół Downa, bo też jeżdżę do przedszkoli specjalnych. I no Kacper był niesamowity, jest niesamowity, bo on znał wszystkie moje piosenki na pamięć. Naprawdę, Jacek, znał wszystkie piosenki na pamięć. To jest tak niesamowite dziecko, już wyszło z przedszkola, niestety, a ja zostałem. I dnia pewnego, gdy byłem na zajęciach, to on ciągle latał, że gonią go parówki. Konią go parówki. I ja mu mówię, że no wiesz co, no tak szybko lecisz, że chyba na motorze. I tak się zaczęła ta piosenka, no która została napisana znowu w 10 minut, że parówki na motorze z Mrówkojadem, którego wszyscy się niby bali, a on wcale nie był taki zły. I jeszcze tak naprawdę jadł warzywa z owocami i dzięki temu miał tyle siły do zabawy i wszyscy mogli się z nim bawić. A te parówki zostały ze względu na Kacpra, który miał zawsze taki fan. I jak ja przyjeżdżałem, to on zawsze mówił, wujek, to parówki? Mówię, na końcu zaśpiewamy. I on szalał po całym przedszkolu.
1: Czyli taki abstrakcyjny dodatek na koniec tego ostatniego refrenu,
0: taki,
1: prawda?
0: Wyobraźnia, tak, z ekstrawagancją, a co się będziemy
1: ograniczać,
0: jak się możemy podrapać, prawda?
1: Tak. Nie, wiesz co, bo słuchałem piosenki o Wesołą Mrówkę, to ostatni raz właśnie w majówkę, prowadząc audycję w niedzielę, którą wydawał Filip Górski i tak sobie śpiewaliśmy Wesoły Mrówkojad, Wesoły Mrówkojad i nagle pojawił się ten ostatni refren. I ja tak mówię do Filipa, Filip, o co chodzi z tymi parówkami? Że

0: One jeszcze na tym motorze. I obiecałem Filipowi, że jak będziesz tu dzisiaj, to cię o to zapytam, to teraz już wiem. Moglibyśmy jeszcze...
1: Bo te parówki mogą być. I to jest tu cała kwintesencja, że mogą być.
0: Mogą być i nie musimy wszystkiego tak do końca na 100% rozumieć, tłumaczyć i wyjaśniać.
1: Możecie znaleźć swoją wersję, bo ja też zachęcam często, żeby te piosenki rozbić na czynniki i znaleźć tam swoje jakieś wyobrażenia i swoje historie potem jeszcze dopowiadać i tworzyć, bo to też jest fajne. Razem, wspólnie.
0: Tak jest, tak mówił i was zabawiał, płytami obdarowywał, wesoły, przepraszam, to jest piosenka, wujek Ogórek. Dziękujemy ci, że przybyłeś prosto z Poznania do naszego studia.
1: Tak, spod Poznania.
0: W sobotę koncert.
1: Czekaj, bo szufladka musi mi się w głowie
0: Rynek
1: otworzyć.
0: Rynek Wildecki o godzinie 12:00 zapraszamy pewnie, prawda?
1: Serdecznie zapraszamy wszystkich, zmieścicie się, rynek jest wielki.
0: Mówił i zapraszał wujek Ogórek.
1: A to wszystko dzięki wujkowi Jackowi.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć.

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Nadal trwa. Numer do studia 22 645 2055. Czekamy, drodzy radiosłuchacze, teraz na wasze telefony, wasze zamówienia. Jakie piosenki wam w duszy dzisiaj grają? Czy będą to kolejne utwory Wujka Ogórka? Czy jakieś inne piosenki, gdzie zieleń odgrywa ważną rolę? Czy jeszcze zupełnie inne utwory z innej beczki? Decyzja należy do was. My czekamy. Daria odbiera telefony, a potem będziecie mogli usłyszeć swoje ukochane piosenki w naszej audycji jeszcze do godziny 20:00.

0: Wiosna już przyszła i coraz bardziej się rozwija. Piękna pogoda, dużo zieleni, kwitnące drzewa, kwiaty na łąkach. Czegoż chcieć więcej? Ciekaw jestem, jaką piosenkę. Czy piosenkę o wiośnie, czy piosenkę o zieleni, czy jeszcze o czymś innym zamówi teraz Filip. Dzień dobry, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Krakowa.
0: Co dobrego w Krakowie? Czy w Krakowie jest zielono?
1: Tak jak zawsze. U nas pod blokiem rośnie całkiem dużo roślin. Mhm. No i w tych roślinach bardzo fajnie się bawi wchowanego, bo można się tak fajnie ukryć.
0: A, czyli to są rośliny, które nie dość, że zachwycają swoim pięknem, to jeszcze takie rośliny chowają.

0: Tące, tak?
1: Tak.
0: Tak można by powiedzieć. Dobrze, proszę bardzo, jaką piosenkę chcesz usłyszeć dzisiaj?
1: Całkiem nowa bajka.
0: Będzie ta piosenka na pewno dla ciebie, tylko powiedz jeszcze koniecznie, zanim ją usłyszymy, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Moją babcię, mojego brata, moją mamę i tatę, całe Polskie Radio dzieciom, moje koty Lunę i Lenę, no i chyba tyle.
0: Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że do nas zadzwoniłeś, a teraz całkiem nowa bajka specjalnie dla ciebie. Do usłyszenia!
1: Do usłyszenia.

0: słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę.

To była dedykacja dla Filipa, a jaką wy chcecie usłyszeć piosenkę swoją, ukochaną dzisiaj? Nasz rodzinny koncert życzeń trwa jeszcze do godziny 20, niespełna 30 minut macie na to, by zadzwonić do nas pod numer telefonu 226452055 i zamówić swój ukochany utwór. W oczekiwaniu na połączenia z wami, ja teraz zaproponuję wam piosenkę z The Muppet Show, czyli z Muppetów, słynnych Muppetów, wśród których jednym z najważniejszych jest na pewno Kermit Żaba, czyli zielona żaba z dużymi, okrągłymi oczami i takim charakterystycznym, lekko zachrypniętym głosem. Kermit jest i bohaterem, i prowadzącym tę całą wesołą grupę kukiełek zwanych Muppetami.

0: też bardzo ważną rolę odgrywa w większości scen i w filmie, i w serialu o przygodach Muppetów. To teraz posłuchamy piosenki o Muppetach, a zaraz po niej kolejna dedykacja od Was.
1: Mana, mana.

0: Bardzo zabawna piosenka z The Muppet Show. Sprawdzimy, jaki utwór tym razem będą chciały zamówić Weronika i jej mama. Cześć dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Miło was słyszeć. Dzień dobry. Chyba jesteście tutaj, tak jak mi Daria podpowiedziała, bardzo zaskoczone, że udało wam się dodzwonić, prawda?
1: No, tak.
0: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
2: Ale cieszymy się bardzo.
0: No ja się też cieszę. A skąd do nas dzwonicie?
2: Z takiej wioski małej, Stara Ruskołęka.
0: Gdzie jest ta wioska, jeśli spojrzymy na mapę Polski?
2: Województwo Mazowieckie, powiat Ostrowski. Niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.
0: To serdecznie pozdrawiamy waszą całą wioskę, a teraz słuchamy, czego chcecie dziewczyny posłuchać, jakiego utworu?
1: Wlazł
0: kotek na płotek i mruga. Już, dziękuję bardzo. To był wstęp ode mnie, a za chwilę już w pełnej wersji. Jakie macie plany na wieczór?
2: Odrabianie lekcji?
1: No w sumie to tak.
0: No ale...
2: jeszcze dzisiaj nie odrabiałyśmy.
1: No.
0: Ale miło mi, że też ten wieczór spędzacie razem z nami, z Polskim Radiem Dzieciom.
2: Możemy się pochwalić, skąd wracamy?
0: Bardzo proszę.
2: No powiedz.
1: Wracamy ze koni. My zmieniliśmy na koniach.
0: Na koniach. Czy ty jeździsz regularnie konno, droga Weroniko?
1: No, tak.
0: I mama też?
1: Tak.
0: A co jest takiego przyjemnego w tej jeździe konnej?
1: Dzień dobry, ja też jestem.
0: A kto to jest?
1: Cornelia.
0: Pozdrawiam cię serdecznie. Ty też byłaś na koniach?
1: Tak, bo ja jeżdżę regularnie.
0: Fajnie. To ja jeszcze wrócę do Weroniki z tym pytaniem, które już zadałem. Co, Weroniko, dla ciebie jest najprzyjemniejszego w tej jeździe konnej?
1: No, dla mnie to akurat skakanie przez przeszkody.
0: To ty nawet skaczesz przez przeszkody, jadąc konno?
1: No.
0: A to jest trudne, łatwe, czy...
1: Nie, no ja na razie my mamy takie niskie przeszkody.
0: Ale fajnie. I ile czasu spędzasz w siodle na takiej lekcji? Czy to jest lekcja, czy to jest po prostu...
1: Tak, lekcja, godzina.
0: Mhm.

0: I jak się czujesz po takiej godzinie? Jakie to są emocje, jak się po godzinie schodzi z takiego konia?
1: No w sumie to nawet nie jest tak źle.
0: Duże zmęczenie, czy bardziej taka radość?
1: No też jestem też zmęczona.
2: Ale chyba radość przede wszystkim.
1: No też się

0: nie siłę w nogach, żeby kłusła szczególnie.
1: Na pewno. No to dziewczyny, wracajcie spokojnie do domu, a teraz... Dla Weroniki, dla jej mamy i dla Kornelii również wlazł kotek na płotek. Weroniko, kogo chcesz pozdrowić?
0: Ja chcę pozdrowić słuchacze radio dzieciom, tatę, no i brata, siostrę, babcię, ciocię i wujka.
1: Kogo chcę pozdrowić, Kornelia?
0: Ja bym chciała całe radio dzieciom. Moją calutką rodzinę i kuzynów, i bratów ciotecznych, mamy szczególnie. I tatę, i Werę, i Mateusza.
1: A kogo chce pozdrowić mama?
2: O, ja pozdrawiam, no przede wszystkim męża mojego, ale też moją mamę, moją siostrę, mojego brata, wszystkich przyjaciół, znajomych.
1: A my pozdrawiamy was i śpiewamy wlazł kotek. Zaśpiewamy razem? 3, 4.
3: Wlazł kotek na płotek i mrugnął.

0: trochę tak kołysankowo już się zrobiło. Za 17 minut wybije godzina 20, więc już powolutku będziemy zmierzać w stronę wieczoru, w stronę nocy i w stronę spania. Ale jeszcze nie teraz, bo już w tym momencie powędrujemy do muzycznego wehikułu czasu razem z Martyną Sojką i zobaczymy, i usłyszymy raczej, i posłuchamy, jakie piękne fragmenty muzyczne, zielone fragmenty muzyczne wynalazła nam dzisiaj Martyna. Posłuchajcie jej opowieści, bo dzisiaj będzie się w niej dziać naprawdę dużo, naprawdę warto. 3, 2, 1, zaczynamy.
1: Muzyczny wehikuł czasu.
2: Od wieków malarze, kompozytorzy i poeci sięgają właśnie po kolory jako symbole, nadając im głębszy, często metaforyczny sens. I to wspaniałe, że dzisiaj w rodzinnym koncercie życzeń towarzyszy nam kolor zielony, przez wielu uznawany za symbol nadziei i odrodzenia. Co roku obserwujemy przecież, jak przyroda budzi się do życia, odsłaniając przed nami świeży, zielony,

0: świat i dając nam poczucie nowego początku. A jak jest z muzyką? Możecie się zdziwić, jak wiele utworów nawiązuje właśnie do tej barwy. Zatem zaczynamy nasz muzyczny wehikuł czasu.
1: Przenieśmy się do czasów,
0: gdy królowały wyjątkowe cztery zielone słonie, a było to 66 lat temu. Któż z naszych rodziców i dziadków nie pamięta tej wyjątkowej piosenki, w której Anna Świerszczyńska ukazała niezwykle zabawną historię czterech zielonych słoni, z których każdy kokardkę miał na ogonie.

0: ty.
1: Cofnijmy się o...
2: 56 lat. I czeka tam na nas wyjątkowa piosenka Zielono mi. To prawdziwy hymn miłości i optymizmu, który pokazuje nam beztroskę i radość. No i nasza dzisiejsza zieleń symbolizuje nadzieję i harmonię, pomimo szarości, która czeka na dworze.

0: Przenieśmy się do...
1: piosenek Wojciecha Młynarskiego, a tam muzyczny wehikuł czasu ukazuje nam utwór pełen nadziei, optymizmu i woli walki mimo trudności. Jeszcze w zielone gramy to kultowa piosenka, którą wykonał sam Wojciech Młynarski.
2: Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy,

jeszcze zimowe śmiecie, na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Kolor zielony możemy także zrozumieć dosłownie. No i tam czekają na nas malutkie fasolki. Tak, tak, te legendarne fasolki, które przecież, jak wiemy, najczęściej są zielone. A śpiewały one także o dziwnych ufolutkach, które, jak przecież wiemy, również bywają w zielonym kolorze.

0: Udajmy się do...
1: przepięknej Irlandii, która zyskała miano Zielonej Wyspy ze względu na niezwykle intensywny odcień trawy i liczne łąki. I to właśnie z Irlandii pochodzi utwór pod tytułem Zielony Król, który 24 lata temu zaśpiewała Anna Maria Jopek.

0: A to było dawno, dawno temu.
1: Tak, tak, bo ta tradycyjna irlandzka pieśń powstała aż 283 lata temu. I posłuchajcie, jak brzmi w irlandzkiej wersji.

I niech ten optymizm nas nie opuszcza. Niech ta zieleń towarzyszy nam zarówno w sercu, jak i w muzyce, ale także przed naszym wzrokiem, kiedy to patrzymy, jak wspaniała wiosna obudziła się już do życia. Do usłyszenia.

0: Muzyczny wehikuł czasu.
1: Już za nami, a przed nami jeszcze 9 minut naszego rodzinnego koncertu życzeń i ostatnia zagadka w dzisiejszej audycji. Pierwsza osoba, która do nas zadzwoni pod numer telefonu 22 645 2055 i wymieni trzy tytuły piosenek Wujka Ogórka, który był dzisiejszym gościem, otrzyma ostatnią, trzecią płytę od naszego gościa, jego najnowsze wydawnictwo, płytę pod tytułem Razem. Czekamy zatem na wasze telefony, a przy okazji będziecie mogli zamówić swoją ukochaną piosenkę. A teraz Agata Świętoń i oczywiście piosenka pod tytułem A jakże zielony. Krom.

0: Drodzy radiosłuchacze, a przed nami ostatnie zamówienie w dzisiejszej audycji, tym razem od Klaudii. Dzień dobry, Klaudio.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz? Ja jestem w Warszawie, a ty gdzie jesteś?
1: Wrocławiu.
0: We Wrocławiu. Co ciekawego dzisiaj w tym Wrocławiu robiłaś?
1: Byłam w szkole. I miałam różne lekcje.
0: Jak to w szkole? A jaki jest twój ulubiony przedmiot?
1: Polski.
0: O! To był mój numer jeden przedmiot również w mojej szkole, jak ja chodziłem kiedyś do szkoły. No dobrze. Jaką piosenkę chciałabyś usłyszeć?
1: Mucha w mucholocie.
0: Bzzz. Ojej, myślałam, że gdzieś ona tu leci. Mucha w mucholocie już za chwilę przyleci. Prosto do ciebie. A czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Słuchamy.
1: Tatę, mamę, siostrę, mnie... Babcie, dziadka, ciocie, wujka, kuzynkę i Polskie Radio dzieciom.
0: A my serdecznie pozdrawiamy ciebie, wszystkie muchy, a szczególnie tę jedną w mucholocie, która już frunie do ciebie. Do usłyszenia, hej, hej!
1: Pa.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, w ten sposób dotarliśmy do końca naszej audycji. Ja przypominam, że jest jeszcze do rozdania jedna płyta od Wujka Ogórka. Kto z was zna trzy tytuły piosenek Wujka Ogórka, niech napisze na nasz redakcyjny mail dzieci@polskieradio.pl. Trzy tytuły jego utworów, a taka płyta trafi w wasze ręce. A za dzisiejszą audycję serdecznie dziękuję wam. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.

0: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Ojej, ale bym się wyspał, ale bym się przespał. Zmęczyłem się, ale Bartuś też nie ma siły.
4: To prawda, bardzo się nabiegaliście. Mhm.
3: No, tylko trochę biegałem, bo ja jeszcze nie pracuję.
4: No, czasami jednak jesteś bardzo pomocny. Jak na takiego małego misia, to pomagałeś bardzo dzielnie.
3: Mhm. To jak się położę, to opowiesz bajkę?
4: Pewnie i tobie, i Bartusiowi, i wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
4: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś, usypiaj i pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: No o tych skrzatach, co w tej skrzyni i od dziadka i babci. No tych ze stodoły.
4: Stodoły z piwnicy.
3: No bez różnicy, żeby było coś o tej tajemnicy.
4: No tak.
3: No już się nie mogę doczekać tych pyszności.
4: Jakich pyszności?
3: Od dziadka i babci. Przecież zawsze są najlepsze.
4: Ale mówiłeś o niespodziance, o skrzatach, które zostały wysłane przez dziadka do miasta. Tam, gdzie mieszkają ich dzieci ze swoimi dziećmi, czyli z ich wnuczętami.
3: No tak, tak. Tylko mogłoby być coś o czarownicach, smokach, królewnach?
4: Michasiu, skąd ci ich wezmę?
3: No to może chociaż, żeby był dziki leśny miotek.
4: Oj,
3: przestań.
4: Zamykaj oczy i posłuchaj. I wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści. Przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Możesz zaczynać. Zamykam oczy.
4: Nie tak dawno temu, całkiem blisko, czy to w najbliższym wielkim mieście, czy jakimś małym miasteczku.
3: Ale gdzie w końcu?
4: W domu Marysi i Bartusia. To właśnie tu trafiła olbrzymia paczka. Była tam skrzynia przygotowana w domku pod lasem, należącym do babci i dziadka, gdzie kiedyś dawno, dawno temu z lasu przybyły skrzaty. Mieszkały tam wiele lat, aż wreszcie dziadek z babcią doszli do wniosku, że warto byłoby pomóc ich wnukom. Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek, tak nazywały się skrzaty, żyły bardzo, bardzo długo, o wiele dłużej od najstarszych ludzi, ale wśród skrzatów to uchodziły ciągle za dzieci. No może starsze dzieci. No dobrze, może wśród skrzatów ta dzielna czwórka mogłaby uchodzić za już całkiem dorosłą skrzacią młodzież. Pamiętały jeszcze, jak pradziadek dziadka Bartusia i Marysi budował dom pod lasem i wtedy były dziećmi, teraz już może mniej. No, tak to już skrzaty mają. Przyjechały do miasta, to znaczy skrzynię ze skrzatami przywiozła poczta, a skrzaty nic nie wiedziały o mieszkających tu dzieciach, o Marysi i Bartusiu. Ani o nich, ani o innych dzieciach, ani o niczym w mieście. Wiedziały tylko, że dzieci marzyły o przyjaciołach, czy o zwierzętach, że chodziły do przedszkola i że czasami bardzo długo nie mogły zasnąć. A że jak wiecie, skrzaty najlepiej usypiają ludzkie dzieci, postanowiły wybrać się do domu tych miłych dzieci. Skrzynia, którą dziadek zbudował im, a następnie wraz z babcią wyposażył, pokrył podłogi dywanami, umieścił tam mebelki, które przyczepił do podłogi, żeby się nie wywracały, no to ta skrzynia stała się ich domem. No widzieliście.

0: widzieliście taki domek dla lalek? To wyobraźcie sobie coś podobnego, tylko że o wiele, wiele większego. Coś, co zajmuje sporą część pokoju. Poznały dzieci, nawet szybko udało im się je uśpić, ale nie pokazały im się wszystkie. Nie, nie, co to, to nie. Najczęściej pokazują się albo malinka ze świerczkiem, albo jeżynka z dąbkiem. Jedna albo druga para. Pozostała dwójka posypana jest pyłem z wysuszonych poziomek i kwiatów paproci. I wtedy staje się całkiem niewidoczna. No i dzięki temu ta niewidzialna dwójka z krzatów może niezauważenie pomagać słuchać ludzkich marzeń albo psocić. Uwaga, powiedziała Malinka, skoro Marysia i Bartuś śpią, to musimy przygotować sobie połączone ukrytymi korytarzami kryjówki w różnych miejscach domu. Do czego nam takie przejścia i kryjówki? Zdziwiła się Jerzynka. Przecież mamy domek. Musimy się przygotować na wizytę kolegów i koleżanek, odpowiedział Dąbek. Jakieś skrzaty nas odwiedzą? Ucieszyła się Jerzyna. Nie, Jerzynko, mam na myśli znajomych Marysi i Bartusia. Przyjdą, no i będą chcieli nas złapać, dotykać albo nawet głaskać, wyjaśnił Dąbek, a świerczek aż podskoczył. No chyba żartujesz. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś mnie łapie i dotyka brudnymi rękami. Dlatego musimy się przygotować. Malinka uśmiechnęła się i mówiła dalej. I musimy znaleźć jakiś skrót do kuchni, gdyby zapomnieli przynieść nam jedzenie. Świerczek przy tym od razu się ożywił. Dobry pomysł, bo jakoś tutaj w mieście wciąż jestem głodny. Ty zawsze jesteś głodny, zaśmiała się Jerzynka. A świerczek dorzucił. A pamiętacie, że skoro przybyliśmy tutaj, to powinniśmy odwiedzić naszych kuzynów mieszkających w mieście. Oni są w tej, jak ona się nazywa, no w tej bibliotece. To chyba gdzieś tu niedaleko. Tak, tak, możemy przeskakiwać w koronach drzew z gałęzi na gałąź, bo biblioteka jest po drugiej stronie parku. No, tego parku, co go widać przez okno sypialni. Jak zwykle, Malina wiedziała wszystko najlepiej, a Dąbek dorzucił. Oni tam mają całą wioskę. Wioskę w mieście, to znaczy w tej bibliotece. Nazywa się Skrzatowo i tam mieszka bardzo dużo, między innymi, starych i mądrych skrzatów. Słyszeliście, pamiętacie o Anzelmie i Kandelabrze? O, tak, tak. I o wielu innych. Tych również w naszym wieku.
1: Ale super, ucieszyła się najmłodsza wśród nich Jerzynka. Mamy się kim opiekować, mieszkamy w cudownym domu zbudowanym przez dziadka, niedługo wybierzemy się na wycieczkę do wioski skrzatów. Hurra, hurra, hurra, krzyczała Jerzynka, a świerczek na to. Cicho, nie krzycz, bo się dzieci obudzą.
0: Wycieczka nie ucieknie, a najważniejsza jest opieka nad dziećmi. To jest bardzo ważne dla wszystkich skrzatów, uspokoiła ich Malinka. Masz rację. Bierzmy się do pracy. No, już, już. Jeszcze tyle dzieci musimy uśpić i odwiedzić we śnie? No, bierzmy się do roboty. Dąbek podwinął rękawy kapoty. Skrzaty się uśmiechnęły, skinęły głowami i zaczęły śpiewać najpiękniejsze kołysanki, przy których dzieci wkrótce zasnęły. Michaś też już śpi. A wy? Oj, chyba przyszedł na was czas, pasałyki. Zamknijcie oczy i śpijcie. We śnie przeniesiecie się do maleńkiego domku przy parku, w którym czeka już na was czwórka sympatycznych skrzatów. A może w następnej usypiance poznacie kolejne przygody sympatycznych skrzacików? Kto to wie, może wybiorą się do Skrzatowa? Do wioski miejskich skrzatów, które pod dachem biblioteki zrobiły sobie wspaniałe miejsce do życia? No i przygody połączą się. Czy wiejskie skrzaty, a właściwie już domowe, wniosą coś do życia tych miejskich? A może będzie odwrotnie? Tak czy inaczej, do usłyszenia i do zobaczenia. Śpijcie już, zamknijcie oczy. Ciii. Zasnęły. Dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śpi.

0: Franusiu, Franusiu, pora na bajeczkę, jesteś gotowy?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, bo przygotowałam dzisiaj dla ciebie bajkę, która jest bardzo, ale to bardzo ważna. Ale zanim dowiesz się, o czym jest ta bajeczka, to może ustalmy, kto będzie naszym bohaterem. Chłopiec czy dziewczynka?
1: Chłopiec.
0: Okej. Niech będzie chłopiec. Mam propozycję imienia. Co ty na to, żeby nazywał się Henio?
1: Może być.
0: No to super, skoro może być imię Henio naszemu bohaterowi. A bajka, którą dzisiaj usłyszysz, dotyczy pandemii. Franusiu, czy ty wiesz, co to jest pandemia?
1: Oczywiście. To jest taka choroba na cały świat.
0: Brawo! Super! No mój drogi, gratuluję ci wiedzy. Rzeczywiście pandemią nazywa się taką chorobę, która opanowuje cały świat, czyli występuje po prostu w każdym miejscu na świecie. Nie tylko w jednym mieście, nie tylko w jednym państwie, ale właśnie w różnych miejscach na kuli ziemskiej.
1: Musi być bardzo niebezpieczne.
0: Masz rację. Rzeczywiście wówczas bardzo dużo osób choruje, ale ten moment, kiedy jest pandemia, jest też takim czasem, kiedy od ludzi bardzo dużo zależy. Właśnie na przykład to, czy ta choroba będzie zajmowała kolejne miasta, kolejne państwa, czy też może będzie można nad nią troszeczkę chociaż zapanować. I o tym wszystkim dzisiaj będziemy sobie opowiadać. O tym, czego na temat pandemii dowiedział się Henio, nasz bohater. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: No to super, zaczynamy. Henio był super radosnym chłopcem. Jak większość naszych bohaterów, miał przyjaciół, przyjaciółki, kolegów, koleżanki, chodził do przedszkola, miał świetne rodzeństwo i fajnych rodziców. Często bawił się na podwórku, ale miał też ulubione zabawki w domu, no i bardzo lubił się uczyć w przedszkolu nowych rzeczy, dowiadywać się wielu ciekawostek i interesujących spraw, o których opowiadały panie.

0: Bardzo lubił też wycieczki i uwielbiał słuchać najróżniejsze opowieści i bajki. I kiedy tak Henio spędzał całe dnie, ucząc się nowych rzeczy na zabawie, coraz częściej słyszał, jak dorośli używają pewnego słowa. Nie do końca wiedział, co ono oznacza, ale wiedział, że chyba wiąże się z czymś bardzo poważnym, bo kiedy padało ono z ust dorosłych, to robili oni wtedy właśnie takie poważne miny. Wiesz, Franiu, jakie to mogło być słowo?
1: Tak, pandemia.
0: Oczywiście masz rację. Chodziło o pandemię. Henio pomyślał sobie, że zapyta rodziców, czym jest ta pandemia, czy rzeczywiście to taka poważna sprawa i czy może powinien się zacząć czegoś bać? A może przed tą pandemią można się jakoś ochronić? No wiele pytań pojawiło się wówczas w głowie Henia, ale Henio postanowił, że nie ma co nad tym dalej rozmyślać, tylko trzeba właśnie porozmawiać o tym z rodzicami. Myślę, że postąpił on bardzo słusznie, bo zawsze, kiedy nie wiemy czegoś na jakiś temat albo kiedy coś nas nurtuje lub też nie jesteśmy do końca pewni różnych rzeczy, to warto porozmawiać o tym z rodzicami. Rodzice to często taka skarbnica wiedzy.
1: Taka encyklopedia.
0: Tak, rodzice to taka trochę chodząca encyklopedia. Masz rację, Franiu. Ale wróćmy do naszego bohatera Henia. Henio poszedł zapytać rodziców, czym jest pandemia. Rodzice trochę się zdziwili, że Henio o to pyta, bo pandemia to nie jest coś, czym zajmują się dzieci. Wówczas Henio wyjaśnił, że bardzo często słyszał to słowo z ust dorosłych i pomyślał, że warto dowiedzieć się, co oznacza. Wtedy mama wyjaśniła mu, że pandemia to taka choroba, która właśnie opanowuje cały świat, czyli powiedziała mu to, co ty, Franio, powiedziałeś na samym początku. Henio bardzo się tego przestraszył. Pomyślał sobie, że to musi być okropne, skoro cały świat choruje na jedną chorobę. No ale, powiedział Henio, chyba jest jakieś lekarstwo na tę pandemię. Wtedy tato dodał, że nie do końca jeszcze wynaleziono lekarstwo, ale oczywiście bardzo dużo osób nad tym pracuje. Wielu się bardzo stara, żeby tak się właśnie stało, żeby ludzie przestali chorować i żeby ta pandemia już się zakończyła, zniknęła i odeszła w niepamięć. Wtedy Henio postanowił, że nie może tak zostawić tego tematu i zaczął się zastanawiać, kiedy zasypiał, w jaki sposób można pomóc sobie nawzajem, w jaki sposób ludzie mogą spowodować, żeby ta choroba się nie rozprzestrzeniała, żeby się nie zarażać od siebie nawzajem, no bo przecież coś takiego chyba musi istnieć. Z takimi pytaniami Henio poszedł spać tamtego wieczora. Rano, kiedy się obudził, nie zdziwisz się chyba, kiedy powiem ci, że nadal myślał o tych pytaniach. I z nimi poszedł do przedszkola. W przedszkolu dzień jak zwykle upływał bardzo radośnie, aż do wielkiego kręgu. Wielki krąg to był taki moment, kiedy wszystkie przedszkolaki siadały razem z panią na dywanie i wówczas mogły zadać każde pytanie, które przyszło im do głowy, a pani wychowawczyni starała się na nie odpowiedzieć. Henio wówczas postanowił, że to jest doskonały moment, żeby zapytać o tę pandemię i o to, w jaki sposób możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się tej choroby, zablokowaniu jej. Zadał pytanie pani wychowawczyni, a pani wówczas spojrzała na Henia i powiedziała tak. Bardzo się cieszę, Heniu, że o tym pomyślałeś, że o tym powiedziałeś i że zacząłeś ten temat. bo rzeczywiście to jest specjalne.

0: sprawa niezwykle ważna. I tak, są rzeczy, które my ludzie możemy robić, żeby tej pandemii było trochę mniej, żeby udało się zahamować, zastopować tę chorobę. Wtedy dzieci spojrzały na panią i czekały, co takiego to będzie. Wtedy pani wychowawczyni powiedziała o trzech złotych zasadach, o których zawsze warto pamiętać i których należy przestrzegać. Franio, jak myślisz, co to za zasady? Jaka może być pierwsza zasada, żeby pomóc w zahamowaniu pandemii?
1: Trzeba myślące.
0: Brawo, to jest bardzo ważne. Rzeczywiście mycie rąk powoduje, że bakterie i wirusy, które mogą się na nich znaleźć, szybciutko z nich zmykają, kiedy myjemy bardzo dokładnie mydłem ręce.
1: Te bakterie i wirusy trzeba ją wody, bo nie umieją pływać.
0: Może tak być, Franiu. Może tak jest rzeczywiście, że one nie umieją pływać i się boją tej wody. To jest bardzo dobry pomysł. Tak czy siak, w taki sposób, myjąc rączki, pozbywamy się ich. Jaka może być, Franusiu, druga zasada, kiedy jest pandemia i nie chcemy się zarazić?
1: Zakładam maseczki.
0: Brawo! Rzeczywiście noszenie maseczki także może nas uchronić od tego, żebyśmy zachorowali lub kiedy jesteśmy już chorzy, żebyśmy nie zarazili kogoś innego. A jaka będzie trzecia złota zasada?
1: Ciekawe, nie wiem, ale wiem, czym jest kwarantanna.
0: Wiesz, czym jest kwarantanna? Wow! To za chwilę o tej kwarantannie sobie powiemy, a ja tylko szybciutko dodam o tej trzeciej zasadzie. Ta trzecia zasada mówi o tym, żebyśmy zachowywali odstęp między sobą.
1: Co to oznacza?
0: To oznacza, że kiedy dwoje ludzi stoi obok siebie, to nie mogą tak stać rączka w rączkę, noga w nogę, tylko musi być między nimi trochę odstępu. Ale wróćmy teraz do tej kwarantanny, bo rzeczywiście, kiedy pani opowiadała dzieciom o pandemii w ich kręgu, padło również to słowo. Czym jest, Franiu, kwarantanna?
1: Jak ty się schole, to masz być w domu i nie może nigdzie wyjść. I z nikim się spotykasz.
0: Brawo! Rzeczywiście, tym właśnie jest kwarantanna. To jest taki moment, kiedy osoba, która jest chora, musi zostać w domu. Tego dnia przedszkolaki Henio, jego koledzy i koleżanki wyszli z przedszkola naprawdę z wielką wiedzą na temat pandemii. Bardzo się cieszę, że twoja wiedza, Franiu, na temat pandemii też jest taka wielka, bo dzięki temu, że Henio i przedszkolaki oraz ty i nasi słuchacze tak dużo na ten temat wiecie, możemy ustrzec się od zachorowania. A przecież to jest najważniejsze, żebyśmy byli szczęśliwi, zdrowi i zawsze uśmiechnięci.
1: Mamusiu, robicie już śpiący.
0: No dobrze, kotku, skoro robisz się śpiący, to już kończymy naszą bajeczkę. Zamknij oczka, przytul główkę do podusi i śpij słodko.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

0: słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Halo? Przepraszam bardzo.
2: Dzień dobry.

0: Ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Polskie Radio dzieciom na dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
4: Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zapamiętać wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
1: A dzisiaj moją gościnią jest Jola Górecka, mama bliźniaczek, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.

0: O nie. Doskonale pamiętam moment, kiedy się poznałyśmy w sali zabaw. Gdzieś tam przecięłyśmy się, będąc obie z naszymi bliźniaczkami. No i wtedy umówiłyśmy się, że dobra, to jakoś niebawem trzeba zorganizować spotkanie rodziców, mam bliźniąt w sali zabaw, posiedzimy, pogadamy, wymienimy doświadczenia. No i w sumie do tej pory nie doszło do tego spotkania, bo na ciebie spadła trudna informacja.
1: Tak, zgadza się. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy wcześniej w zasadzie, ale tak naprawdę moja ścieżka onkologiczna zaczęła się już tak naprawdę wtedy, kiedy my się spotkałyśmy, bo kilka dni wcześniej wyczułam gruzek pod lewą pachą i tak naprawdę ta nasza wyprawa do tej sali zabaw była trochę takim elementem dla mnie odstresowującym, bo stwierdziłam, że no dobra, mam w sobie tyle emocji, nie chcę tego gdzieś tam współdzielić z dziećmi, tak, więc próbowałam zorganizować ten czas do momentu otrzymania wyniku, żeby po prostu jak najmniej o tym myśleć i żeby właśnie nasze dziewczynki jak najmniej to odczuwały.
0: Mhm. No i jaki był ten wynik, jaka była diagnoza?
1: No niestety diagnoza nie była, no diagnoza była, spadła, tak, dla nas jak grom z jasnego nieba. Okazało się, że jest to bardzo złośliwy rak piersi, trójujemny, czyli taki podtyp, który najtrudniej się leczy. No i po jakimś czasie okazało się, że niestety doszło również do przerzutów odległych węzłów chłonnych, więc możliwości leczenia w Polsce są bardzo ograniczone i obecnie działamy również na polach zagranicznych. W tym momencie produkuje się dla mnie na przykład taka szczepionka przez klinikę w Niemczech, która właśnie ma wspomóc tą walkę z nowotworem. Ta szczepionka jest taka personalizowana pod konkretnie mój nowotwór. I bardzo się cieszę, że takie możliwości oczywiście są, natomiast są to możliwości bardzo kosztowne, tak? Więc w związku z tym oprócz takich tutaj czynności, które musimy podejmować związanych konkretnie z moim leczeniem, musimy podejmować również wiele aktywności związanych także ze zbiórką pieniędzy i tak dalej, więc no, nasze życie obecnie jest bardzo ciekawe, jeżeli miałabym to tak określić.
0: Z jednej strony powstaje ta szczepionka spersonalizowana, co w ogóle jest mega ciekawe, że coś takiego jest. Nie wiedziałam, dopóki nie zaczęłam się przygotowywać do naszej rozmowy. Z drugiej strony, co też ciekawe, jesteś leczona zdalnie przez najlepszych specjalistów z Izraela.
1: Dokładnie tak.
0: I z trzeciej strony teraz czekasz na kwalifikację do leczenia w Stanach Zjednoczonych, tak?
1: Tak, zgadza się. Tak, ten temat jest bardzo złożony, bo oprócz tego, że chemioterapeutycznie leczę się tutaj w Polsce, mam wspaniałą panią onkolog, która jest bardzo właśnie otwarta również na wszystkie opcje leczenia poza Polską, to jestem objęta również taką opieką kliniki w Izraelu, która zajmuje się właśnie poszukiwaniem dla mnie opcji na całym świecie. Właśnie ta klinika znalazła dla mnie tą szczepionkę między innymi, a także też to badanie kliniczne w Stanach. I obecnie moje leczenie wygląda tak, że właśnie chemioterapeutycznie leczę się w Polsce i wkrótce rozpocznę również no, leczenie choćby tą szczepionką, tak, za granicą. Więc jakby tutaj wiele opcji, znaczy wiele, może to nie tak wiele, jest kilka opcji na stole. I no po prostu tutaj czekamy troszkę też na rozwój sytuacji. Na szczęście ten mój nowotwór zareagował na chemioterapię, którą otrzymuję obecnie. Właśnie jestem świeżo po kolejnym wlewie chemii, właśnie wczoraj go miałam, więc szczerze mówiąc...
0: I można tak super wyglądać i być w takiej formie po chemioterapii?
1: Właśnie powiem tak, kiedy otrzymałam diagnozę, miałam wiele obaw w swojej głowie, również związanych z tym, jak będzie wyglądać teraz moje życie, tak? No bo wiadomo, że mamy dwójkę malutkich dzieci.
0: Jesteście też w sumie świeżo po ślubie, bo widziałam na Facebooku, że mieliście dopiero 4. rocznicę, więc
1: tak.
0: Też chcielibyście mieć czas pewnie dla siebie.
1: Oczywiście, że
0: chociaż
1: tak,
0: przy bliźniakach to jest takie
1: dyskusyjne. Tak, wiadomo, że w życie tutaj weryfikuje, tak, nasze potrzeby.

0: nazwijmy to. Natomiast chodzi o to, że jakby ja myślę, że wiele z nas, tak, ma taki obraz pacjentek, pacjentów, które leczą się chemioterapeutycznie, które po prostu są blade, tak, gdzieś tam. W sensie jest taki obraz, myślę...
1: No taki trochę filmowy, popkulturowy, tak, że tak, jak dokładnie. Pojawia się scena w filmie, w serialu, że ktoś się leczy onkologicznie i przyjmuje chemię, to nagle jest na maksa chudy, wymiotuje, zielony na twarzy i słania się na nogach. No i jeśli nie mamy kontaktu w życiu prywatnym albo nie eksplorujemy tego tematu, no to taki obraz nam zostaje po prostu.
0: I teraz też chcę zaznaczyć, bo oczywiście to też nie jest tak, że to wszyscy tak czują się super i tak dalej. Ja też się nie czuję zawsze super, tak? Na przykład już teraz uczę się sama siebie, jak ja się czuję na przykład dzień po chemii, dzień dwa dni po, trzy dni po, cztery dni po i próbuję tak sobie organizować mój kalendarz, po prostu dostosowując to trochę do mojego samopoczucia. Też no, myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby dać sobie tą przestrzeń na ten odpoczynek, na te gorsze samopoczucie, że to jakby próbuję sobie tak to tłumaczyć, że to też jest okej. Bez tego odpoczynku ja, nie wiem, spadną mi zaraz węgi krwi, nie wiem, czy dostanę kolejną chemię, więc to jest wszystko takie bardzo połączone.
1: No też regeneracja ma duży wpływ na odporność.
0: Oczywiście,
1: to też
0: tak.
1: Jest kluczowe u ciebie na pewno.
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Więc, więc tak patrząc na ten nasz tydzień, na przykład dzisiaj tak do końca nie wiedziałam, jak będzie wyglądał mój poranek, bo dzień po tak różnie to bywa, ale na szczęście dzisiaj jest okej. Też na przykład wiem, że nie wiem, dwa dni po chemii trzymają mnie jeszcze sterydy, które dostaję tak jako premedykację przed każdą chemią po to, żeby się po prostu chemia lepiej wchłaniała, więc czuję się tak nawet troszkę bardziej potenergetyzowana, ale ten trzeci, czwarty dzień już jest na przykład gorszy, tak? Więc wtedy już takie podejmuję mniej aktywności, albo na przykład wtedy sobie, nie wiem, leżę w łóżku i na przykład, nie wiem, działam sobie na komputerze, czy tam odpisuję mojej onkodietetyczce, czy prowadzę jakąś korespondencję, której też jest masa przy tej chorobie, zwłaszcza kiedy poszukuje się różnych opcji gdzieś tam. No, więc to jest, to nasze życie jest teraz takie bardzo złożone i no, więc to niekoniecznie musi być tak, że cały tydzień tak osoba leczona onkologicznie leży w łóżku. Oczywiście...
1: Tak się pewnie też zdarza.
0: Oczywiście tak.
1: Ty chcesz pokazać, że może być też inaczej.
0: Tak, i myślę, że to też... Odkąd, powiem tak, ja też właśnie na zbiegiem mojej choroby poznaję różne osoby, które się też leczą i wręcz właśnie poznanie ich zmotywowało mnie do tego, że kurczę, pomimo tego, że ja słyszę od lekarza, że tak naprawdę ja już nic nie mogę zrobić, ja mogę zrobić jeszcze bardzo dużo w swojej sprawie. I to też dało mi tu trochę sprawczość, tak, że no kurczę, to nie jest teraz tak, że ja teraz sobie leżę i czekam biernie na rozwój wydarzeń, tak. Więc myślę, że to też jest ważne. Natomiast też chciałam powiedzieć, że a propos tego, co powiedziałaś, że to też nie jest tak, że każdy tak ma, tak? Ja na przykład przyjmuję taki rodzaj chemii, dzielimy chemię na białą i czerwoną. Ja na przykład przyjmuję białą, ta czerwona jest na przykład taka totalnie kosząca z nóg, tak? Więc wiem, że na przykład te pacjentki, które muszą ją przyjąć, no to wygląda troszkę też inaczej u nich, tak? Ale to też nie jest tak, że to musi tak być.
1: Mhm. To do leczenia jeszcze wrócimy, ale teraz chciałam porozmawiać o twoich córkach, bo też jestem mamą bliźniaczek i to jest bardzo intensywne, wymagające, pochłaniające zajęcie, żeby zapewnić im i rozrywkę, i opiekę, i dać im taką uwagę, zainteresowanie, okazać uczucia i tak dalej, i tak dalej. Jak ty to ogarniasz?
0: Powiem tak, mamy w tym całym nieszczęściu mamy bardzo dużo szczęścia i na tym się też staram skupiać generalnie na co dzień. Choćby w tym, że mamy ogromne wsparcie wśród naszych znajomych, bliskich, przyjaciół, rodziny, którzy od pierwszych dni tak naprawdę po diagnozie bardzo nas wspierali, tak? Bo obecnie takim naszym długotrwałym, powiedzmy, rozwiązaniem na opiekę nad dziewczynkami jest niania, która jest przewspaniała. Ja tak trochę mówię, że to jest taka trzecia babcia dla nich, bo ona i zaśpiewa im piosenki, je wyprzytula i zorganizuje im różne zabawy, które pewnie miałyby w żłobku, gdyby do niego chodziły, tak? Więc jakby też dba o ich taki rozwój na co dzień, co też bardzo mnie cieszy. Natomiast ten pierwszy czas po diagnozie też był taki dla nas bardzo wymagający, bo my musieliśmy w zasadzie we dwójkę, tak, biegać po różnych badaniach,

0: jeszcze we dwójkę, oczywiście choroba dotyczy bezpośrednio mnie, natomiast byłam trochę taka osoba będąca we mgle, więc wszędzie towarzyszył
1: wsparcia.
0: Oczywiście tak. Więc wszędzie towarzyszył mi mój mąż i w związku z tym na przykład, nie wiem, przyjechała to kuzynka moja bardzo bliska i kochana na przykład na kilka dni, żeby przejąć dziewczynę. Potem przyjechała moja mama, potem przyjechał ktoś tam, więc jakoś tak kleiliśmy to po prostu na bieżąco. Teraz właśnie mamy tą nianię, która też i to rozwiązanie pomaga mi jakby odpuszczenie sobie w pewnym momencie, tak? Że na przykład właśnie, okej, dobra, teraz muszę odpocząć, to mogę odpocząć. Nie muszę tutaj aktywizować moich córek, zmuszać, może nie zmuszać do jedzenia, oczywiście to tak nie chcę, żeby źle zabrzmiało, no ale wiemy, jak ta rzeczywistość
1: negocjować.
0: Wygląda. Negocjować, dokładnie. Więc mniej więcej wygląda to tak. Natomiast oczywiście dziewczyny teraz wchodzą w bardzo taki wymagający wiek. Zbliżają się coraz szybciej do tych drugich urodzin, które tutaj jest takie owiane, tak? Że to jest bunt dwulatka, który tak de facto zaczyna się chyba już po pierwszym roku życia, a kończy ponoć nigdy, z tego co słyszałam.
1: Wiesz co, no, moje dziewczyny mają 2 lata i miesiąc i tfu, odpukać od jakichś 3 tygodni jest trochę łatwiej. Mm-hmm. Nie ma takich dramatów przy wyjściu na przykład z domu, przy ubieraniu, rozbieraniu, karmieniu i tak dalej. Także no... To jest intensywny czas dookoła tych drugich urodzin, ale to nie jest tak, że trwa na zawsze.
0: Okej. Ja też staram się niczego też nie zakładać, tak po prostu obserwować ten rozwój wydarzeń. No na przykład obecnie jesteśmy teraz w etapie, że dziewczyny przestały nam spać w nocy. W sensie budzą się bardzo często, prawdopodobnie jest to związane z ząbkowaniem, natomiast tak de facto, sama wiesz jak jest, do końca przyczyny nigdy nie wiemy. Więc te noce są dla nas takie najbardziej wymagające, też w związku z tym, że no obecnie do dziewczyn wstaje głównie mój mąż, który też jest aktywny zawodowo. Ja jeśli mam lepsze, powiedzmy, dni, no to też staram się go wspierać w tym, natomiast sama też zaobserwowałam, że brak snu versus moje wyniki krwi mają bardzo zły związek, więc tak po prostu no musimy jakoś działać, no działamy po prostu na bieżąco, tak? Wiemy, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo wiesz sama też dobrze, jak to jest przy dwójce, że czasem po prostu jedna osoba nie jest w stanie podołać sytuacji i zwłaszcza kiedy w grę wchodzi jakaś tam choroba czy jakieś tam dolegliwości, tak? Więc to jest taka nasza pięta, jeśli miałabym to tak nazwać. Natomiast w ciągu dnia są też bardzo wymagające, tak? Bo właśnie od poniedziałku do piątku mamy nianie, ale właśnie teraz po zeszłym weekendzie mój mąż się zaśmiał, że Boże, ja nie wiem, jak ludzie mają więcej niż 2 dzieci, że po prostu je ogarnąć to jest, jest to bardzo,
1: ja
0: bardzo wymagające.
1: Ja też się nad tym zastanawiam.
0: Tak, a ja, żeby było śmiesznie, ja sama pochodzę z rodziny, ja mam 4 rodzeństwa, jest nas 5.
1: O, wow.
0: Tak, natomiast moja mama jest już tak zaprawiona w boju, że jak przyjeżdża do nas właśnie w takich momentach, kiedy bardzo już potrzebujemy pomocy, no to ona ogarnia dziewczyny, obiady dla nas, dla nich, ogarnie nam jeszcze dom i na koniec dnia stwierdzi, że w sumie to ona się dzisiaj wcale nie zmęczyła. Ona dzisiaj tak naprawdę to nic nie zrobiła, więc moja mama jest przekochana i bardzo ją pozdrawiam z tego miejsca.
1: Ja też pozdrawiam i kłaniam się w pas, bo 5 dzieci brzmi bardzo imponująco. No myślę, że to jest taki mechanizm, jak nam rodzicom bliźniąt czasami się zdarzy, że wyjdziemy, nie wiem, do sklepu, do lekarza, gdziekolwiek na spacer z jednym dzieckiem i nagle jest taki luzik, nie?
0: To prawda,
1: że,
0: tak.
1: W ogóle jeszcze jedna ręka wolna, w ogóle spoko.
0: To prawda, tak.
1: I za te wypowiedzi zazwyczaj mi się obrywa od rodziców pojedynczych dzieci, więc od razu tu gwiazdka. Ja wiem, że też może być intensywnie, trudno i hardkorowo, no ale my dzisiaj rozmawiamy o doświadczeniach mam bliźniąt, no i tak to po prostu wygląda. A powiedz, bo teraz jak się spotykamy, pewnie też to nie jest tak, że ciągle jesteś na górce i że zawsze masz dobry humor i jesteś pełna nadziei, jesteś uśmiechnięta, pewnie też są jakieś kryzysy. No ale tak ogólnie postrzegam cię jako osobę w dobrej formie psychicznej. Ale pisałaś o tym, że nie zawsze w trakcie choroby, leczenia tak było, że zbudowałaś sobie trochę tę odporność, też korzystając z pomocy psychologa. Jak wspominasz ten pierwszy czas i jak szybko skorzystałaś z tej pomocy?
0: Z tej pomocy skorzystałam tak naprawdę od razu. Ja tylko dowiedziałam się o diagnozie. Podeszłam do tego troszkę tak holistycznie, na zasadzie takich, wtedy jeszcze za dużej wiedzy może aż takiej, znaczy inaczej, nie miałam aż takiej wiedzy jak teraz na ten temat. Bo teraz już wiem, że nasz dobrostan psychiczny ma bardzo ścisły związek na naszą odporność na różne choroby, tak, których też przy chorobie onkologicznej choćby musimy unikać, żeby tej naszej odporności nie obniżać. A oprócz tego naprawdę istnieją badania, które pokazują, że po prostu pacjenci onkologiczni, którzy są w lepszej formie psychicznej, którzy podejmują różnego rodzaju terapię, mają dużo lepsze rokowania. I to jest jakby, to są fakty. Natomiast na tamten moment miałam taką wiedzę tylko, że no, wydaje mi się, że chyba gdzieś tam to mi pomoże w tej mojej walce z chorobą. Więc od razu właśnie podjęłam taką decyzję, że skorzystam z pomocy psychoonkologa. I to natknęłam się na taką wspaniałą moją psychoonkolog Olę Dryzner, którą polecam wszem i wobec, która bardzo mi pomogła w tamtym momencie. I tak naprawdę jakby to powiedzieć, chodzi o to, że w momencie, kiedy otrzymujemy taką diagnozę, wchodzimy w zupełnie inny świat, który ktoś nam musi po prostu go wytłumaczyć, tak? Zwłaszcza w takim momencie, no bo w momencie, kiedy ja dowiedziałam się o diagnozie, nasze dziewczyny miały rok i tam bodajże 3-4 miesiące, więc to też dla mnie był taki armagedon, że jak to, ja przed chwilką miałam wracać już do pracy, już tu rozmawiałam z pracodawcą, że przecież ja tam za chwilkę wracam, a tutaj raka, coś z dziećmi, i po prostu to był taki natłok myśli, który też sprawiał, że ja widziałam bardzo dużo, jakby to powiedzieć, takich ciemnych stron, których może nie, że nie powinnam ich widzieć, ale bardzo utrudniało mi takie logiczne myślenie, tak? Bo na przykład w tamtym momencie sobie myślałam, Boże, jak my sobie poradzimy z dwójką dzieci, nie? Przecież tutaj leczenie, ja będę pewnie osłabiona i w ogóle. A z kolei na przykład potem rozmawiam z inną pacjentką onkologiczną, która mi mówi, że kurczę, ale super, że ty masz dwójkę dzieci, bo zobacz, ja leczę się onkologicznie i to jest moje marzenie, żeby zostać mamą, tak? I ty przynajmniej masz tą motywację, dla kogo walczyć. Ja sobie myślę, kurczę, no w sumie to jest prawda, tak? Że ja powinnam to postrzegać jako wartość dodaną, że właśnie to mi daje tą energię do działania i tak dalej. Tak, więc właśnie ta psychoonkolog pomogła mi tak troszkę nastawić tą moją głowę, tak, na takie dobre też aspekty. Natomiast nie ukrywam, że też korzystam z psychiatry, który jestem obecnie, tak, na cały czas leczę się również farmakologicznie i myślę, że właśnie to jakby to jest ścieżka, którą polecam wszystkim, którzy leczą się po prostu onkologicznie, bo to jest taki ogromny ciężar, który spada na głowę, że myślę, że bez tego po prostu byłoby bardzo ciężko normalnie funkcjonować. To też nie jest tak, że okej, ja już wyszłam z tych ciemnych momentów wszystkich i teraz jest wszystko super. No nie, no również też mam różne gorsze dni i też myślę, że to też jest ważne, żeby sobie dać na nie pozwolić, prawda? Bo mimo wszystko cały czas są jakieś kolejne trudne momenty, czy to kolejne, nie wiem, czekałam ostatnio na jakiś wynik badań obrazowych, tak? Albo po prostu spotykam się z pacjentką, która, tak, wydawało się, że idziemy razem z jakąś tam ścieżką, a ona nagle, tak, gdzieś tam jej rokowanie się pogarszają. Wiadomo, że od razu sobie, tak, w pierwszym momencie człowiek przedkłada to też trochę na siebie, więc to jest już taka, no, ścieżka wyboista, gdzie tutaj nic nie jest pewne i tych obaw jest bardzo dużo. Natomiast, no staram się po prostu być sprawcza i walczyć, tak? I to jest, uważam, moje zadanie jako mama właśnie dwóch wspaniałych córek, jako żona, jako córka, siostra, przyjaciółka, więc no oczywiście nie robię też to dla innych, tak? Tylko dla siebie samej, ale no myślę, że gra jest warta świeczki.
1: Widziałam ostatnio, że taka uważność wyostrzyła się u ciebie na dobre różne sygnały, znaki. Mhm. Pewnie też wdzięczność, tak sobie myślę, za te dobre rzeczy, które się wydarzają. A pytanie dotyczy nadziei, która chyba jest olbrzymia u ciebie.
0: Myślę, że bez tej nadziei byłoby ciężko zrobić cokolwiek tak naprawdę, bo pomimo tego, że tego, co słyszę, tak, od lekarzy i tak dalej, ja nastawiam swoją głowę na to, że jeszcze będzie dobrze. Po prostu.

0: To jest też taki, powiedzmy, element mojej walki w tym wszystkim. To podejście, które staram się mieć. Nie zawsze oczywiście jest, ale jakby cały czas dążę do tego, żeby tak było. I jeżeli chodzi o też taką uważność na znaki, nie ukrywam, że też po diagnozie, tak? Jakby jednym z takich moich filarów walki jest również takie bycie blisko z Bogiem również, prawda? Mhm. I bywały takie momenty i cały czas bywają, że ja na przykład staję w pewnym rozdrożu i myślę, Boże, co ja mam teraz zrobić, tak? Iść w tą czy w tą ścieżkę? Czy, nie wiem, zrobić to badanie, czy nie zrobić? I po prostu nieraz zdarzyło mi się już tak, że otrzymywałam pewien znak, który właśnie mówił mi, tak, co w tym momencie powinnam zrobić. Wiem, że różne osoby do tego różnie podchodzą, więc tak jakby tutaj nikogo oczywiście nie namawiam, tak?
1: Ale to jest twoja historia dokładnie. Podchodzisz do tego tak, jak chcesz.
0: I to
1: chcesz.
0: Mi po prostu tak pomaga i gdzieś tam jest tym moim elementem walki i bez tego byłoby mi też bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
1: A jak ty się czujesz ze słowem walka? Bo często, gdy czytam na przykład posty w mediach społecznościowych osób, które właśnie zmagają się z chorobą onkologiczną, no to gdzieś tam niepożądane jest to słowo walka, prawda? Ja na przykład jako osoba, która przez lata zmagała się z niepłodnością, to dla mnie to była totalnie walka.
0: Tak.
1: Walka z chorobą, walka o dzieci. I dla mnie ten tryb właśnie i to słowo bardzo obrazuje to, co się działo. Więc jestem ciekawa, jak ty się czujesz z tym słowem.
0: Myślę, że podchodzę do tego podobnie jak ty, bo porównałabym do trochę takiej wojny, tak? Że to nie jest tak, że tylko na przykład jakby mierzymy się z jakimś jednym aspektem, tak? Tutaj jest ileś frontów, na których jakby musimy na każdym z nich podołać, tak? Bo to jest choćby ten kontekst, nie wiem, psychologiczny, jest ten kontekst tego, że no dobra, ale mamy dwójkę małych dzieci, nie chcielibyśmy też, żeby te emocje na nie oddziaływały choćby. I już w kontekście samą walką z chorobą, tak? To nie jest właśnie tylko tego, że okej, dobra, teraz mam jednego lekarza i sobie chodzę od wizyty do wizyty i zobaczymy, co dalej. No tylko właśnie gdzieś tam szukamy różnych innych frontów, na których również te leczenie, jakby mogę wspomóc to moje leczenie choćby. Tak? I tutaj nie mówię o jakichś takich, takie jest ładne słowo, alternatywne formy leczenia, tylko jakby ja podchodzę do tego, że co mi nie zaszkodzi, to jakby no warto z tego skorzystać, tak? I tutaj choćby, nie wiem, też taka pomoc, na przykład onkodietetyka, tak? No to tutaj to jest kolejne pole, na którym gdzieś tam na przykład sobie działam. I to jest tak, że właśnie tak jak powiedziałam, trochę tak jak na wojnie, tak? Że tutaj okej, sobie gdzieś tam już jakieś pewne aspekty poukładamy i nagle buch, dostaję na przykład kolejną informację jakąś niekorzystną, z którą muszą się na przykład zmierzyć, sobie to na nowo poukładać. Więc na przykład ja uważam, że w moim kontekście ta słowo walka jest totalnie adekwatne, ale wiem, że dużo jest takich słów faktycznie niepożądanych i w moim odczuciu może to też nie jest tak, bo teraz wiem, że jakby to powiedzieć, też spotykam się z takimi sformułowaniami na przykład, że ojej, ja nie wiem, czy ja bym tak dała radę i tak dalej. No ja nie mam innego wyjścia, tak? Bo zostałam postawiona w pewnej rzeczywistości, jakby cała nasza rodzina została postawiona i po prostu musimy sobie z tym jakoś podołać, tak?
1: Ale no. Pewnie też takie same hasła, albo bardzo podobne, słyszysz jako mama bliźniaczek.
0: Tak, dokładnie, to prawda.
1: No i ja też często odpowiadam, że jak ty sobie radzisz? No jakoś sobie radzę, raz lepiej, raz gorzej, ale też nie mam wyjścia, no po prostu jestem mamą bliźniaczek i jestem w takiej sytuacji, a nie innej. To jeszcze chciałam cię zapytać, a jak wy lubicie spędzać czas jako rodzina?
0: Myślę, że jak lubimy spędzać czas? Ojej, ale mnie teraz, zobacz, że zadawałaś mi tyle trudnych pytań, a teraz zatrzymałam się właśnie nad tym. Powiem tak, myślę, że chyba nie mamy takich, jakby to powiedzieć, takich konkretnych aktywności, natomiast ja na przykład uwielbiam patrzeć, jak moje dziewczyny no na przykład ich interakcje, nie wiem, z innymi dziećmi, albo na przykład ze zwierzętami. Właśnie takim uważam wspaniałym dla nich miejscem jest na przykład mój dom rodzinny. Ja pochodzę z bardzo małej miejscowości, o w ogóle bardzo malowniczej nazwie Wścieklice i też no, serdecznie pozdrawiam całą miejscowość, okolicę. Moi rodzice hodują krówki, mają też wspaniałe gospodarstwo, na której są kotki, pieski i tak dalej. I to jest po prostu piękne, kiedy

0: One sobie idą przed siebie, tutaj nakarmią krówkę, tutaj nakarmią cielaczkę, tutaj kotka i to jest dla nich tak emocjonujące, że potem potrafią opowiadać o tym, w sensie mówię opowiadać, one mają oczywiście bardzo ograniczony zasób słownictwa, ale to z jakimi emocjami potem próbują odtworzyć, co tam się wydarzyło, że ta krówka zjadła tą trawkę i tak dalej, to jest bardzo wspaniałe na to patrzeć. Więc to tak powiedzmy w takiej formie wyjazdowej, to myślę, że to jest też takie fajne miejsce, gdzie fajnie spędza nam się czas. A tak na co dzień, no to uwielbiamy przed nimi tańczyć. One bardzo uwielbiają tę formę, kiedy na przykład, nie wiem, tańczymy w kółku za ręce. I to jakby przynosi nam bardzo wiele no, radości. Też myślę, że też masz podobnie, jak obserwujecie ten codzienny rozwój, to każde kolejne słowo, które się pojawia. No to jest takie, no to jest takie magiczne, tak? I jeszcze zanim byłam rodzicem, nawet nie spodziewałam się tego, ile można czerpać z tego rodzicielstwa, prawda? Zawsze mi się wydawało, że to rodzice dają z siebie więcej, żeby dać coś dzieciom. A teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ja też na przykład widzę to, jaki dobry wpływ mają dziewczyny na mnie, tak? Na mój dobrostan właśnie psychiczny i tak samo na mojego męża. I to też jest bardzo ciekawe, bo są na to udowodnione właśnie też badania naukowe, że spędzanie czasu ze zwierzętami oraz zabawa z moimi dziećmi, to ma działanie terapeutyczne i wręcz są takie przesłanki, że kurczę, lekarze powinni to przypisywać wręcz na receptę, tak? Więc no, ja to wszystko mam, także staram się z tego czerpać.
1: Domowe sanatorium. Ja też czasami sobie myślę o tym, że gdyby ktoś mnie zadał takie pytanie, co ja lubię robić z dziećmi, to czasami jest tak, że po całym tygodniu, gdy jesteśmy w takim mega pędzie między pracą, żłobkiem, obowiązkami, zakupami itd., itd., to w weekend ja lubię tak po prostu z nimi być. Wiesz, że to siedzenie gdzieś na dywanie i one mi siedzą na kolanach albo gdzieś się bawią, ja tylko na nie patrzę. No to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Ja chłonę tę ich radość, endorfiny i to na maksa cieszy, ładuje baterie. Wspaniałe to jest.
0: Tak. I ten ich taki niewinny świat jest dla mnie też bardzo piękny, że my dorośli mamy tak dużo rzeczy w swojej głowie, tyle zmartwień, rzeczy, które powinniśmy zrobić, a dzieci potrafią się cieszyć właśnie z takich najprostszych rzeczy, tak? Że zaświeciło słoneczko, że po deszczu wyszły ślimaczki, które gdzieś tam sobie chodzą. I to jest takie piękne obserwowanie tego i tak naprawdę coraz częściej sobie uświadamiam, że no kurczę, my dorośli też powinniśmy w ten sposób czasem spróbować popatrzeć, nie? Bo to nie jest tak, że okej, te wszystkie nasze zmartwienia znikną, ale mi na przykład osobiście takie trochę przeniknięcie do tego świata przez jakiś tam moment pozwala mi tak jakby zdystansować się od tego, co się dzieje na co dzień i po chwili wrócić i powiedzieć, dobra, okej, jednak dobra, te rzeczy się dzieją, ale jakby już takim troszkę większym dystansem, prawda?
1: No tak, no bo z jednej strony od pozytywnego myślenia i odbycia z dziećmi i wchodzenia w ich świat problemy nie znikną, ale też od tego, że ciągle będziemy o tym myślały i nakręcały się, też nie znikną, a będziemy się dużo gorzej czuły, więc myślę, że fajnie, gdy my wszyscy rodzice uczymy się od naszych dzieci właśnie tej beztroski, jesteśmy w tej uważności na piękno świata.
0: Chciałam jeszcze tylko poruszyć jeden temat w kontekście diagnozowania się, tak, w kontekście różnych chorób i tak dalej, bo w moim przypadku ta moja diagnostyka była bardzo wydłużona, jeżeli chodzi o tą diagnozę właśnie raka piersi. A to dlatego, bo byłam mamą karmiącą. I wiem, że to jest taki niepowszechny temat, bo dopiero ja się z nim spotkałam, oczywiście sama zachorowałam i potem w rozmowach z różnymi pacjentkami dowiedziałam się, że u nich było dokładnie tak samo, tak? Że po prostu poszły do lekarza i od każdego słyszały, nie, to na pewno od karmienia, to na pewno hormony, tu się jeszcze ustabilizuje, a proszę przyjść za pół roku, jak pani przestanie karmić i tak dalej. I chciałam tutaj też uczulić wszystkie tak młode mamy, które nas tutaj dzisiaj słuchają, że by ufały po prostu swojej intuicji, tak? Jeżeli słyszą od lekarza, że nie, to na pewno, jakby inaczej, lekarze patrzą na nas troszkę przez pryzmat matek, naszej funkcji biologicznej, niekoniecznie potencjalnej pacjentki onkologicznej. I po prostu chciałam tutaj tak uczulić, że no niestety statystyki są no zatrważające, tak? Rak piersi jest najczęstszym rakiem złośliwym, który

0: tutaj dotyka generalnie no, ludzkość. I no, ja zachorowałam mając 29 lat, prawda? Więc myślę, że ten temat... Mam nadzieję oczywiście, że nie, ale no niestety może dotykać nas wszystkie. Więc tutaj no taką, apeluję o taką po prostu czujność, słuchanie swojej intuicji i po prostu badanie się.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Trzymam kciuki za twoje zdrowie, za dobry humor, za nadzieję i za to, żeby wszystko było dobrze i żebyśmy jak najszybciej mogły się spotkać w sali zabaw z naszymi dzieciakami i gadać sobie o jakichś beztroskich sprawach.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: A gościnią podcastu była dzisiaj Jola Górecka, mama bliźniaczek Heli i Misi, dziewczyna, która normalizuje tematy związane z leczeniem onkologicznym w mediach społecznościowych. Dzięki.
0: Dzięki.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

0: sklepie życie jak różaniec, jak paciorki bliźniacze dni.
1: Smaku jak w opłatku.